0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
2: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

przed ludzką ćmą. Chcę zostać sam na skraju świata, gdzie chciałbym w głąb wejrzeć, lecz tam

nawet gapić się w ścianę szarą od spojrzeń obdartych z marzeń. Chcę wyjść na klatkę przed swoim blokiem, skierować wzrok swój

Chciałbym znowu mieć klucz na szyi, być pewnym, że kiedy zapadnie zmrok na to siedle, nim poczuję strach w odpowiedniej chwili. Usłyszę matki głos z odległego okna. Po dniu na placu zabaw, co wyglądał tak niewinnie, chociaż prawdy uczył nas już. I dopiero dziś dociera do mnie ironia, że pierwsze, czego się uczymy, to budować z piasku, rysować na chodniku domki z bajki, z kotem na płocie, drzewem, rodziną na pierwszym planie. A potem z okna schodowej klatki patrzeć, jak deszcz bawi się, ale wymazywanie. Jak to możliwe, nie czułem zawodu, tylko patrzyłem i nie miałem życzeń, żeby coś trwało, choć dosyć było dowodów, że w życiu nie ma placów zabaw, są place ćwiczeń.

właśnie mój plac zabaw. Miejsce, które mnie wykuło, ciebie też. Chociaż donikąd zmierzamy, ślady, które zostawiamy, cenniejsze są dla innych.

zaklęciach naszych słów. Delikatnie spowijasz oczy me.

powoli, baw się do woli, myśli jak grudki soli. Wchłaniają się w potrawy, których odgrzewać już nie przystoi. Jesteś piękny. Chcesz mieć ślub w stylu boho?

że nadejdzie zmiana.

0: Only Mans i to razem z nimi rozpoczęliśmy poranek 15 dnia maja. Dzisiaj zimna Zośka. Dzisiaj mamy spotkanie z Zofią, która nas może nie wymrozi, ale na pewno wydeszczy.
1: Także Zosią, wszystkiego najlepszego, bo to oznacza, że są imieniny Zofii również. Wszystkiego najlepszego to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest nie zmroźcie nas, bo nie będzie miał wam kto życzyć wszystkiego najlepszego w imieniny.
0: No i także dlatego, że dzisiaj przychodzi nadzieja, przynajmniej nadzieja ma imieniny, a może i będzie nadzieja na jakieś cieplejsze dni, bo dzisiaj ta pogoda, zresztą raporty pogodowe już za niedługo, jak wam powiemy, no to chyba nie zapowiadają się na najcieplejszy weekendzik majowy.
1: No jakoś nieszczególnie.
0: Międzynarodowy Dzień Rodzin, Światowy Dzień Polskiej Muzyki i Plastyki, a także Dzień Niezapominajki. I to nie jedyne święta, które dzisiaj spowodują, że szeroko się uśmiechniecie.
1: Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, Światowy Dzień Kangurowania, Patronalne Święto Rolników i Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Wypowiedz się na ten temat?
0: Tak, świętowałem już dzisiaj, albowiem przyjechałem do pracy rowerem.
1: Współczuję?
0: Nie, absolutnie nie. Tylko raz mnie oblano, raz mnie przestraszono, ale no co zrobić? No nie ma takiego kangurowania. A ty co, nie rowerem do pracy?
1: Nie, ja absolutnie nie. Może Grzegorz Nowacki rowerem przyjechał klikać w konsoletę?
0: A czy może świętuje Dzień Rolników? Nie? Tak? Dobrze. Nasza rola.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
0: Reklama.

0: I tak oto raporty pogodowe spadają na nasze stoły, tak samo jak spada deszcz dzisiaj i to będzie padał praktycznie przez cały dzień.
1: No tak, do 15 ma popadać, potem przez 2 godziny ma być w miarę w porządku i potem od 18 znowu ma popadać, potem w nocy ma nie padać, ale jutro znowu ma padać, więc rzeczywiście tego deszczu będzie całkiem sporo, ale patrząc na to, jaką sytuację z suszą mamy w Polsce ostatnio, to wcale
0: bardzo
1: nie jest
0: dobrze,
1: złe.
0: Bardzo dobrze, że pada. Niech pada, tylko niech ta temperatura będzie trochę wyższa, bo to co było, czekaj, wczoraj czy przedwczoraj? No dobrze, jeśli to było jakieś kombo w ogóle, deszcz, zimno, mokro, wilgotno, no to teraz przynajmniej na weekend temperatura to będzie około 14 stopni.
1: I dzisiaj też tak do tych 14 ma dobić mniej więcej.
0: No ale wiatr będzie nieodczuwalny praktycznie, bo w pewnych momentach to w ogóle go nie będzie, a w pory, nie no, w porywach będzie do 30 km na godzinę. Jak? Jakim cudem? Jak tak normalnie będzie wiał 2 km na godzinę, a później nagle do 30 w porywach.
1: Przychodzi front i wtedy pada i wieje. I generalnie wszyscy są niezadowoleni, oprócz roślinek, które są zadowolone, bo mają mokro.
0: I ciągle pada i pada na to miejsce w środku Europy, gdzie ciągle samochody są kradzione, a waluta to polski złoty.

0: For example, John i Fucking Life to lista aferowych nowości, a my tymczasem na 14 minut przed godziną 7. Co my teraz zrobimy?
1: Ja na przykład czytam gazetę, żeby potem móc lepiej to opisać w przeglądzie prasy.
0: Całkiem
1: jak poważny, przygotowany prezenter.
0: Całkiem sprytne. A wiesz, co ja robię?
1: Nie mam zielonego
0: Przygotowuję
1: pojęcia.
0: Się do rozmowy po godzinie 9, albowiem naszym gościem będzie Jakub Marcinak, czyli prezes stowarzyszenia PWK 2.
1: A to jest głośny temat ostatnio.
0: No i coś mi się... Ja w ogóle patrzę na pana Jakuba i tak się zastanawiam, skąd ja go znam?
1: Ty możesz znać ludzi zaangażowanych w życie kulturalne i społeczne zewsząd, naprawdę.
0: Czekaj, no mi się wydaje, że chyba z jakichś studenckich wydarzeń, ale nie wiem, zapytam pana Jakuba, jak będzie po godzinie 9. W każdym razie temat PWK dzisiaj faktycznie zdominuje rozmowę po godzinie 9.
1: Oprócz tego o 7.30 też sobie zajrzymy do tego, co na drogach, o 7.50 zajrzymy sobie do tego, co w sporcie się działo.
0: No i będziemy w ogóle dużo zaglądać. Tymczasem my zaglądamy do zegara raz jeszcze. Minutę gadaliśmy, bo już 13 minut do 7. Po ostatnim wtorkowym poranku, kiedy przyszła Marta, bo ten poranek wośpowy, to coś mi się wydaje, że szef redakcji muzycznej wziął sobie do serca, żeby trochę podkręcić temperaturę piosenek na porankach.
1: W piątek rano to jest bardzo dobre rozwiązanie. Trzeba się rozbudzić podwójnie, bo jeszcze na piątkowy wieczór trzeba mieć energię.
0: No, ja sądzę, że poznaniacy, a przede wszystkim poznańscy studenci nie potrzebują rozbudzenia przed weekendem, ale faktycznie na pewno nie zaszkodzi.

0: Teraz zdecydowanie więcej przesterowanych gitar, ale już niedługo, albowiem już najbliższą sobotę w klubie Blue Note Tribute to Jacob Mann, i to w wykonaniu Blue Jazz Orchestra, i to będzie wyjątkowe wydarzenie ku czci naprawdę wielkiego pianisty i kompozytora.
1: No właśnie, jednego chyba z najbardziej ciekawych, jeżeli chodzi o współczesną muzykę taką wokół jazzową.
0: No coś, ja nie będę ukrywał, ja znawcą nie jestem, ja tam lubię te nowe, kwaśne, jazzowe wydania, co do jazzu, tak, jak najbardziej, ale znawcą nie jestem, ale wiem, że jeżeli w Blue Note odbywa się tribute, to musi to być koncert wyjątkowy. Zresztą ja widzę na zdjęciu promującym Piotra Scholza, z którym ostatnio miałem przyjemność prawie siedzieć w jednej komisji maturalnej, a tutaj nasz niegdysiejszy redakcyjny kolega, jak się za coś bierze, to wiadomo, że będzie to bardzo dobre. Koncert jutro w klubie Blue Note od godziny 18 zapraszają do klubu.
1: Jeżeli wy chcecie sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak, jak mówimy, no to mamy dla was wejściówkę podwójną w dzisiejszym konkursie. 7148 to jest numer, na który SMS-a należy wysłać, żeby o nią zawalczyć.
0: W treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko, no i dojazdy do pracy. Tak czy nie? Dojazdy do pracy rowerem. Zapomniałem tego ważnego słowa dodać. Koszt wiadomości?
1: Złoty 23.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, rowerem do pracy?
1: Tramwajem.
0: A dlaczego? Dzisiaj dzień jazdy rowerem.
1: Nie mam roweru.
0: I kaszubskiej truskawki też nie masz.
1: Nie mam.
0: No właśnie. Ale jest za to... Dobra, zmienimy temat dyskretnie. Ale rowerem można dojechać do Gniezna, gdzie panuje sztuczna inteligencja.
1: Przepraszam, że nie mam roweru i nie mogę go znikąd wypożyczyć i nie mogę wyskrobać na rower. Czy ty mi coś tutaj zarzucasz?
0: Dobre. No. Piłeczka pięknie odbita. No. Zrobiłaś właśnie tak zwane uspołecznienie zarzutów.
1: Dokładnie.
0: No. Wracamy do Gniezna w takim razie. Tam podobno jakaś sztuczna inteligencja rządzi miastem. W Poznaniu wildą rządzi szatan.
1: Kiedyś
0: czy miastem.
1: Królowie, teraz sztuczna inteligencja.
0: No, a ci, może ci królowie też byli sztuczni. Wiesz, są teorie na temat pochodzenia.
1: Ktoś spreparował te szczątki, które mamy pod katedrą.
0: No, a pod którą katedrą?
1: Na Ostrowie Tumskim.
0: Dobrze, ja tylko sprawdzałem. W ogóle podobne są, nie? Te
1: katedry. Podoba mi się, że egzaminujesz mnie tutaj, sprawdzasz, czy mimo, że jestem z Trójmiasta, ogarniam.
0: No, ogarniasz bardzo dobrze, ale kaszubska truskawka, która podobno nie jest żadnym osobnym bytem.
1: Jak to nie jest osobnym bytem?
0: No i to sobie zostawimy na za godzinę, bo teraz pojedziemy do Gniezna między innymi, ale także zostaniemy w Poznaniu. Zuza kiwa głową, lekko obrażona, foknięta, tupnęła nóżką. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Dalsze losy Cegielskiego wciąż pod znakiem zapytania. Związkowcy podczas spotkania z przedstawicielami Polskiej Grupy Zbrojeniowej dowiedzieli się, że spółka mogłaby zostać połączona z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Plan ten nie wywołał ich entuzjazmu. Postulują o autonomię zakładu, nie wykluczając holdingu. W najbliższym czasie działacze przeprowadzą manifestację przy okazji obchodów 70. rocznicy czerwca 56. Następne rozmowy w sprawie przyszłości H. Cegielskiego i jego pracowników odbędą się za 2 tygodnie.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
2: Trwają dyskusje nad muralem w Gnieźnie. Na ulicy Farnej ma powstać malowidło przedstawiające Bolesława Chrobrego. Inicjatywa zostanie zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt muralu wybrano na drodze głosowania, w którym mieszkańcy oddali na zwycięską pracę 1648 głosów. Tu pojawia się jednak kontrowersja, ponieważ zdecydowana większość komentujących oceniła opublikowaną na Facebooku Królewskie Gniezno wizualizację pracy jako produkt sztucznej inteligencji. Z tego powodu w internecie pojawiła się petycja o unieważnienie konkursu. Urząd Miasta zapowiedział ustosunkowanie się do jej treści, jednak zastrzega, że projekt jest zgodny z regulaminem postępowania, a realizację muralu przewidziano na wakacje. Dziś startuje Chwiałka Woli 2026. Jest to cykl turniejów siatkówki plażowej organizowany przez poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Od godziny 9 nad jeziorem Rusałka pojedynkować się będą mężczyźni w kategorii Masters plus 45 oraz pary mieszane. Jutro czeka na nas turniej męski, a w niedzielę żeński. Jak mówił w audycji hurtownia organizator Jacek Kubiak, Chwiałka Woli to dobry start w przygotowaniach do letnich rozgrywek.
4: To, że mogą się sprawdzić na samym początku sezonu, jaką mają formę, jak idą przygotowania. Dużo lepiej jest z perspektywy zawodnika wystartować w turnieju i zobaczyć, jak te nasze przygotowania wyszły, niż po prostu tylko w ciszy i w spokoju trenować na swoim poziomie.
2: POSIR rozbudowuje ofertę dla miłośników siatkówki plażowej od ponad 10 lat.
3: Wiadomości z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
2: Zbliża się 10. jubileuszowy Dzień Różnorodności Kulturowej. Coroczne święto Wydziału Neofilologii UAM pozwala na przedstawienie wielobarwności kulturowej reprezentowanej we wspomnianej jednostce. W tym roku akcja przyjęła formułę 3 wydarzeń. Pierwsze odbyło się 10 maja, drugiego możemy się spodziewać jutro, a trzeciego 21 maja.
5: Po raz pierwszy tak wyszliśmy otwarcie, zrobiliśmy taką formułę, w którym każdy ze studentów mógł zgłosić propozycje. I tych propozycji naprawdę wiele do nas przyszło.
2: Zapowiada wykładowca Instytutu Filologii Unikatowych UAM Daniel Łubiński. Rzeczywiście w programie znalazły się warsztaty językowe i taneczne, gry planszowe z różnych krajów, quizy, speed talking, stanowiska ze specjałami kulinarnymi i wiele innych. Poszczegóły zaglądajcie na stronę internetową Wydziału Neofilologii UAM. A ja tą informacją kończę ten serwis i na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
7: My wam możemy zagwarantować, że nasza kura nie jest wygenerowana przez AI. Ona zupełnie o 7 prawdziwie pieje.

0: nie ma budzika, tak parafrazując.
1: Bo kura jest budzikiem.
0: No, kura jest, to jest wszystkim.
1: Głębsza tutaj zagadka filozoficzna. Czy jeżeli kura jest budzikiem, to czy kura może mieć budzik?
0: I skąd wychodzi jajko? Zuzanna z nami w studiu za niecałą godzinę. Dobrze, tylko kiwnęła głową. Dobrze, Grzechu, spokojnie. Jakby co, to trzy włączaj, bo z Zuzanną jeszcze później epilog musimy mieć dyskusji tego wszystkiego. 15 dzień maja, zimna Zośka dzisiaj. I to ona świętuje imieniny, tak samo jak Nadzieja, Izydor, Maksym, Kasjusz, Atanazy, Dionizja. I w sumie na Dionizja to ja bym pojechał, ale coś mi się wydaje, że pogoda nie pozwoli.
1: Nie, no to już chyba nie te czasy.
0: Dobra, chyba musimy kończyć, Kalina, bo Zuza zrobiła wielką minę, jak powiedziałem, że na Dionizja bym pojechał. No to bachanalia, tak? No, okej, dobrze. Serwis?
1: Ale, ale rowerem, bo jest dzień dojazdu rowerem do pracy.
0: No, tak, umówmy się tak. Na Dionizja rowerem bym pojechał, ale wracać to już nie za bardzo, bo tak by wyszło poselsko.
2: Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się na

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowanym, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartolini. Jestem piekielny.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co? Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po

0: Godzina 7:07 na naszych zegarach. My zaglądamy do tego, co w tej prasie się dzieje.
1: Gazeta Wyborcza, wydanie ogólnopolskie, a tutaj bardzo ważna informacja dla osób ze społeczności LGBT+. W naszym kraju albowiem pierwsze małżeństwo jednopłciowe uznane w naszym kraju. Przełomowy moment dla społeczności, albowiem w Warszawie uznano małżeństwo dwóch mężczyzn. Małżeństwo oczywiście zawarte zostało za granicą. W kolejce czekają następne pary. Wiadomość ogłosił wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu podlega stołeczny Urząd Stanu Cywilnego. Dlaczego? Skąd? Dlaczego do tego doszło? I czy to oznacza faktycznie wielką i historyczną zmianę? I kto najbardziej jest niezadowolony i krytykuje władzę? I czy to jest wiadomość polityczna, czy urzędnicza, techniczna? Przede wszystkim to jest ważna informacja dla ludzi, którzy się kochają. No i po prostu wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Tak możemy powiedzieć, na drodze życia uznanej przez także i polskie władze. W Gazecie Wyborczej na jedynce także o lewych dyplomach rzecznika prezydenta Dudy, afera Kolegium Humanum, a także o kulturalnym rozkładzie jazdy na wiosnę i początek lata, czyli premiery, festiwale, wystawy, tam gdzie warto się wybrać. Z polityki zagranicznej tylko o tym, że Donald Trump poleciał do Chin. Ciekawe po to, czy rozmawiać, czy po to, żeby składać pokłony i podziękowania. No, ale na pewno na Tajwanie z tego powodu robi się bardzo gorąco. Gazeta Wyborcza, zapraszamy do lektury.
0: Ja zaglądam do Rzeczpospolitej. Tam na pierwszej stronie przeczytamy o tym, że wyrok ma być szybciej, by usprawnić wydawanie orzeczeń. Więcej spraw trafi do sądów rejonowych, a sędziów odciążą referenda, że resort pracuje nad małym projektem zmian w kodeksie postępowania cywilnego. Tak dowiedziała się Rzeczpospolita, tak pisze Piotr Szymaniak. Mimo że sądy powoli odgrzebują się z nawału spraw frankowych, no to z roku na rok czas trwania tych postępowań nieubłagalnie się wydłuża. Najgorsza sytuacja jest w sądach okręgowych, w których na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej w 2025 roku czeka się średnio o 1,5 miesiąca dłużej niż rok wcześniej. Tu możesz zgadywać, ile to było.
1: Nie mam pojęcia.
0: To jest prawie 12 miesięcy, konkretnie 11,9 miesiąca, tak jest tutaj napisane. Od kilku lat trwają prace nad odwróceniem reformy kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, w cieniu prac nad tą dużą reformą, resort pracuje jeszcze nad małym projektem zmian w KPC, który ma odciążyć sądy okręgowe. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej również przeczytamy o tym, że polska administracja jest w ogniu cyberataków, bo już prawie 40% wszystkich ataków cybernetycznych w państwach Unii Europejskiej kierowanych jest w stronę instytucji państwa. Dlaczego? No bo mają przestarzałe systemy. To jest pierwszy i najważniejszy powód. O szczegółach na stronie 17 i na stronie 2 do czytacie na stronie 1 i 18 o tym, że deklaracje były, ale wniosku na razie brak. Chodzi tutaj o myśliwce szóstej generacji, o program myśliwców szóstej generacji, do którego polski rząd na razie przystępować nie chce, a na stronie 1 i 3 o tym, że szpitale na prowincji podobno bez lekarzy zostają.
1: Bo wyjeżdżają.
0: Tak, wyjeżdżają.
1: Ale nie mamy żadnych statystyk, więc nie będziemy jak posłowie co niektórych partii, nie będziemy rzucać danymi.
0: Absolutnie.
1: Bez danych. Wiadomo, Instytut Danych z... Wszystko?
0: Wszystko.
1: Dziennik Gazeta Prawna, tutaj polityka zagraniczna, a raczej polityka międzynarodowa. I pytanie, czy jeśli Trump dogada się z Xi, to co wtedy z innymi krajami regionu? Azja szuka planu B, albowiem z... Ciężko rozczytać się do Dziennik Gazeta Prawna. Wiecie, w każdym razie państwa Indo-Pacyfiku są uzależnione od kapryśnej polityki Stanów Zjednoczonych i Chin i będą robiły wszystko, żeby to się zmieniło. Także na pierwszej stronie zapowiedź gospodarczych reperkusji, jeżeli chodzi o spotkanie Trumpa z panem Xi, czyli skład amerykańskiej delegacji sugeruje, że efektem wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Pekinie mogą być pojedyncze kontrakty, a nie kompleksowe porozumienie. Czy się dogadają ci z Waszyngtonu z tymi z Pekinu? O tym między innymi będziecie mogli rozmawiać z innymi ludźmi, jeżeli przeczytacie artykuły z dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej.
0: Ja zaglądam jeszcze do Głosu Wielkopolskiego. Tam troszeczkę takie przyjemniejsze, trochę bardziej nam bliskie tematy, bo o najbardziej różnorodnej nocy muzeów w historii, która przed nami, będziecie mogli przeczytać. Ponad 70 muzeów, galerii, uczelni, a nawet sądów i komendę policji będzie można odwiedzić podczas
1: to proste
0: tego
1: akurat
0: nocnego... Tak, ale to trzeba, wiesz, zrobić coś złego, nie?
1: Nie ma problemu.
0: No, okej, rozumiem.
1: Weekend w Poznaniu.
0: Rozumiem, ale teraz będzie można bez robienia złych rzeczy odwiedzić sobie komendę, tak w przyjaznej atmosferze sobie ją pozwiedzać, bo rzeczywiście ta noc muzeów, która nas czeka, będzie naprawdę, naprawdę różnorodna. O tych szczegółach na stronie 4 Głosu Wielkopolskiego możecie sobie doczytać, jakie tam konkretne laboratoria z uniwersytetów wezmą udział, jakie tam konkretnie instytucje. No i właśnie te muzea z tytułu całej imprezy będzie można pozwiedzać. Na stronie 5 przeczytacie o troszeczkę mniej przyjemnym temacie, bo dyskryminacji mężczyzn na UAM-ie. Na pseudorówność nie powinno być przyzwolenia. Taki nagłówek możemy sobie tam przeczytać o szczegółach, tak jak już powiedziałam, na stronie 5. No i z przyjemniejszych tematów znowu to cofam się na stronę 4, o tramwaju zwanym pożądaniem, czyli o tramwaju, który przez poznańskie tory przejedzie już w przyszły czwartek. Tramwaj, który ma szerzyć świadomość na temat zakażeń wirusem HIV. Tramwaju, który ma szerzyć świadomość na temat profilaktyki przede wszystkim chorób wenerycznych. No i tego, jak współżyć tak, żeby nie mieć potem negatywnych konsekwencji.
1: Gazeta Wyborcza, Tygodnik Poznań, czyli poznański dodatek do Gazety Wyborczej. No niestety tutaj nie będzie przyjemnych tematów. Sprawa okaleczonej 24-letniej Wiktorii. Prokuratorka zajęła mieszkanie ginekologa. Jak obrońca twierdzi, decyzja ta ingeruje istotnie w majątek Dariusza, profesora Dariusza S. Jednak jak mówi, pisze Piotr Żytnicki, dziennikarz Gazety Wyborczej, ginekolog, jak ustaliła policja, jest właścicielem 5 nieruchomości, a w szpitalu zarabiał bardzo dobrze. Prokuratorka wyceniła krzywdę jego pacjentki. Temat, o którym naprawdę nie chciałbym mówić, albowiem to, co zrobiono 24-letniej Wiktorii, to wielkie, i tutaj możecie sobie wstawić pasujące słowo. W 2026 roku historia Wiktorii została ujawniona. W kwietniu 24 roku Wiktoria zgłosiła się do szpitala z bólem brzucha. Badania USG wykryły zmiany na prawym jajniku, które mogło być guzem. Kobieta była przekonana, że ginekolog wytnie jej tylko jeden jajnik. Po operacji obudziła się bez obu jajników macicy i jajowodów. Została ubezpłodniona, nie zajdzie w ciążę i nie urodzi dziecka. Profesor Dariusz S. Przekazał do badania śródło operacyjnego, nie zaczekał na wynik, wyciął też pozostałe narządy rozrodcze. No i teraz prokuratura twierdzi, że nie było do tego medycznych wskazań. No i to jest ten zdecydowanie mało przyjemny temat, jak na godzinę 7:15.
0: I tym mało przyjemnym tematem przechodzimy sobie do muzy.

0: Słem!
1: Autopromocja.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Śmigła są passé! My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17.30.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Święty Wincentem.
1: No, zagrał przed chwilą, tak, niewątpliwie.
0: Próbowałem zrumować, ale to jest chyba dosyć cięte. Święty Wincenty, chodzi nie mogę chyba dokończyć. 21 minut po godzinie 7. Przejdźmy może do nowości muzycznej.
1: I ona w takim świętym temacie znowu będzie, bo zespół, nad którym będziemy się teraz skupiać, to jest Angel Egg.
0: Nie wiem, czy akurat te są święte, ale wiem, że jak spadną z wysokości, to mogą się rozbić.
1: Okej.
0: No i wtedy się robi takie niebieskie światełko.
1: Tak, robi się niebieskie światełko.
0: Tak, i nie idź nigdy w stronę niebieskiego światełka.
1: Ja wiem tylko, że niebieskie światło jest szkodliwe, jak się patrzy w ekran przed snem, to wtedy...
0: A widzisz, ja myślałem o zupełnie innym niebieskim świetle, o takim, które można zobaczyć wieczorami na ulicach.
1: A, tego typu. Nie, to ja się skupię na tym świetle informatycznym, tym, co ekrany emitują.
0: Zespół Apteka kiedyś miał taki utwór Menda, w którym właśnie było, zobacz, taki mały niebieski punkcik. Od tego się zaczynało. No i później była piosenka o stróżach prawa.
1: No to my najpierw sobie posłuchamy tego, a potem może sobie jeszcze porozmawiamy o punkowych utworach, bo widzę, że to jest temat, który się dzisiaj przewija i będzie się chyba przewijał.
0: No, tak to jest, jak się prowadzi poranek z takim punkiem jak ja, chociaż legitymację punkowca już mi dawno zabrano. Lista nowości?
1: Angelek i Blue Light. To na 22 minuty po 7.

0: No i zrobiło nam się teraz troszeczkę spokojniej na antenie, ale ze spokojem to tylko po to, żeby rzucić się wam do gardy.
1: Bo na drogach na pewno nie jest spokojnie.
0: No nie, bo trochę deszczu spadło, to jest teraz niebezpiecznie. Więcej osób jeździ swoimi autami, to po pierwsze.
1: To większe korki.
0: A na dodatek jeszcze rowerzyści, także co niektórzy jeżdżą, jakby byli niedzielnymi kierowcami rowerów.
1: Rowerzystami?
0: To właśnie oni nie są chyba do końca rowerzystami.
1: A, rozumiem, to trzeba zasłużyć sobie na miano rowerzysty.
0: 618750213. Wy zasłużyliście na to, żeby podać wam numer telefonu i możecie dzwonić i powiedzieć Grzegorzowi, jak wygląda sytuacja na ulicach, a Zuza zaraz przekaże na antenie.
1: To tak za około 2 minuty, bo jeszcze o AI sobie raz porozmawiamy. To Lordofon i ChatGPT na naszej antenie.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Zuzanna Pobłocka-Bulczak. Zapraszam. Dzisiaj raczej słońca nie uświadczymy. Czekają nas deszcze i chmury, a to oznacza śliskie jezdnie, gorszą widoczność na drogach, a u niektórych senność. Zatem uważajcie, poruszając się dzisiaj po ulicach w dowolny sposób. A skoro ostrożna jazda, to trochę korków powstaje, choć nie jest wcale tak źle. Głogowska w kierunku centrum na różnych odcinkach się bardzo ślimaczy, zwłaszcza przy torach. Rondo Śródka oczywiście też, ale to nas nie dziwi z powodu remontu mostu w pobliżu. Zjazd i wjazd z i na A2 na Dolnej Wildzie też dzisiaj jakoś bardziej są marudne. Za to same drogi krajowe A2 i S11 bez problemów i oby tak zostało. Szybki rzut oka na komunikację miejską i ewentualne zapowiedziane remonty. Przede wszystkim, skoro jest piątek, to zapowiem sobotnie wzmocnienie transportu publicznego z okazji Nocy Muzeów. Zawczasu ostrzegam również, abyście się nie zdziwili, wracając po weekendzie do pracy, że od poniedziałku remont na ulicy Starołęckiej pomiędzy ulicami Świętego Antoniego a Skoczowską. Będzie tam obowiązywać ruch jednokierunkowy, tylko w kierunku Głuszyny i Sypniewa. Zmiany nastąpią w rozkładach linii 123, 158 i 221. I jak zawsze zachęcam do regularnego sprawdzania stron ZTM i MPK Poznań, aby być na wszystko przygotowanym. A żeby przygotować innych na sytuację na drogach, dzwońcie z informacjami, gdzie i w jaki sposób się jedzie. 61 875 0213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Kalendarium. Co też wydarzyło się 15 dnia maja?
1: W 1905 założono Las Vegas.
0: No i to jest...
1: I to jest ważna informacja dla A.
0: Świątynia hazardu.
1: No. Fanów wielkiej świecącej kulki i B. Fanów Formuły 1.
0: A dlaczego Formuły 1 tam jeżdżą?
1: No jeżdżą.
0: A, i widzisz, no tak to jest, jak się człowiek nie interesuje sportami, co mało ze sportem mają związanego. 15 dzień maja to także 100 lat temu był pierwszy dzień po zamachu majowym, czyli marszałek Józef Piłsudski lubi to. A z kolei, i teraz sobie szybko zerknę, w roku 1911, o, w Poznaniu rozpoczęła się wschodnio-niemiecka wystawa przemysłu rzemiosłowego i rolnictwa. I tak naprawdę ta wystawa wschodnio-niemiecka to jest początek historii targowej, nowoczesnej historii targowej w naszym mieście, która to bardzo mocne piętno odcisnęła na historii Poznania, Wielkopolski i tak naprawdę całego regionu.
1: To ja się jeszcze cofnę trochę do 1908 i to jest w sumie kolejna data sportowa, jak już z tego Las Vegas zrobiliśmy datę sportową. W 1908 założono Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie i jeżeli spytasz, czym ona się zajmuje, to ja ci powiem, że hokejem na lodzie.
0: Dobra.
1: Jakbyś się nie domyślił.
0: A jak nie ma lodu?
1: To hokejem na lodzie, nadal to trzeba zrobić lód.
0: Dobra, aha, dobrze. W roku 2006 z kolei selekcjoner Paweł Janas ogłosił skład reprezentacji Polski na mundial w Niemczech i to była słynna, wtedy cały kraj pytał, ale że Dudka na mundial nie wzięli. Ale poza tym paru innych piłkarzy także nie powołał, ale chyba to właśnie powołanie Jerzego Dudka było tym najgłośniejszym brakiem powołania, ale także Tomka Frankowskiego nie powołał, Tomka Kosa nie powołał, ile dobrze pamiętam. I jeszcze kogoś takiego głośnego, nie wiem, czy nie Arka Radomskiego, ale teraz to ja mówię z głowy, a nie z internetu, tak jak to, co niektórzy robili. To co, zerkamy sobie do kalendarium muzycznego w takim razie.
1: Jak OSTR się rodził, to pamiętasz? W 1980 to było.
0: Aż tak stary nawet ja nie jestem, ale Adam, kiedy się urodził na bałutach, no bo OSTR to rzecz jasna, pan Adam Ostrowski, człowiek, który pokazał, że hip-hopowcy mogą mieć wykształcenie muzyczne, bo w końcu świetnym skrzypkiem jest, a do tego jego nawijki przez lata były zdecydowanie najlepsze w naszym kraju. Później wiadomo, się zestarzał, ale dalej Ostrego szanować należy. Kochana to Polsko?
1: Jak najbardziej.
2: Co jest? To jest ta miłość. To jest ta miłość.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Paperback writer.
3: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry. Ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Aferanek.

0: Ostatnia szansa na Ludwika XIV, raczej na Króla Słońce. Raczej za nami, raczej Słońca to my dzisiaj za dużo nie spotkamy.
1: Ale Słońce jest wysoko, tylko pytanie, czy Słońce jest robotem, bo tutaj wchodzimy znowu w takie teorie spiskowe delikatnie.
0: Filozoficzne wręcz chciałoby się powiedzieć. Najważniejsze, żeby było stabilnie, ale stabilnie. A raczej,
1: nawet
0: żeby...
1: podwójnie stabilnie.
0: Podwójnie stabilność, stabilność do drugiej potęgi.
1: Stabilność 2. No właśnie trudno powiedzieć, bo w niektórych klawiaturach nie da się zrobić do potęgi drugiej.
0: To tak. Może to jest, wiesz co, stabilność 2 to będzie tytuł jakiegoś kiepskiego filmu amerykańskiego z lat 90.
1: Nie, no to jest tytuł naszej nowości muzycznej. To Roboty na wysokości, to Stabilność 2.

0: 7:50 na zegarze. Zaglądamy do tego, co się działo w sporcie, co się dziać będzie w sporcie.
1: Kolejarz!
0: Rozumiem, Ekstraklasa?
1: Tak, zdecydowanie nie ma żadnego innego ważniejszego tematu niż to, że dzisiaj rozpoczyna się 33. kolejka Ekstraklasy. No i drodzy słuchacze, zacznijmy od tego, może nie ma spokoju. Lech Poznań jutro o godzinie 20:15 w Radomiu. Jeżeli wygra, będzie mistrzem polskim. I już nic z tego tytułu Lechowi nie odbierze, albowiem w tym momencie ma 4 punkty przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok. Przypomnę, że Lech Poznań już w tym momencie i tak ma zagwarantowany awans do eliminacji Ligi Mistrzów, czyli na pewno zajmie drugie miejsce w tabeli, no ale nikt nie spodziewa się żadnego innego scenariusza niż takiego, że Lech Poznań zostanie mistrzem Polski i najlepiej, żeby okazało się to już jutro. Byłaby to pierwsza taka sytuacja od 33 lat, że Lech Poznań broni tytułu mistrza, ale wiadomo, to był rok 93 i wtedy Lech no to mistrzostwo zdobywał przy tak zwanym zielonym stoliku, więc wracamy do lat 80. i do złotej ery trenera Wojciecha Łazarka i trener Nils Frederiksen zapisałby się równie wielkimi i pięknymi literami w księdze, co się zowie historia Lecha Poznań. Ale do tego jeszcze należy zrobić jeden krok. Wygrać dzisiaj w Radomiu i wtedy już nikt absolutnie nie odbierze kolejarzowi tytułu mistrza polskim. Czy jakieś inne informacje na temat Ekstraklasy powinniśmy wam jeszcze powiedzieć? Kogo to obchodzi? Jakieś tam drużyny ze środka tabeli, ale jednak powiedzmy, że Zagłębie Lubin zagra dzisiaj z Pogonią Szczecin o godzinie 18, a o godzinie 20:30 Korona Kielce z Widzewem Łódź. Jutro Motor Lublin zagra z Krakowią, Wisła Płock z Górnikiem Zabrze, no i Radomiak z Lechem Poznań. Z kolei o spotkania niedzielne, tutaj Piast Gliwice zagra z Rakowem Częstochowa, który jeszcze liczy na to, że uda mu się zakończyć sezon w czołowej dwójce. GKS Katowice z kolei podejmuje Jagiellonię Białystok. W niedzielę na zakończenie Lechia Gdańsk, która rozpaczliwie broni się przed spadkiem, zagra u siebie z Legią Warszawa, która to na dwie kolejki przed końcem w końcu zapewniła sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Swoją drogą... Ach, no bo ja chciałem, żeby Legia spadła, ale mistrzostwo dalej najwidoczniej nie można mieć wszystkiego. No i na zakończenie jeszcze jedno spotkanie poniedziałkowe. Czekajcie, bo mi tutaj w ogóle teraz wszystko wyleciało. Widzew Łódź, który także rozpaczliwie broni się przed spadkiem, z Piastem Gliwice, który także jeszcze ma duże szanse na to, żeby pożegnać się z ligowym bytem. Sorry, że tak dużo o Ekstraklasie, ale żaden inny sport nie ma startu, kiedy Lech Poznań zdobywa mistrzostwo Polski.
0: Dobra, ja mam jeszcze tenis. Zmniejszam piłkę, zaglądam sobie do tego, co się działo we Włoszech, się działo w ramach turnieju Internazionali d'Italia, dlatego że wczoraj Iga Świątek zmierzyła się z Eliną Świtoliną. Ten mecz rozpoczął się po godzinie 22 i tenisistki grały mniej więcej do nocy. To dlatego, że generalnie te 4 mecze, które wczoraj się odbyły, mierzyły się z obsuwami czasowymi, między innymi z powodu deszczu. Tak czy inaczej możemy sobie
1: strajk włoski.
0: Pogodowy.
1: Tak, to strajk włoski pogodowy słynny.
0: No skończyło się to tak, że Iga Świątek odpada w półfinałach. Ona z Eliną Świtoliną przegrała. Dla Świtoliny wygrane sety to był pierwszy i trzeci. Kolejno 6-4 i 6-2. Iga Świątek troszeczkę odbiła się w secie drugim. Ona tam wygrała 6-2. Natomiast to nie jest tak, że Świątek grała źle. Ona po prostu popełniła kilka błędów, które doprowadziły do tego, że no właśnie w półfinałach z Internazionali d'Italia się żegna. Jeżeli chodzi o drugi półfinał w singlu kobiet, który wczoraj się odbył, to Sorana Kirsta z Kokogov. Tam po dwóch setach wygrała Amerykanka. Jeżeli chodzi o singiel mężczyzn, tam ćwierćfinały z kolei. Wczoraj dwa mecze. Martin Landalucze z Daniłem Miedwiediewem skończyło się po trzech setach wygraną tego drugiego. No i Jannik Sinner z Andrzejem Rublowem. To po dwóch setach tutaj z kolei wygraną Włocha się skończyło. Jeżeli

0: jutro. Jutro będziemy mieli półfinały mężczyzn, w niedzielę finały mężczyzn, no i w sobotę to finał w singlu kobiet. Coco Gauff właśnie z Eliną Svitoliną się zmierzy.
1: Arrivederci Iga, arrivederci Iga. Na pewno to padło po porażce Igi Świątek. My jednak doceniamy jak najbardziej naszą reprezentantkę. Czy to wszystko?
0: To wszystko.
1: Il campione Polaco e Coleos. I to na pewno zaśpiewamy, a chcielibyśmy bardzo zaśpiewać się w sobotę wieczorem. Coś mi się wydaje, że bardzo dużo poznaniaków wybiera się do Radomia i nawet widziałem informacje o tym, że co niektórzy z tak zwanych poznańskich emigrantów, którzy musieli wyjechać do Warszawy, szukali tego, w jaki sposób dojechać do Radomia.
0: Samolotem można, mają lotnisko w końcu.
1: No, ale tam jest tylko hala odlotów, tam nie ma hali przylotów, ale dobre, odloty to będą mieli na pewno ci, którzy będą na stadionie w Radomiu, jeżeli kolej już zgarnie 3 punkty.

0: Zanna Pobłocka-Bulczak jest już ze mną w studiu. Ja cię będę jeszcze męczyć o to AI. Ty używasz AI w codziennym życiu?
1: Zdarza się, tak.
0: Okej, czyli nie jesteś z tych ludzi, którzy twierdzą, że używanie AI jest zawsze złe i... haniebne.
1: Generalnie jestem krytyczna co do pewnych użyć, faktycznie, ale są pewne, moim zdaniem, uzasadnione przypadki, kiedy myślę, że można. Aczkolwiek zawsze warto mieć z głowy faktycznie na przykład kwestie ekologiczne. Takie jest moje zdanie.
0: O, no i to jest kwestia, która również jest ważna i o której się tak rzeczywiście nie myśli w kwestii AI. Serwis nie jest napisany przez sztuczną inteligencję.
1: No, skądże?
0: No, to zaraz to sprawdzimy. 3 minuty zostały do 8.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Na Jeziorze Strzeszyńskim pojawiła się wyspa makrofitowa. To instalacja, która pełni funkcję naturalnego biofiltru. Zasadzone na niej rośliny za pomocą długich korzeni czyszczą wody z nadmiaru substancji biogennych, przede wszystkim fosforu i azotu.
2: Całe szczęście w ostatnich sezonach kąpielowych nie dochodziło do przerw związanych z sytuacją, kiedy w jeziorze zakwitały sinice i mamy nadzieję, że tutaj część takich czynności, które pomagają w utrzymaniu doskonałej jakości wody w Jeziorze Strzeszyńskim, spełni właśnie ta wyspa makrofitowa.
1: Mówi rzecznik Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak. Wyspa utworzona z inicjatywy POSIRU ma nie tylko więc nie przeszkadzać w rekreacyjnym użytkowaniu terenu, ale wręcz go uprzyjemniać poprzez poprawę jakości wody. Ten weekend będzie należał do psów. Dwudniowy piknik Kejtrówka po raz kolejny odbędzie się na Cytadeli. Wydarzenie ma na celu zwiększanie świadomości właścicieli zwierzaków w kontekście odpowiedzialnej nad nimi opieki. W ramach imprezy promowana będzie też, jak zawsze, odpowiedzialna adopcja. Na gości czekać będą przedstawiciele schroniska oraz fundacji prozwierzęcych.
3: Oczywiście będą nas odwiedzać nasi podopieczni. To jest dla nas bardzo miły moment, kiedy przychodzą nasi byli podopieczni ze swoimi właścicielami i po prostu opowiadają, co u nich, ale też odwiedzą nasze stoiska 10 psiaków. Będziemy na naszym Facebooku, Instagramie informować, o jakich godzinach przyjadą z naszymi pracownikami bądź wolontariuszami i będziemy przedstawiać te psy do adopcji.
1: Zapowiada zastępczyni kierownika schroniska dla zwierząt w Poznaniu Katarzyna Frąckowiak. Wśród licznych atrakcji pikniku znajdzie się także 41. edycja zawodu frisbee pod nazwą Latające Psy. Całość odbędzie się na polanie pod dzwonem pokoju w godzinach 10-18.
4: Wydarzenia, wystawy, premiery.
1: Już jutro Noc Muzeów. W stolicy Wielkopolski do ogólnoeuropejskiej akcji dołączyło w tym roku ponad 70 muzeów i galerii oraz prawie 20 instytucji, takich jak uczelnie, biblioteki, sądy, teatry czy centra kultury. Urząd Miasta również zaprasza, konkretnie na wideomapping 3D pod tytułem Światło nieistniejącej kolegiaty. Pełny program wydarzenia znajdziecie na nocmuzeów.poznań.pl. Z kolei na stronach ZTM i MPK Poznań sprawdzicie informacje dotyczące wzmocnienia komunikacji miejskiej w czasie zwiedzania oraz o trasach linii turystycznych obsługiwanych przez zabytkowe pojazdy.
4: Czy wiesz, że...
1: Dziś wypada zimna Zośka. To nazwa określająca koniec zjawiska meteorologicznego wypadającego między 12 a 15 maja. Tradycyjnie jest to ostatni moment, kiedy w Polsce w nocy mogą się pojawić temperatury ujemne. Choć święto ma pochodzenie ludowe, zostało ono zbadane, a jego cykliczność udowadniają statystyki.
5: W dużej mierze spadek temperatury zależy od tego, czy wieje wiatr. Jeżeli nie wieje, spadek jest zdecydowanie szybszy. A druga rzecz to bezchmurne niebo. Nocą bezchmurne niebo plus zastój w powietrzu, plus niska temperatura, no to już jest taka bardzo poważna przesłanka do tego, żeby się przymrozić. Obawiać.
1: Tłumaczy naukowiec Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu profesor Bogdan Chojnicki. Zimna Zośka to imieniny Zofii, które kończą okres tak zwanych zimnych ogrodników. Każdy z pozostałych dni od 12 do 14 maja również może przynieść przymrozek i ma swojego świętego patrona. Zjawisko ma szczególne znaczenie oczywiście dla rolników. I tą informacją kończę ten serwis i będę również słuchać, jakie jest przysłowie.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Może i ogrodnicy zimni, może i Zośka zimna, ale poranek i kawa gorące.

0: to jak już nam się zrobiło tak absurdalnie, to jak
1: raz.
0: W tych ogrodnikach jest Serwacy, Pankracy i Bonifacy, to właśnie do nich dołączył Witkacy.
1: Dobrze, i wydaje mi się, że zrobiło nam się kwaśno na antenie w takim razie. Dobrze, mamy godzinę 8, mamy podwójną kurę. To był, czy powiedzenie podwójny chicken będzie w tym przypadku?
0: To mamy 16.
1: 16?
0: No bo 8 razy 2.
1: To za godzinę Teleekspres. Zofia, Nadzieja i Izydor mają dzisiaj imieniny. Andrzej, Nadia, Jan, Piotr także mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rodzin. Dzień Niezapominajki. Patronalne Święto Rolników. Nie wiem, dlaczego patronalne Święto Rolników akurat. A nie.
0: Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, to powiedziałeś?
1: Nie.
0: A to jest bardzo ważne.
1: Polska muzyka się skończyła na Kill 'em All.
0: Dzień dojazdu rowerem do pracy. Mm-hmm. To się skończyło na deszczowej pogodzie.
1: Dobra, mamy żenujące powiedzenia. Zuza nie może się doczekać, także zaczynam. Później odbijasz i później ja zbijam już do końca.
0: Dobrze.
1: Uwaga. Na świętą Zofię deszcz po polach bije.
0: Gdy w Zofię zboże do pasa, na zimę chleb i okrasa.
1: No i uwaga, teraz się przygotujcie. Jak znacie jakiegoś Izydora, to będziecie mieli taki bęgier na jego imieniny, że hej, uwaga. Na Izydora pusta komora.

0: kiedyś było lepiej. Czy ty się zgodzisz z tym stwierdzeniem?
1: O, nie problem, kiedyś nie było lepiej.
0: No, kiedyś to było, lepiej. Teraz to nie ma.
2: O, kiedyś bym powiedział to słowo na kale, nie mogę, bo Krajowa Rada już i tak ma mnie na cenzurowanym, ale kiedyś było lepiej, twierdzi Szymon Norkowski, jeden z przyjemniejszych artystów młodego pokolenia, związany, rzecz jasna, z High Vibe'a. Kto jest High Vibe, ten jest sztos.
0: Tak zatytułował swoją epkę, dokładnie, kiedyś było lepiej. To jest podobno opowieść o kryzysie dojrzewania, bo rzeczywiście w momencie, kiedy wchodzi się w dorosłość, to można mieć taki przebłysk, że w sumie fajniej by było być dzieckiem. Kiedyś było lepiej.
2: Właśnie nie, to jak jest się dzieckiem, to myśli się, że kiedyś będzie lepiej.
0: A potem myśli się, że kiedyś było lepiej. I to jest nieskończona pętla. To.
2: No a mam tak samo jak ty. I to utwór otwierający ten singiel, ten album.
0: Moje. Nie, to chyba nie tak idzie.
2: Nie, to akurat ci, którzy bronili się przed spadkiem, śpiewają, a nie w Poznaniu.

0: Autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
0: Reklama. Aferanek.

0: Lachy na Lachy, które wystąpią na festiwalu w Jarocinie. Ostatnio to zostało ogłoszone, a my przejdziemy teraz do kolejnych artystek, których na Jarocinie nie zobaczymy, ale zobaczymy także na festiwalach.
1: I usłyszymy na liście aferowych nowości, no bo Bóg rzeczywiście jest jeden, być może. Natomiast słońca, no to zależy od interpretacji.
0: Jest, wiesz, tak. No, to nie wiadomo, to trzeba spokojnie usiąść, rozrysować. No ale boginie są trzy.
1: Boginie są trzy, to jest Natalia Grasiak, Bela i Katia i one jeszcze twierdzą, że są dwa słońca.
0: No i to już w tym momencie zaczyna się robić dziwnie. 3, 2, 1 i będziemy startować. Natalia Grosia, która ostatnio wydała fantastyczny singiel, który wczoraj udało mi się zagrać na Aferytmie. I polecamy, no ale Babie Lato 2026 zapowiada nam się naprawdę na bogatości.
1: No to posłuchamy sobie teraz, bo już nie ma co tak, wiesz, zareklamowaliśmy, zrobiliśmy clickbaita,
0: ja
1: to
0: powiem jedno,
1: podać.
0: Drogie panie, to jest jednak mimo wszystko trochę nie fair, że my w ogóle słońca nie mamy, a wy macie dwa.

0: Ja to chyba wolę takie babie lato od męskiego grania, a babie lato na jesieni.
1: Tak?
0: Będziemy tak te nitki pajęczyn będziemy mogli zobaczyć.
1: A o jakimś wydarzeniu muzycznym mówisz.
0: No tak, no bo letnie brzmienia to tam późne lato, wczesna jesień, jakoś pod koniec września. No to już w sumie prawie jesień, więc...
1: Etam. Ja bym lato przedłużyła tak do końca roku najlepiej, żeby było 20 stopni, słońce i pięknie.
0: Ja to bym weekend wydłużył do 4 dni, ale już nie przesadzajmy, możemy za to weekend wam ubogacić, chociażby zaproszeniem na jutrzejszy koncert w klubie Blue Note.
1: Blue Jazz Orkiestra zagra tribute Jacoba Mana. Mamy wejściówkę podwójną na to wydarzenie, więc nie musicie iść sami słuchać jazzu, możecie pójść z kimś, a ten jazz to naprawdę wysokiej klasy, myślę, że będzie.
0: 7148 afera, wasze imię i nazwisko i do pracy, tudzież na studia rowerem lub nie. I dlaczego? Piękne uzasadnienie poprosimy, koszt wiadomości, złotówka, 23 grosze.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: 15 dzień maja. Jak to szybko zleciało. Nazywam się Maria Bartkowiak i z okazji naszej półmiesięcznicy przedstawię Ci kilka kulturalnych propozycji na uczczenie tego dnia.
0: Przynęta kulturalna.
2: A poznańskie wydarzenia artystyczne nie zwalniają tempa. Od studiowizyt i podchodów minął niecały tydzień, a już zaczynamy Poznań Art Week. Dlatego weź znajomych i przyjdź na wernisaż wystawy Słowa Prawdy, gdzie prezentowane będą prace Zbigniewa Libery i Pawła Napierały. Wielkie nazwiska, dlatego Twojego też nie może zabraknąć wśród zwiedzających. Pop Culture Gallery w Starym Browarze, godzina 18. Ale to nie wszystko. Kiedy ostatnio byłaś na koncercie? Dzisiaj jest ich w Poznaniu sporo, więc zachęcam do sprawdzenia programu, ale jeśli miałabym Ci doradzić, to przyjdź o 20 do pawilonu. Zespół Dalek z pewnością uwiedzie Cię swoim brzmieniem w stylu eksperymentalnego hip-hopu podczas prezentacji nowego albumu Brilliance of Falling Moon. Także baw się dobrze, a podziękujesz mi później. No ale dobrze, rozumiem, że po całym tygodniu ciężkiej pracy możesz nie mieć ochoty na koncert. Nawet tak fajnego zespołu jak Dalek. Nic straconego. Na pomoc przychodzi Kino Pałacowe z serią przeglądu filmu jedynego w swoim rodzaju Luisa Buñuela. Jak wiemy, papieżem surrealistu był André Breton, ale gdyby trzeba było wybrać jego zastępcę, Buñuel byłby potężnym kandydatem. Przyjdź o 20.15 do Kina Pałacowego na ekranizację filmu Viridiana i odkryj prowokacyjny styl jednego z najważniejszych reżyserów minionego wieku.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudów.

0: Zjadłoby się kebaba?
1: No oczywiście, żeby się zjadło kebaba, zawsze by się zjadło kebaba.
0: No właśnie, mają problem ze zjedzeniem kebaba w Andrychowie, albowiem tam pewien 20-latek wziął i stwierdził, że podpali. I to dwukrotnie działający w mieście kebab.
1: 24 kwietnia i 9 maja. Mm-hmm. Swoją drogą w tej sprawie też 16-latka zatrzymano, ale na nim się zajmie sąd rodzinny, więc...
0: A ciekawe, co ten 16-latek.
1: No kebaba podpalił, tak wynika z tego.
0: No i okazało się, że chcieli, żeby ten kebab 3 razy... parzył, ale okazuje się, że chodziło o coś zupełnie innego, albowiem 20-latek, który został zatrzymany, no policja weszła mu na chatę i okazało się, że facet nieprzypadkowo. To, że ma bałagan, to jedno, ale ma porozrzucane ulotki i w ogóle wszelkiego rodzaju materiały promocyjne organizacji neonazistowskich, rasistowskich, ksenofobicznych i tak dalej i okazało się, że tego kebaba podpalił dlatego, bo nienawidzi innych i sam jest idiotą. Dlaczego doszło do zniszczenia mienia? Dlatego, że było to spowodowane nienawiścią z powodu przynależności narodowej i etnicznej właścicieli tegoż kebaba, którzy byli obywatelami Bangladeszu.
1: Ja wczoraj przy przeglądzie prasy wspominałam o tym, że rzeczywiście liczba tych przestępstw motywowanych uprzedzeniami do ludzi z powodu ich pochodzenia coraz bardziej rośnie i to jest kolejny przykład na to, że ona rzeczywiście rośnie. I to jest
0: pozdrawiamy
1: bardzo,
0: serdecznie polityków.
1: Bardzo źle. Czas się zastanowić nad swoim systemem wartości, wydaje mi się, jeżeli ma się podobne poglądy.
0: Policjanci twierdzą, że był skinheadem. Ja przypominam, że nie był skinheadem, tylko bonheadem, ponieważ skinheadzi nie są rasistami, ci prawdziwi, tylko tak to się jakoś wydarzyło od lat 70. Mówiłaś, że o tym, że pan miał bałagan, prawda?
1: Mhm, no tak, ze zdjęć wynika, że miał duży bałagan.
0: No, jak widać, bałagan to na pewno miał w głowie, jeżeli ma takie poglądy, a swoją drogą, jak tyle walczy o czystość rasową, to mógłby zacząć od czystości dookoła siebie. No, więc nie pozdrawiamy pana nazisty.
1: Absolutnie nie.
0: I wy, jeżeli macie informacje na temat jakichkolwiek innych ksenofobicznych zachowań, to reagujcie, bo tak naprawdę to ta praca zaczyna się od nas.

0: wyglądać.
1: Włochy to but, prawda?
0: No tak.
1: No a jak jest but, to musi być także kolano.
0: Musi być.
1: A kolano to, to właśnie tejże części ciała pochodzi nazwa miasta, którym tym razem zajęła się Kinga i odkryłem, że to miasto ma bardzo dużo wspólnego z Poznaniem.
0: Dlaczego?
1: Albowiem w tym mieście, no właśnie nie wiem, czy się urodził, czy związany był z tym miastem, czekaj, zerknę tylko szybciutko, urodził się.
0: Mhm. Tak, już wiem, o kogo ci chodzi.
1: O kogo?
0: Paganini.
1: Tak, a dlaczego z Poznaniem ma dużo wspólnego?
0: Nie mam absolutnie zielonego pojęcia.
1: Bo Mirosław Okoński to Paganini futbolu, tak o nim mówił Luluś legendarny, sponsor Lecha Poznań. No to wybieramy się w takim razie. To co, po kolanku?
0: Po kolanku.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Salve! Włochy to kraj miast ikon. Widzimy to zarówno w Rzymie, Florencji czy Wenecji lub w Neapolu. Jednak na północno-zachodnim wybrzeżu, wciśnięta między Apeniny a Morze Liguryjskie, leży Genua. Surowa, dumna, miejscami mroczna, a jednak niezwykle fascynująca. To La Superba, wyniosła. Dawna morska potęga, która do dziś zachowuje swój autentyczny portowy charakter. Genua jest miastem pionowym. Ze względu na brak miejsca na wąskim pasie wybrzeża, budowniczowie przez wieki zmuszeni byli wznosić konstrukcje jedna nad drugą. Efektem jest unikalna urbanistyka. Sieć wind, kolejek liniowych, schodów, które łączą poziom morza z dzielnicami zawieszonymi na stromych wzgórzach. Dla turysty oznacza to jedno. Genui nie da się zwiedzić po drodze. To miasto wymaga względnej kondycji i ciekawości. Nagrodą są jednak widoki, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Spoglądając z tarasu widokowego z Pianata Castelletto, zrozumiemy już strukturę tego miejsca. Dachy średniowiecznych kamienic zlewają się w jedno z nowoczesnymi żurawiami portowymi, a nad wszystkim góruje błękit Ligurii. Sercem Genui jest jej historyczne centrum, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To labirynt Carugi, wąskich uliczek, w których słońce rzadko dociera do bruku. Niektóre z nich, jak słynne Vicoli, mają zaledwie metr szerokości. Spacerując nimi łatwo stracić poczucie czasu i kierunku. To tutaj tętni prawdziwe życie. W małych warsztatach rzemieślnicy naprawiają stare meble. Tradycyjne frigitorie smażą się owoce morza w papierowych rożkach, a z okien wystawowych kuszą konfetterie, czyli cukiernie działające często nieprzerwanie od XIX wieku. Genua nie została wyczyszczona pod turystów. W tym samym zaułku, w którym znajduje się elegancki butik, możemy natknąć się na obdrapaną kamienicę z praniem suszącym się nad głowami przechodniów. Ta autentyczność to największy skarb miasta. Był czas, kiedy Genua trzęsła finansami całej Europy. W XVI i XVII wieku genueńscy bankierzy finansowali koronę hiszpańską, a miasto opływało w niewyobrażalne bogactwa. Świadectwem tej potęgi są Palazzi dei Rolli. W czasach Republiki Genueńskiej najpiękniejsze rezydencje arystokratyczne były wpisywane na specjalne listy, tak zwane Rolli. Gdy do miasta przybywał ważny gość, król, kardynał czy dyplomata, drogą losowania wybierano pałac, w którym miał zostać ugoszczony. Jednak im wyższa ranga gościa, tym wspanialszy musiał być dom. Dziś 42 z około 100 wyszczególnionych budynków Rolli są wpisane od 2006 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacerując wzdłuż Via Garibaldi, dawniej Via Aurea, mijamy fasady Palazzo Rosso, Palazzo Bianco i Palazzo Doria Tursi. To architektoniczny popis przepychu. Monumentalne dziedzińce, kaskadowe ogrody i sale balowe ozdobione freskami najpotężniejszych mistrzów baroku. To tutaj Genua pokazuje swoją wyniosłą twarz, przypominając, że niegdyś dyktowała warunki światowej gospodarce. A jeśli Carugi są przeszłością Genui, to Porto Antico jest jej teraźniejszością. Stary port, niegdyś zamknięty i zaniedbany, został zrewitalizowany w 1992 roku przez światowej sławy architekta Renzo Piano z okazji 500-lecia wyprawy Krzysztofa Kolumba. Piano, rodowity Genueńczyk, stworzył przestrzeń, która oddaje hołd morzu. Główną atrakcją jest Aquario di Genova, jedno z największych akwariów na świecie, gdzie w ogromnych zbiornikach można podziwiać rekiny, delfiny czy pingwiny. Tuż obok wznosi się Bigo, konstrukcja przypominająca dawne żurawie portowe, która pełni funkcję windy panoramicznej. Port to miejsce spotkań, gdzie zapach morza miesza się z gwarem kawiarni i krzykiem mew. To tutaj najlepiej czuć, że Genua zawsze patrzyła w stronę horyzontu. Nie da się zrozumieć żadnego miasta Włoch bez jego smaków. A Genua dała światu pesto alla genovese. Prawdziwe pesto to rytuał. Bazylia musi pochodzić z dzielnicy Pra. Orzeszki piniowe muszą być włoskie, a wszystko to musi zostać utarte w marmurowym moździerzu z dodatkiem parmezanu i sera pecorino. Serwowane z makaronem trofie i kawałkami ziemniaków oraz fasolki szparagowej stanowi kwintesencję lokalnej kuchni. Drugim filarem jest focaccia. Ma być miękka w środku, chrupiąca na brzegach, obficie polana lokalną oliwą i posypana morską solą. Genueńczycy jadają ją o każdej porze dnia, a na odważnych czeka focaccia di Recco z rozpływającym się serem stracchino. Genua to też miasto wielkich nazwisk. To tutaj urodził się Krzysztof Kolumb, którego skromny dom, odbudowany po zniszczeniach wojennych, stoi dziś przy Porta Soprana. To tutaj tworzył wielki skrzypek Niccolò Paganini, a w XX wieku o duszy miasta śpiewał legendarny bard Fabrizio De André. Nad całym tym bogactwem czuwa La Lanterna, ikoniczna latarnia morska, która od 1128 roku cały czas wskazuje drogę statkom. Genua to miasto kontrastów. Z jednej strony mroczne zaułki i portowa szorstkość, z drugiej złote pałace i wyrafinowana sztuka. La Superba nie odkrywa wszystkich kart od razu. Trzeba się w niej zgubić, trzeba poczuć palący smak oliwy i zmęczenie w nogach po wspinaczce na wzgórze, by w końcu zrozumieć, dlaczego przez wieki budziła taki podziw i zazdrość całego świata. Dziś, gdy masowa turystyka zmienia oblicza wielu miast, Genua nadal pozostaje dumną, pracowitą i nieoczywistą perłą północnych Włoch. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
4: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
5: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
4: Reklama. Radio Afera.

0: Roberci o nierównej grze nam przed chwilą pośpiewali i mi się wydaje, że taką nierówną grą jest czytanie wykonawcy i tytułu naszej następnej nowości muzycznej, bo ona jest piekielnie długa.
1: Justyna Jary i elegancka kapela, ballada o Halinie, Maju i milionie dolarów.
0: Dokładnie tak.
1: Ale fajnie się czyta ich nazwę. W sumie jest długa, ale taka przyjemna. Ballada o Halinie, Maju i milionie dolarów.
0: Ale to dumnie brzmi.
1: Dumnie. Dumnie także to będzie brzmiało, kiedy będzie rozbrzmiewać na naszej antenie. 17, 16,5 minuty do godziny 9. No i faktycznie zrobi nam się elegancką. I nie wiem, czy nie powinniśmy teraz wyjść, jak elegancko ma się zrobić.
0: Chyba tak.
1: Ja na pewno.
0: Puścić piosenkę wcześniej, bo to będzie problem. Jak wyjdziemy, walniemy drzwiami i nikogo tu nie będzie.
1: Mamy jednego elegancika i to nie tylko z Mosiny Grzecha, który już wypuszcza. Halina.

0: ma i się remontuje. Także i pytanie, czy to dziki kapitalizm, czy to z kolei urzędniczy centralizm.
1: Na pewno zapach będzie gorszy niż tych truskawek z tej piosenki.
0: No nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. Bo to jednak jest węgiel aktywny i nie wiadomo, co go aktywowało. W każdym razie chodzi
1: o to, myślę, że jeżeli rozmawiamy o Aquanecie i przepompowni ścieków, to dobrze wiemy wszyscy, co go aktywowało.
0: Ty w kozich głowach nie mieszkałaś. Kozie głowach, przepraszam. Kozie głowy? Kozie głowach,
1: kozie
0: tak.
1: Głowach, tak.
0: I nie przejeżdżałaś tamtędy, zanim filtrów nie zmienili. To był dopiero cios. Tak od kwietnia do października nie można było przejechać przez ulicę. Właśnie w tej części aglomeracji poznańskiej, tak by mogło powiedzieć, a faktycznie teraz przy ulicy Garbary, może o to 18 do 27 maja być nieco bardziej nieprzyjemnie, ale dla chcącego nic trudnego. Klamerka na nos i jazda.
1: No, dokładnie. Mhm. Ale jak już wymienią ten węgiel aktywny w instalacji dezodoryzacji powietrza...
0: Czekaj, jeszcze raz, bo to jest dobra nazwa.
1: To jest wymiana węgla aktywnego w instalacji dezodoryzacji powietrza.
0: Mhm. Okej.
1: Okay. Czyli węgiel aktywny będzie dezodorantem.
0: Mhm. I będą go sprzedawać.
1: Nie mam zielonego pojęcia. Ja mam nadzieję, że tego zużytego nie będą sprzedawać, bo to by było...
0: Poznaniak zawsze wie, jak zarobić. To po pierwsze. Po drugie, no jakby mogło się zmarnować, jeżeli to jeszcze by się nadawało do zużycia.
1: No, takie choinki zapachowe czy
0: sprzedamy do Białegostoku.
1: Dlaczego do Białegostoku?
0: No bo to my kupujemy tramwaje z Niemiec, no my też musimy coś sprzedawać dalej na wschód.
1: A, czyli no, handel z użytymi filtrami węgla aktywnego sugerujesz. Dobrze, czy ty chcesz patent na to?
0: Nie potrzebuję chyba patentu. To trzeba mieć oryginalny patent? Nie? Tak,
1: nie wiem.
0: Dobrze. W każdym razie, drodzy słuchacze, na Garbarach będzie nieco wanieć od 18 do 27 maja.
1: Cóż za sposób rozpoczęcia poniedziałku.
0: Przypomnę, że naprzeciwko była kiedyś rzeźnia. Garbary, garbary.

0: Teraz 30 ton lista. A nie, to nie ten program, przepraszam bardzo.
1: Jeżeli wy macie jazz we krwi, to możecie się wybrać na koncert, bo to
0: sobie
1: jest ten program, w którym rozdajemy wam wejściówkę podwójną na Blue Jazz Orchestra, na koncert, który jest zatytułowany Tribute to Jacob Mann. On w sobotę, już jutro, w klubie Blue Note się odbędzie. Także jeżeli macie ochotę na jazz w ten zimny weekend, troszeczkę się rozgrzać trąbami, czy co tam jeszcze będzie, to...
0: No to możecie. Wysyłajcie SMS 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a do tego poprosimy was o informację, to znaczy o waszą opinię, przepraszam bardzo, nie o informację, ale o opinię w końcu. Zajęcia z WOS-u, trzecia klasa gimnazjum albo ósma szkoły podstawowej. Rowerem do pracy, czy nie rowerem do pracy? I dlaczego? Wasza argumentacja, czy rowerem jeździ do pracy, czy nie jeździ do pracy, dlatego że dzisiaj mamy właśnie dzień dojazdu do pracy rowerem.
1: Rowerem, dokładnie. Złoty 23 to jest koszt takiego SMS-a. My na wasze odpowiedzi czekamy jeszcze przez około godzinę i 8 minut, bo do 10 będziemy je zbierać.
0: Z kolei na 3 minuty przed godziną 9 Zuza pojawi się na antenie.

0: Czy będzie mnóstwo gwiazd?
1: Gwiazd? Tak, chyba można tak powiedzieć.
0: Czy
1: tak.
0: Nie zabraknie popu?
1: Będzie kaszubska gwiazda w granicach popu. Ha!
0: Jaka?
1: No jak to jak?
0: Jaka?
1: Natalia Schreder.
0: Ale Natalia Schreder, a to kaszubka jest?
1: Ja.
0: A ja próbowałem ją umówić na wywiad u nas podczas studia nexfestowego i się nie dało. No. Czy kaszubi są tacy niedostępni?
1: Oj.
0: No właśnie.
1: No wiesz, pytasz dzika.
0: Jak truskawki. Jak dzik w truskawki. Dobrze, mowa była o Edison Festival, który... A może nie będę zdradzał?
1: O, bo znowu zaspoileruję. No.
0: Okay. Dobra, entschuldigung, gzybite i szpilajny koncert jest, a tak naprawdę serwis informacyjny. Zapraszamy 3 minuty do godziny 9.
1: Zuzanna Pobocka-Bulczak, zapraszam. Wykonać ostatni krok i obronić Mistrzostwo Polski. To cel piłkarzy Lecha Poznań na rozpoczynający się weekend. Jutro kolejorz zmierzy się z Radomiakiem Radą w wyjazdowym spotkaniu przedostatniej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zwycięstwo zapewni niebiesko-białym 10 w historii tytuł. Pozytywne zakończenie jest też możliwe w przypadku straty punktów. Wtedy jednak niezbędna będzie wpadka Jagiellonii Białystok w pojedynku z GKS-em Katowice. Stawka jest wysoka, ale dla trenera Lecha Nilsa Frederiksena to po prostu kolejny dzień w pracy.
2: W takim środowisku jak Lech zawsze czuje się presję, ale właśnie dlatego tu pracujemy. Jesteśmy chyba największym klubem w Polsce, więc wysokie oczekiwania są naturalne. Gdyby nikt nie liczył na nasze wyniki, nie mielibyśmy tyle zabawy z gry.
1: Pierwszy gwizdek jutrzejszego starcia Radomiaka z Lechem o 20.15. Niedzielny mecz GKS-u Katowice z Jagiellonią Białystok rozpocznie się o 14.45.
3: Tematy, które nas łączą.
1: W przyszłym miesiącu będziemy świętować 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Już teraz na odświeżonej z tej okazji stronie możemy zobaczyć program obchodów, które rozpoczną się 14, a zakończą oczywiście 28 czerwca. Jednak wypisane tam uroczystości to nie koniec. Miasto zachęca szkoły, teatry, muzea, stowarzyszenia oraz inne instytucje kultury i edukacji do zgłaszania wydarzeń towarzyszących jubileuszowi. Na wspomnianej stronie internetowej możemy znaleźć powiększający się kalendarz imprez dodatkowych, a w nim m.in. spektakle w Teatrze 8 Dnia, koncert poznańskiego chóru chłopięcego czy konkurs na plakat organizowany przez Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956 w Poznaniu. Swoją inicjatywę możecie dodać na stronie poznań.pl/czerwiec56. Po raz kolejny można zgłaszać się na staże w Urzędzie Miasta. Od dziś do 16 czerwca studenci i studentki mogą aplikować do programu stażowego. Przewidziano dla nich 99 miejsc. 82 stanowiska przygotowano w Urzędzie Miasta Poznania, 12 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, 4 w Poznańskim Centrum Świadczeń, a 1 w Geopozie. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na czerwiec i lipiec, zaś sam staż będzie można odbyć od sierpnia do końca listopada. Program umożliwia nabycie nowych umiejętności i doświadczenia przydatnych na rynku pracy. Od 2003 roku około 1000 osób po zakończeniu stażu zostało zatrudnionych w urzędzie. Więcej informacji na stronie poznań.pl.
3: Festiwalowa rozpiska na 98,6.
1: Enea Edison Festival odbędzie się w tym roku po raz ostatni. Publiczność pożegna się z imprezą podczas tegorocznej edycji, czyli 3 i 4 lipca. Organizatorzy zapewniają jednak, że nie ma się czym smucić, ponieważ koniec festiwalu nie oznacza złego line-upu.
4: Do ogłoszonych wcześniej m.in. Mysłowic, Warius Manks i Kasi Stankiewicz, Lifty czy Margaret dołączają Vito Bambino, Natalia Schreder, Natalia Mujanga, zespół Bimaj i Blau.
1: Mówi Szymon Litkę z Good Taste Production i zapowiada również akcenty dla fanów popu.
4: Jeśli pop, to ten z najwyższej półki. Natalia Schreder długo szukała swojego miejsca na polskiej scenie, ale w końcu, dzięki swojej autentyczności i wrażliwości, jest w miejscu, na które zdecydowanie sobie zapracowała.
1: 14 artystów, 2 koncertowe sceny oraz liczne atrakcje. Tak zapowiada się 8 domówka w Baranowie, czyli koniec symbolicznego początku koncertowego lata. To nie koniec jednak aferanka i porannych serwisów. Na ostatni zapraszam za 3:10.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Za to nasza kura jest dostępna co godzinę, tak jak teraz o 9:00. Być może to dlatego, że nie pije po kaszubsku.

0: A jak to jest piać po kaszubsku?
1: Piać?
0: Piać po kaszubsku.
1: Skąd mam to wiedzieć?
0: No, nie wiem. Ka.
1: Pytasz, jak się pieje?
0: No jak się pieje, no w tym sensie, no że...
1: Nie wiem.
2: Na zdrowie za kaszuby. Kury chyba normalnie piją.
1: Chyba piot. O, tak.
2: O, kogut pijo jest no. Podobno, kogut pieje po kaszubsku.
1: Kur pieje, jesz słoneczko, a nie grzeje.
0: Przepraszam, kur pijo, naprawdę? Co ona ma na łapkach?
1: Co na łapkach?
0: No. Że, no bo ojciec Pio też coś miał. Dobrze, w każdym razie. Ale dlaczego niby? Stoi za Kaszubę. Tak by było na przykład, na zdrowie za Kaszubę.
1: No ale, aha. Czekaj, stolica powiedziałeś?
0: Nie, stoi za Kaszubę.
1: Okej, dobra, usłyszałam stolica, bo to też jest kontrowersyjny temat.
0: No a co właśnie. Jest stolicą Kaszub?
1: Nie wiadomo.
0: A kto będzie mistrzem Polski?
1: Zobaczymy.
2: No właśnie,
0: może macie premierę, może i macie premiera i prezydenta z Kaszub, ale my będziemy mieli mistrza Polski.
1: Mamy też pięcioksiąko, który była chryje ostatnio.
0: Naprawdę?
1: No.
0: W ogóle same chryje na tych
2: Kaszuby
0: Kaszubach.
2: To są tak, są kontrowersyjne.
1: To nie nasza wina, okej?
0: Okay? A czyja
1: wina?
0: Jest
1: nasza... No.
0: Też pewnego
1: dobra,
0: Kaszuba.
1: Nie, nie będę, skończmy to.
0: Tego rudego.
1: Porozmawiamy o tym w kuluarach.
0: Dobrze, okej. Okay. Coś mi się wydaje, że mogę skończyć lekko połamanym. Godzina 9 na zegarach, mamy dzisiaj 15 dzień maja, zimną Zośkę, ale także mamy Międzynarodowy Dzień Pończuch Nylonowych.
2: Międzynarodowy Dzień Rodzin też mamy. I Święto Polskiej Muzyki i Plastyki. O, tak to się nazywa.
0: Czyli rodzina Radia Afera dzisiaj świętuje. Dobrze, minęła godzina 9, już za chwileczkę na naszej antenie porozmawiamy na temat PWK-i. Raczej na temat tego, czy PWK-a po raz kolejny miałaby się w Poznaniu odbyć. A porozmawiamy z prezesem Stowarzyszenia PWK 2, Jakubem Marciniakiem. A wy co sądzicie? A wy mieliście taką PWK-ę na Kaszubach? Kakuka?
1: Kawuka? Słuchaj. O co tobie idzie?
0: Nie wiem. Ja mam taki nastrój po prostu dzisiaj. Czepialski. Wiesz, mistrzowie tak mają.
1: Aha, rozumiem.
0: No, ja żałuję, że ty nie jesteś kibicką, bo wtedy mógłbym tak bardziej. A tak to...
1: No nie jestem.
0: To samo mam z kumplem ze Szczecina. Że ja bym chciał tak się z niego pośmiać z tej pogoni, a nie mogę, bo on żadnym kibicem.
1: Zawsze się wywinie.
0: No, a niczego nie zdobędzie.
2: Wy tak będziecie sobie wbijać te szpileczki do końca dnia dzisiaj?
0: Tak, ja skończę jako
1: jeden. Do końca świata.
0: I jeden dzień dłużej. Dobra, za chwileczkę Kuba na antenie, porozmawiamy na temat PWK-i, ale najpierw muzyka i to jaka?
2: Emil. No właśnie.

0: Co do swoich rozmiarów i systemu organizacyjnego porównywana może być jedynie z wystawami brytyjskiego imperium, pisał Danziger Zeitung, a Der Tag z kolei określił wystawę w tytule jednego z artykułów jako polskie Wembley. O czym mowa? No, o powszechnej wystawie krajowej, która rozpoczęła się 16 maja 1929 roku. Zwiedziło ją 4,5 miliona osób, 200 tysięcy gości zagranicznych. No i za 3 lata będzie stulecie od PWK, która bez dwóch zdań zmieniła historię Poznania, Wielkopolski, a może także i nieco naszego kraju. Prezes Stowarzyszenia PWK2 Jakub Marciniak jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć wszystkim, dzień dobry.
0: No i właśnie będziemy rozmawiać na temat tego, co z tą PWK-ą, a raczej czym, żeby miała być PWK2, ale zanim o dwójce, to pogadajmy o jedynce. W Poznaniu każdy powinien wiedzieć, czym jest PWK, ale przypominać zawsze należy. No to co tak naprawdę wydarzyło się od 16 maja do września 30 roku 1929?
1: Ja tylko może na początku odniosę się do tego twojego stwierdzenia, że każdy w Poznaniu powinien wiedzieć, czym była PWK. Choć statystyk nie posiadam, to anegdotycznie mogę powiedzieć, że jeżeli przejdziesz się po Rynku Łazarskim, po Rynku Jeżyckim, po Starym Browarze, po Starym Rynku i spytasz, czym była powszechna wystawa krajowa, to jeżeli 1 na 20 osób, nawet tych z zameldowaniem w Poznaniu, odpowie, czym faktycznie była PWK, to będzie Święto Lasu i my faktycznie nad tym pracujemy, żeby jednak ten odsetek był nieco większy, ponieważ każdy poznaniak powinien wiedzieć o tym i ja się z tym zgadzam.
0: A nie jest tak, że jak się mówi PWK, to poznaniacy mogą nie do końca wiedzieć, ale kiedy się mówi targi albo ta wielka wystawa przedwojenna, nie, jednak nie.
1: Niestety nie.
0: Wiara historyka.
1: Niestety nie. Ale wracając, czym w ogóle powszechna wystawa krajowa była? W 1929 roku, dokładnie od 16 maja do 30 września, odbyła się największa wystawa w historii Polski, zarówno II Rzeczypospolitej, jak i III Rzeczypospolitej. Nie było drugiego takiego wydarzenia. Miała ona na celu świętowanie dziesięciolecia niepodległości i zaprezentowanie dorobku tej właśnie minionej dekady odrodzonej Rzeczpospolitej. Co tam można było zobaczyć? W zasadzie wszystko, cały przekrój państwa, bo były zarówno wystawy rządowe, wystawy samorządowe, wystawy gospodarcze, kultura, sztuka i rozrywka. Niesamowita skala tego przedsięwzięcia. Trwało 138 dni, a przyjechało na nią blisko 4,5 miliona gości, z czego ponad 300 tysięcy to byli goście zagraniczni, Francuzi, Anglicy czy Niemcy.
0: PWK, która wyznaczała trendy, bo mnie zawsze fascynuje to, że zakupiono we Francji omnibusy, dzięki którym podróżowano, one miały akumulatory, tak?
1: Tak, i powiedzmy prototyp
0: Eko auta elektro... w 1929 roku, w ogóle coś niesamowitego.
1: Jako ciekawostka właśnie, jeszcze taka odnośnie nowoczesności, to na PWK zaprezentowano też pierwszą polską turbinę wiatrową, tak? Ile my przecież teraz rozmawiamy o prądzie z energii odnawialnej, tak? O wiatrakach. 100 lat temu w Poznaniu już takie wiatraki mieliśmy.
0: No i gdyby warszawiacy bardziej poznaniaków słuchali.
1: Niestety to tak nie działa.
0: Swoją drogą PWK nie było do końca wiadome, czy się odbędzie w Poznaniu, bo także i Lwów rywalizował oraz Warszawa. I dlaczego właśnie postawiono na Poznań i jaka była tutaj rola Cyryla Ratajskiego?
1: Z bardzo prostej przyczyny. Pomysł zorganizowania PWK pojawił się w ogóle w 23 roku w gronie architektów zatrudnionych w Ministerstwie Robót Publicznych. Natomiast władze Warszawy stwierdziły, że nie dysponują odpowiednią infrastrukturą, że miasto jest w jakiś sposób jeszcze nieco zniszczone po wojnie i nie są w stanie tego przeprowadzić. O PWK walczył też Lwów, w którym odbyła się wystawa, powszechna wystawa krajowa, też zresztą pod taką nazwą, w 1894, jeśli się nie mylę. I tam faktycznie prezentowano osiągnięcia Polaków w ówczesnym zaborze austriackim w Galicji. Niemniej zdecydowano się na Poznań z tego tytułu, że Poznań po pierwsze posiadał już pewne zalążki międzynarodowych targów poznańskich. Pozostałość też po Ostdeutsche Ausstellung, czyli po wystawie wschodnioniemieckiej z 1919
0: roku. A dzisiaj jest chyba rocznica w ogóle rozpoczęcia wystawy wschodnioniemieckiej.
1: Tak, nawet na to nie zwróciłem uwagi, ale faktycznie 15 maja 1911 roku Niemcy zorganizowali tutaj Ostdeutsche Ausstellung, która w zasadzie była takim wydarzeniem wpisującym się w germanizację. Ona tak naprawdę miała to na celu, zresztą polscy wystawcy zbojkotowali to wydarzenie, ponieważ ono miało taki stricte germanizacyjny wydźwięk. Niemniej pewna infrastruktura pozostała. Do tego Poznań intensywnie się na początku lat 20. rozwijał, no i był też dobrze skomunikowany z zachodem Europy. Z tego tytułu padło właśnie na to, że w Poznaniu będzie PWK, o co bardzo mocno zabiegał ówczesny prezydent, czyli wszystkim znany, przez wszystkich lubiany Cyryl Ratajski.
0: No i w ten oto sposób rozpoczyna się PWK, jest wielkim sukcesem. Fakt, niektórzy historycy twierdzą, że co by było, gdyby nie kryzys gospodarczy w 29 roku, no bo koszty stworzenia infrastruktury dla PWK no były potężne. Nie? No
1: przecież... Ja tylko się odniosę, tak? Szacuje się, że od 70 do 100 milionów złotych. Na dzisiejsze to nie brzmi zbyt imponująco, ale pamiętajmy, że wtedy obiad w restauracji przeciętnej w Poznaniu kosztował od złoty do złoty 50.
0: Poznań w ciągu kilku lat zmienił się niesamowicie. No chociażby takie budynki jak Kolegium Chemicum, Dom Studencki Hanka, Hotel Polonia, czyli dzisiejszy szpital, przy Grunwaldzkiej. Zresztą, kto nie był w tym szpitalu, to polecam, bo tam nadal ten vibe tego hotelu i to takiego bardzo wysokiego levelu można poczuć. Wesołe Miasteczko, zresztą to
1: pierwsze
0: wtedy
1: w Polsce pierwsze,
0: tak, już nie Luna Park, tylko Wesołe Miasteczko. No ale właśnie, koszty były potężne. Czy to się opłaciło? Czy rzeczywiście później nie było w Poznaniu takiego kaca, że okej, dużo ludzi przyjechało, ale ten kryzys i że nie udało się wykorzystać tego sukcesu? Czy właśnie się udało?
1: Jeśli chodzi o taki stricte ekonomiczny rachunek, to tak jak mówisz, ciężko ocenić, ponieważ po pierwsze nie ma dokładnych badań z tamtych czasów, a po drugie tak właśnie niefortunnie trafiliśmy, że zaraz po PWC, czyli jesienią 29 roku, rozpoczął się wielki kryzys, który suma summarum w pewnym stopniu doprowadził przecież do II wojny światowej. Z tego tytułu nie jesteśmy w stanie oszacować tego, jak PWK przyczyniła się faktycznie do wzmożenia handlu. Niemniej bardzo wiele relacji handlowych zostało wówczas nawiązanych. Natomiast z perspektywy tych 100 lat, tak, które zaraz będziemy, no to właśnie co? Mamy w Poznaniu międzynarodowe targi poznańskie, które są w dużej mierze spuścizną PWK. Mamy niesamowitą architekturę, która też jest spuścizną PWK. Myślę, że z perspektywy tych 100 lat, niezależnie od tego, jak PWK miałaby się przyczynić do tego rozwoju ekonomicznego na przełomie lat 20-30, to ta powszechna wystawa krajowa w Poznaniu cały czas rezonuje i cały czas odczuwamy jej skutki. Myślę, że jak najbardziej pozytywne. Tak jak wspomniałeś, chociażby Dom Studencki i Hanka. Gdyby nie PWK, nie byłoby tego akademika. I to wszystko PWC zawdzięczamy. Więc myślę, że z perspektywy tych 100 lat na pewno PWK miała swój wpływ na rozwój Poznania i do dzisiaj z tego rozwoju korzystamy.
0: Jutro konferencja. Czy Poznań potrzebuje drugiej PWK? Interdyscyplinarna konferencja. Do niej także nawiążemy. Ale no to jest to miejsce, gdzie muszę zadać to pytanie. 100 lat temu wystawy wszelkiego rodzaju, krajowe, światowe, no to był bardzo popularne. Tak naprawdę od wystawy światowej, która pod koniec XIX wieku w Paryżu. Później było wiele, każdy kraj chciał mieć swoją wystawę, co najmniej krajową. No ale minęło 100 lat. I pytanie, czy dzisiaj w 2026 i za 3 lata w 2029, czy jest miejsce faktycznie na coś takiego jak powszechna wystawa krajowa? Jeżeli tak, to w jakiej formie i czy to ma być bardziej impreza wspominkowa, przepraszam za kolokwialne tutaj wyrażenie, czy to ma być również, widzicie to jako pewien impuls do rozwoju miasta, bo no, przedsięwzięcie wydaje się być potężne, no chyba, że ma być po prostu wspominkowe.
1: To ja już odniosę się do twojego pytania, podając pewien przykład. Japonia, Osaka 2025. Rok temu w Japonii, właśnie w Osace, odbyło się World Expo 2025, na którym zresztą Polska miała swój pawilon. Także takie imprezy, tego typu imprezy cały czas na świecie się odbywają. Oczywiście ich forma jest nieco inna niż miało to miejsce 100 lat temu. Ja zawsze podaję za przykład to, że 100 lat temu byliśmy w stanie na PWC postawić kilka nowoczesnych, wyprodukowanych wówczas w Polsce lokomotyw. I to było coś, co szokowało, co ludzi naprawdę fascynowało, no bo ta technika nie była wówczas tak powszechna. Nie każdy przecież mógł zobaczyć, jak rakieta, dajmy na to, startuje tak w internecie. Niemniej, w mojej ocenie, jesteśmy w stanie zorganizować takie wydarzenie, na którym zostanie zaprezentowane to, co na przestrzeni ostatnich 100 lat udało nam się osiągnąć, to jak Polska się zmieniła, ale forma musi być nieco inna. Nie może być ta wystawa tak statyczna, nie możemy po prostu postawić wyrobów polskiego przemysłu, nie możemy po prostu polskiej sztuki, kultury w ten sposób na 4 miesiące zaprezentować. To musi być raczej seria wydarzeń, które podsumowują właśnie to, co nam się udało osiągnąć. A pozwolę sobie jeszcze tylko do tego się odnieść, ponieważ w 2029 roku mamy nie tylko stulecie PWK, ale mamy też 25-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mamy 30 lat obecności Polski w NATO, no i wreszcie mamy 40-lecie Mamy 40-lecie wyborów czerwcowych 1989 roku, czyli powiedzmy tego umownego końca komunizmu, no i tak naprawdę rozpoczęcia nowej ery w dziejach Polski. Jest to świętować, jest to podsumowywać i jest się czym chwalić. I w mojej ocenie to jest właśnie niesamowita szansa dla Poznania, żeby nasze miasto było gospodarzem tych wszystkich wydarzeń, żebyśmy my pokazali, co Poznań sobą prezentuje, co Polska sobą prezentuje i skoncentrowali te wszystkie wydarzenia w Poznaniu. Tak, żeby nasze miasto na tym zyskało.
0: Jutro o godzinie 10:00 konferencja. No i właśnie, o czym będziecie tam dyskutować? Bo ten panel dyskusyjny, czy Poznań potrzebuje drugiej PWK, wręcz aż zachęca do tego, żeby było gorąco podczas dyskusji.
1: Oczywiście, że tak. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że konferencja wypada jutro, ponieważ 16 maja o godzinie 10:00 1929 roku Ignacy Moślicki powszechną wystawę krajową otworzył. Także jutro, dokładnie 97 lat po tym wydarzeniu, my otwieramy swoją malutką konferencję, czy Poznań potrzebuje drugiej PWK. Ona odbędzie się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w auli tegoż wydziału o godzinie 10:00. Wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam. Przewidujemy oczywiście prelekcje historyczne, tak naprawdę wprowadzające. Tutaj pani dr Magdalena Heruda-Kiełczewska wygłosi prelekcję pod tytułem...
0: A, moja wykładowczyni.
1: No, bardzo dobra wykładowczyni.
0: Świetna.
1: Co wiemy, a czego nie wiemy o powszechnej wystawie krajowej. Później opowiemy co nieco o architekturze, czyli o tym, co pozostało po PWC w wykonaniu pani profesor Kodym Kozaczko, zresztą z Politechniki Poznańskiej. I właśnie później przechodzimy do trzech paneli. Jak pamiętać o powszechnej wystawie krajowej? Czy Poznań potrzebuje drugiej PWK, czyli właśnie to nasze tytułowe wydarzenie? I czy Polska potrzebuje drugiej PWK? To, na czym nam zależy, to to, żeby właśnie zainteresować poznaniaków tym tematem po raz wtóry. Mamy bardzo wielu ciekawych gości. Mamy przedstawicieli Rady Miasta, będzie pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz, będzie pan przewodniczący Mateusz Rozmiarek, będzie pan poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, będzie Jacek Tomczak, który zresztą był koordynatorem polskiego pawilonu na World Expo 2025 i będzie jeszcze faktycznie dosyć dużo osób z tego naszego poznańskiego świadka. Cel konferencji jest taki, żeby sobie właśnie odpowiedzieć na to pytanie, czy Poznań potrzebuje drugiej PWK. Ja nie ukrywam, że ja już sobie dawno temu na nie odpowiedziałem, natomiast chcę po prostu do tego przekonać szersze grono osób i przystąpić już do pewnych prac, które miałoby na celu to stulecie PWK przygotować.
0: Wiesz co, muszę... Szukałem na temat powszechnej wystawy krajowej informacji i przypomniało mi się podczas szukania, że w sumie to druga powszechna wystawa krajowa w Poznaniu to już była.
1: 2014 rok.
0: No i to chyba nie było to, co chcecie zrobić za 3 lata, co miało być przygotowane.
1: Pełna zgoda, ponieważ ja zawsze mówię, że ja troszkę o tej wystawie w 2014 roku staram się zapomnieć. To się w ogóle nazywało Powszechna Wystawa Krajowa, myślnik Polska Konkurencyjna. I to się odbyło zresztą pod patronatem ówczesnego prezydenta, czyli pana Bronisława Komorowskiego. I mówiąc wprost, to był całkowity niewypał. Dlaczego? Ano dlatego, że no właśnie nie dostosowano formy do ówczesnych realiów.
0: Czyli chciano zrobić wehikuł czasu.
1: Tak, dokładnie, a poza tym na nieprawdopodobnie mniejszą skalę. Powszechna wystawa krajowa 29 roku odbywała się na łącznie 65 hektarach. Dzisiejsze tereny targowe, Kolegium Heliodory Święciski, Kolegium Anatomikum, Park Wilsona, Park Kasprowicza. Natomiast to wydarzonko w 2014 roku odbywało się w dwóch pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dzisiejszy pawilon numer 1 oraz pawilon numer 2. Te przy Głogowskiej, gdzie można kupić suknie ślubne. No i właśnie postawiono tam wyroby polskiego przemysłu. Tam się wystawia PESA, tam się wystawiał Modern Trans. To trwało, jeśli się nie mylę, 2 weekendy. I w zasadzie nikt tam nie przyszedł. Dlaczego? Zabrano się to za to zdecydowanie za późno. Po drugie, no właśnie nie dostosowano tej formy do ówczesnych realiów. No i po trzecie, ta skala była, ja bym powiedział, że to było nawet obraźliwe dla PWK nazywać to po raz kolejny powszechną wystawą krajową, ponieważ jak chcemy zorganizować wydarzenie tej rangi, no w dwóch pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Fajnie, że prezydent do nas przyjechał, ale zupełnie nie o tej skali wydarzenia mówimy. A to, na czym nam zależy, to właśnie nie jest tylko wspomnienie tej oryginalnej powszechnej wystawy krajowej, choć to jest oczywiście bardzo, bardzo ważne, ale właśnie pokazanie tego, jak Polska na przestrzeni tych 100 lat się zmieniła. I to w 2029 roku, mam nadzieję, że zrobimy.
0: I więcej na ten temat będziecie mogli usłyszeć, ale także porozmawiać już jutro od godziny 10 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Tam konferencja Czy Poznań potrzebuje drugiej PWK-i, a my dzisiaj moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać.
1: Bardzo długo.
0: Bo PWK to naprawdę jest wielki moment w historii naszego miasta i pytanie, czy faktycznie PWK 2 miałaby szansę zaistnieć w jakiejś formie, tak samo jak ta sprzed blisko 100 lat. Rozmawialiśmy z prezesem Stowarzyszenia PWK 2, Jakubem Marciniakiem. Dziękujemy pięknie.
1: Dzięki wielkie. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na jutrzejszą konferencję.
0: A dodajmy tylko Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, jakieś szczegóły? Bo wiemy, że na Morasku,
1: tak,
0: ale...
1: Tak, na Morasku to jest przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego w auli Collegium Politicum.
0: Dobrze, czyli już wszystko wiemy. Wiadomo, że dzięki takim sytuacjom i takim instytucjom, jak Powszechna Wystawa Krajowa, okazało się, że Poznań to prawdziwe miasto Doznań. Na zegarach 21, już prawie 22 minuty po godzinie 9 i właśnie miasto Doznań na antenie. Pan Wiraszko zacznie za chwilę się już rozśpiewywać. Wy zostańcie razem z nami do godziny 10. Konferencja jutro, również o godzinie 10 i jutro rocznica rozpoczęcia PWK sprzed 97 lat.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
2: z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18:00.
3: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23:00.
4: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
5: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
6: Herezji, szyderstwa i braku układu.
7: Najcięższa audycja w eterze.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio!

0: Kaboom.
1: Dymy.
0: No, dymy to będą, ale był Kapoff i Cage'a, tymczasem dymy. No pytanie, czy na Giewoncie są dymy? Czy jak się wchodzi na Giewont, to są dymy na przykład od krzyża?
1: Ja myślę, że w drodze, na szlaku na Giewont jest tyle ludzi, że rzeczywiście dymy mogą być, bo jak im się te kamienie wszystkie spod nóg wysypują, to wiesz,
0: dobrze,
1: żwir
0: dobrze.
1: Spada, piasek się podnosi
0: i są dymy. A to też jest dym wtedy? To też jest dym.
1: Można tu stać za dym. Wygląda jak dym?
0: Czy będzie zadymione? Czy będzie zadymione na naszej antenie? Dymy to będą, bo weekend się zbliża. Kasper przyszedł do studia, dymy będą. Tak, na pewno.
1: Basia Giewont jest na antenie, to też będą dymy. Albo jeden dym.
0: Czy mi się wydaje, czy Basia robi dymy? Basia.
1: No, piosenki
0: Barbara.
1: Nazywa dym.
0: A, w ten sposób. No to grajmy w takim razie. A ja już powiem szczerze, będę kończył, bo zaraz się uduszę, dobra?
1: Spoko.

0: That's heaven for real. And as we improve our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been delightful. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Oferta edukacyjna. Koła naukowe. Zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
2: Seks Afera.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zapraszamy na koncert polskiej wibrafonistki i kompozytorki Izabeli Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19. Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
4: Aferanek.

0: 13 minut pozostaje do godziny 10 i czas, żeby po raz kolejny zerknąć do naszego worka z nowościami, ale zanim to nastąpi, to może jeszcze przypomnimy o naszym konkursie, w którym to do wygrania podwójne zaproszenie na jutrzejszy koncert w klubie Blue Note, tam Blue Jazz Orchestra składa tribute Jacobowi Manowi.
1: Wejściówkę podwójną dla was mamy na to wydarzenie, także możecie się wybrać z kimś jazzu posłuchać. 7148 to jest numer, na który należy wysłać SMS-a, żeby o tę podwójną wejściówkę móc zawalczyć. My was dzisiaj pytamy, dlaczego dojeżdżać rowerem do pracy, albo dlaczego nie, bo mamy dzień dojazdów do pracy rowerem. No właśnie, bo taką odpowiedź trzeba w tym SMS-ie również zawrzeć, ale przed tym wpisać afera, potem wasze imię i nazwisko i dopiero odpowiedź.
0: 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze, wejściówka podwójna na jutrzejszy koncert, gdzie będzie tribute to Jacob Mena. Już teraz faktycznie nowość.
1: Żółte kwiaty od Mary Max.

0: i pada na to miejsce w środku Europy, gdzie ciągle samochody są kradzione, a waluta to polski złoty, śpiewał poeta niegdyś.
1: I będzie padać. Będzie padać przez weekend, będzie być może też padać... Nie, w poniedziałek już na szczęście chyba nie ma padać, ale ta temperatura to nadal nie będzie 20 stopni.
0: No i co teraz w ogóle? Jak to ma wyglądać?
1: Nie, no, kwiatki się cieszą. Mary Max śpiewali przed chwilą o żółtych kwiatkach.
0: To nie, takie... niech pada, ale niech będzie 20 parę stopni, a nie 14.
1: No takie 25 stopni i deszcz to jest przyjemne.
0: No idealnie, tak. No i wtedy nawet można grillować w takim deszczu, ale teraz...
1: Chyba, że ci grilla zgasi, to wtedy nie.
0: Grill nie gaśnie, grill jest ogrzewany serduszkiem każdego Polaka. Nie ma innej możliwości, ale faktycznie padać będzie i dobrze, że pada. Jeszcze raz to powiedzmy, głośno i wyraźnie.
1: Dobrze, że pada, bo jest susza i...
0: Ale niech będzie cieplej do choinki jasnej, a nie, że ja... I w ogóle wiatr niech tak nie wieje jak wczoraj. Wczoraj ja miałem problem, żeby rowerem przez Most Królowej Jadwigi przyjechać.
1: No rzeczywiście.
0: Zawiało.
1: Tak, wczoraj wiało strasznie.
0: No, halny w Poznaniu, kto by to widział. Ciśnienie także na niskim poziomie, ale będzie rosło i to niech będzie zapowiedź dobrej pogody i oby przymrozków nie było w nocy. Nie zapowiada się,
1: nie,
0: ale...
1: Nie, zimna Zośka dzisiaj, to już potem będzie tylko lepiej, chyba.
0: Wiesz co, tak było, kiedy klimat był spokojny. Teraz to, panie, teraz to nic nie wiadomo.

0: Ostatni serwis poranny.
1: O nie.
0: O nein. Dzisiaj też po południu?
1: Nie, dzisiaj nie ja.
0: A jak jest nie po kaszubsku?
1: Nie.
0: Nie.
1: Znaczy, no nie wiem, no...
0: Przepraszam, przepraszam, dobrze.
1: Edgar będzie mi teraz zawsze zadawał pytania Kaszubski, wiedząc, że ja go nie znam.
0: Ale nieprawda, ile razy zadałem to pytanie.
2: A wiesz, jak jest nie znam Kaszubskiego po kaszubsku?
1: Nie znam
0: Kaszubskiego. Ja nie znam Kaszuba.
1: Prawdopodobnie coś takiego.
0: No coś w tym stylu
1: Kasiaczciego Jancyka, no.
0: Psi savoir vivre.
1: No.
0: Naprawdę?
1: Mhm. Nie wiem, jak jest po kaszubsku.
0: Ale to pieski jedzą widelcem i nożem wtedy?
1: Oj, żeby tak robiły, no to bym o tym nie mówiła w serwisie, wiesz?
0: No okay.
2: A czyli chodzi o to, żeby nauczyć pieski jeść nożem.
1: Dokładnie.
2: I widelcem.
1: Nauczyłyby się w końcu przy stole siedzieć jak człowiek.
0: Mam tyle złych dowcipów związanych z ewentualnym psim savoir vivrem, których nie mogę powiedzieć, bo pewna instytucja publiczna mnie bardzo znielubi.
1: Kociarze?
0: Nie, chodzi mi bardziej
1: o... Psiarze właśnie.
0: No... Nie kuś, szatanie! 3 minuty do godziny 10:00, czas na ostatni dziś poranny serwis informacyjny.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Poznaniacy i poznanianki będą się uczyć reagowania w sytuacjach kryzysowych. Miasto przeprowadzi pilotażowe bezpłatne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, które odbędą się 20 maja podczas targów Protega. Między godziną 17 a 20 na Międzynarodowych Targach Poznańskich uczestnicy zostaną podzieleni na rotacyjne grupy, aby szkolić się na 4 różnych stanowiskach. Lekcje będą prowadzone m.in. przez Państwową Straż Pożarną, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Polski Czerwony Krzyż oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Tematy, które się pojawią podczas programu, to bezpieczeństwa, zasady korzystania z podręcznika sytuacji kryzysowych, schematy komunikacji w sytuacjach zagrożenia czy doraźne schronienia. Warsztaty zostały przewidziane na 120 osób. Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu apeluje o odpowiedzialne wyprowadzanie psów. Przyczynkiem do apelu miało być zaatakowanie przez psa kaczej mamy w jednym z parkowych zbiorników wodnych, co osierociło kaczątka. Nietrzymanie psa na smyczy może mieć bardzo poważne konsekwencje.
3: Apelowaliśmy też o ostrożność w związku z obecnością dzików w miejskich parkach. Też dochodzi do sytuacji, że pies atakuje dzika i może się to źle skończyć dla psa.
1: Mówi rzeczniczka prasowa ZZM Agnieszka Nowak-Dębińska. Dodaje również, że mieszkańcy skarżą się na właścicieli psów.
3: Zdarza się, owszem, najczęściej jest to niesprzątanie po swoich zwierzakach, chociaż woreczki są też ogólnodostępne i wiele osób zgłasza faktycznie psy biegające luzem.
1: To dobry moment, aby przypomnieć o weekendowej kejtrówce na Cytadeli, gdzie będzie można wielu właściwych praktyk dotyczących opieki nad psem się nauczyć.
4: Na antenę wchodzi kultura.
1: Już w przyszłym tygodniu kolejne święto literatury w Poznaniu. W dniach 19-23 maja odbędzie się festiwal Fabuły. Będzie to 7. edycja imprezy, która odbywa się w Centrum Kultury Zamek co 2 lata. Tegoroczne hasło to sztuka pisania, sztuka czytania.
5: Zapraszamy, to będą 4 dni pełne literatury, pisania, czytania, rozmów. Też będzie właśnie okazja, żeby posłuchać o nowych książkach. Za niedługo zbliżają się wakacje, więc trzeba sobie biblioteczkę wakacyjną ułożyć i mam nadzieję, że te nasze wydarzenia będą taką okazją do tego, żeby właśnie to zrobić.
1: Mówi rzeczniczka prasowa CK Zamek Anna Gruszka. Za nami już kwietniowa oraz majowa przedfestiwalowa rozgrzewka. Na samo wydarzenie zaś zjadą się znakomici autorki i autorzy, krytycy i krytyczki. Swój udział potwierdził Serhii Żadan. Możemy się też spodziewać rozmów o tym, jak pisać dzisiaj o wojnie. Z Wojciechem Tochmanem, który przyjedzie z nową książką reporterską z Ukrainy oraz Tomaszem Foro i Tomaszem Szerszeniem. Pełen program oczywiście na stronie internetowej CK Zamek.
4: Zdrowie pod lupą.
1: Na dziś zaplanowano majówkę dla zdrowia kobiet. Mowa o akcji organizowanej przez Katedrę Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na zainteresowane osoby czeka porządna dawka wiedzy. Przede wszystkim z zakresu zdrowego odżywiania, ale wady postawy i problemy mięśniowe również zostaną zaadresowane. Na uczestniczki czekają pokazy treningu przy biurku, czy prelekcje dotyczące ćwiczeń podczas menopauzy oraz ćwiczeń mięśni na miednicy. Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia i Sanepidu wykonają zainteresowanym bezpłatne badania profilaktyczne ukierunkowane na boreliozę, raka piersi i płuc. Całość zorganizowano z myślą o kobietach 45+, ale organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału. Start o godzinie 11, koniec o 17, a koniec porannych serwisów informacyjnych właśnie teraz. Start popołudniowych o 15:57. Zapraszam w imieniu popołudniowych redaktorów.

0: I to nie byle jaki piątek, bo piątek, 15 dzień maja, czyli zimna Zośka. I jak spojrzycie za okno, to się utwierdzicie w tym przekonaniu.
1: No a może tam jest ciepło tak naprawdę?
0: Nie, nie, tam
1: może
0: jest zimno.
1: Może beton nas obronił.
0: Ja widzę temperaturę przez to okno.
1: Termowizja w oczach. No dobrze, dobrze. No dziwnie, jakby było termowizja w uszach, swoją drogą. Grzegorz Nowacki odpowiedzialny za realizację. Zuzanna Pobłocka-Bulczak była odpowiedzialna za psy, dziki, kaczki i szerszenie.
0: I czyli język kaszubski.
2: Tak, czyli wszystko co fajne. Tak?
1: No, to, no tak, no, szerszenie przede wszystkim.
2: O tak.
1: No. A roz za serwisy informacyjne, za które dziękujemy. A od godziny 6.30 byli z wami
0: Edgar Hein
1: oraz Kalina Kończak i ten skład był z wami do godziny 10, która właśnie wybiła, a byli z nami także Jędrzej oraz Łukasz, którzy zgarniają zaproszenia na wydarzenie do Blue Note'a. Jutro Tribute to Jacob Mann w wykonaniu Blue Jazz Orchestra. No i jeden, pytaliśmy o to, jak z tym dojazdem rowerem, nie? Czy tak, czy nie? No i Jędrzej napisał: tylko rowerem do przedszkola i pracy, bo szybciej, zdrowiej, nie trzeba szukać miejsca do parkowania i za niego płacić. Najważniejszy argument dla poznaniaka.
0: Za to Łukasz napisał: dojazdy rowerem tak, dojazdy do pracy nie.
1: Miłego piątku i weekendu. Łukasz, masz mój głos. Lista numer 67, znając życie. Albo coś takiego. Swoją drogą to jest dziwne, że przyszło mi 67, a nie inna liczba na myśl. I to znaczy, że jest już źle ze mną. Dziękujemy.
0: To znaczy, że za dużo kontaktu z młodzieżą.
1: No, czyli co? Rzucam pracę.
0: Chyba tak.
1: No, wezmę sobie słowo Łukasza do serca, czyli dojazdy rowerem tak, do pracy nie. Czyli bardzo szybko można zrezygnować. Dobra, zerkamy jeszcze na szybko do kalendarium, albowiem poproszono nas o to, żeby dziś przypomnieć wam, że mamy rocznicę wydania pewnego albumu amerykańskiego zespołu.
0: Zespołu Green Day konkretnie. Album nazywa się 21st Century Breakdown i my sobie posłuchamy z tego albumu oczywiście jednego utworu.
1: 17 lat już ten album. No. Coś niesamowitego. No. Coś niesamowitego. 11 lat temu Mitch & Mitch razem ze Zbigniewem Wodeckim wydawali także krążek, no ale my tym razem z Green Dayem będziemy się żegnać. Know Your Enemy to był jeden z singli, a my mówimy do usłyszenia. Siema.
0: Cześć.

0: Bye, bye. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
3: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
0: Autopromocja.
4: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.
2: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. Każdą sobotę o 17:00.
0: Autopromocja. Radio

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18:00.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20:00 na 98,6.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: 15 dzień maja. Jak to szybko zleciało. Nazywam się Maria Bartkowiak i z okazji naszej półmiesięcznicy przedstawię Ci kilka kulturalnych propozycji na uczczenie tego dnia.
0: Przynęta kulturalna.
2: A poznańskie wydarzenia artystyczne nie zwalniają tempa. Od studiowizyt i podchodów minął niecały tydzień, a już zaczynamy Poznań Art Week. Dlatego weź znajomych i przyjdź na wernisaż wystawy Słowa Prawdy, gdzie prezentowane będą prace Zbigniewa Libery i Pawła Napierały. Wielkie nazwiska, dlatego Twojego też nie może zabraknąć wśród zwiedzających. Pop Culture Gallery w Starym Browarze, godzina 18. Ale to nie wszystko. Kiedy ostatnio byłaś na koncercie? Dzisiaj jest ich w Poznaniu sporo, więc zachęcam do sprawdzenia programu, ale jeśli miałabym Ci doradzić, to przyjdź o 20 do pawilonu. Zespół Dalek z pewnością uwiedzie Cię swoim brzmieniem w stylu eksperymentalnego hip-hopu podczas prezentacji nowego albumu Brilliance of Falling Moon. Także baw się dobrze, a podziękujesz mi później. No ale dobrze, rozumiem, że po całym tygodniu ciężkiej pracy możesz nie mieć ochoty na koncert. Nawet tak fajnego zespołu jak Dalek. Nic straconego. Na pomoc przychodzi Kino Pałacowe z serią przeglądu filmu jedynego w swoim rodzaju Luisa Buñuela. Jak wiemy, papieżem surrealistu był André Breton, ale gdyby trzeba było wybrać jego zastępcę, Buñuel byłby potężnym kandydatem. Przyjdź o 20.15 do Kina Pałacowego na ekranizację filmu Viridiana i odkryj prowokacyjny styl jednego z najważniejszych reżyserów minionego wieku. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Normalnie o tej porze.
2: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
3: Bo to normalne o tej porze.
4: Tak.
3: Raz lepiej, raz gorzej.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
2: Reklama.
6: Słuchasz Afera.

deuxième sorte, et je

0: Autopromocja. Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17.30.
3: W każdy piątek o 22.00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
3: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry. Ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
3: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
0: Autopromocja.
4: Alter Mixer.

rodzi się złym. Nawet jak zło wchodzi jak w dym. Nawet jak zło wchodzi jak w masło, to ciasto nie będzie smakować mi.

0: Wybiła godzina 15.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Mamy piątek 15 maja, znowu do nas deszcz zawitał do Poznania.
0: Niestety, piątek 15 maja i to godzina 15.
2: Wychodzi, że tak jakoś pechowo.
0: Wychodzi, że pechowo niestety, a dzisiaj jeszcze dodatkowo pechowo, bo obchodzimy dzień dojazdu rowerem do pracy. No i w taką pogodę...
2: pechowo?
0: No bo w taką pogodę dojechać do pracy czy z pracy trochę słabo. Dzisiaj debiutuje w roli realizatorki nasza Ewa Grajek, która jednocześnie jest tutaj jedną z...
2: To znaczy ja debiutuję.
0: Tak, witamy Ewę Grajek oraz Pawła Zjeżdżałkę, który trzyma nad tym swoje czujne oko. Ja jestem Julia Kazubska i spędzimy z wami najbliższą godzinę i popołudnie piątkowe. A co nas czeka?
2: No mamy konkurs, oprócz tego ze świąt nietypowych mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rodzin i Święto Polskiej Muzyki i Plastyki.
0: A oprócz tego, dla mnie ciekawy, Dzień Niezapominajki, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych.
2: Pończoch nylonowych.
0: Tak, i tu ciekawostka. Pończochy nylonowe wynaleziono już w 1940 roku i debiut sprzedaży ruszył właśnie 15 maja.
2: Super, masz na sobie pończochy?
0: Nie, mam dżinsy, a ty?
2: No tak nie uszanować święta, ja też nie mam pończoch. Chyba nawet nie mam pończoch w domu.
0: Ojeny, to ja mam, ale teraz się dopiero dowiedziałam, że jest to święto.
2: Późno, nieprzygotowane dzisiaj przyszliśmy, widzicie?
0: Zdecydowanie, także wszyscy, co mają na sobie pończochy, pozdrawiamy serdecznie.
2: I imieniny dzisiaj obchodzą Zosia, Nadzieja, Izydor.
0: Tak, Andrzej, Nadia, Jan, Piotr czy Maksym. Zostańcie z nami, bo dużo dobrej muzyki i...

0: A teraz dla was już obiecany konkurs. Słuchajcie, last minute okazja, New Jazz Underground, czyli cykl Nowi Mistrzowie. Już dzisiaj, 15 maja o godzinie 20 rozpoczęcie koncertu w Blue Note. Wejściówka podwójna do zgarnięcia. A New Jazz Underground to nie byle zespół, bo to jest amerykańskie trio, które narodziło się podczas nowojorskiego lockdownu. I to są trzej studenci prestiżowej szkoły The Juilliard School. I oni właśnie w trakcie lockdownu podczas pandemii stwierdzili, że nie będą czekać na otwarcie klubów, czy filharmonii, czy jakichś przestrzeni koncertowych i zamiast tego wyszli na ulicę, do parków i gdzie grali godzinami. Słuchajcie.
1: No to jest tak, jedni na lockdownie liczyli pestki w owocach, a drudzy stwierdzili, to założymy sobie zespół jazzowy.
0: Dokładnie, zespół jazzowy, firmę, cokolwiek. I oni właśnie po zniesieniu lockdownu występowali w najróżniejszych prestiżowych miejscach w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Jest to redefinicja gatunku, bo zespół łączy tradycyjne brzmienia z odważnym autorskim konceptem. I właśnie na ten koncert możecie zgarnąć podwójną wejściówkę. Także jeśli nie macie planów na dzisiejszy wieczór,
1: tak, idealna okazja. Bo zgodnie z naszą wieloletnią tradycją wejściówka jest na ostatnią chwilę.
0: Dokładnie.
1: Ale jest fajna. Byliście kiedyś na koncercie jazzowym?
0: Ja byłam, ale...
1: Ja nie byłam.
0: Nie byłaś. No to może, słuchaj, jak
1: to
0: coś,
1: może
0: to
1: ja ją wygram. Słuchajcie, będzie kolesiostwo w aferze. Ale możecie spróbować ze mną porywalizować, odpowiadając na pytanie konkursowe. A nasze pytanie konkursowe dotyczy dzisiejszego święta polskiej muzyki. I żeby zgarnąć tą wejściówkę, należy odpowiedzieć, jaką muzykę polską najbardziej lubicie słuchać.
0: Tak, albo nawet
1: dlaczego.
0: Jaki utwór dokładny, nie?
1: Dokładnie.
0: Jaki utwór, jaka piosenka ulubiona polska.
1: Jaki wykonawca, może z czym wam się kojarzy. I na to pytanie należy odpowiedzieć, wysyłając nas SMS-a pod numer 7148, dodać słowo afera, a następnie wasze imię i nazwisko i właśnie odpowiedź na to pytanie. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 zł.

0: Autopromocja.
1: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Hurtownia Radia Afera.

0: A teraz czas na naszą nowość muzyczną. Rębikowski, czyli Maciej Rębikowski, wypuszcza swój pierwszy debiutancki singiel zatytułowany Za blisko. Jak mówi sam autor, jako pierwszą wypuszczam w świat piosenkę o unikaniu bliskości o przywrotnym tytule Za blisko. To jeden z tych mało spektakularnych, ale zabójczo skutecznych sposobów na skomplikowanie sobie życia.
1: Bardzo mi się podoba ta konkluzja w ogóle. Jest taka wyjątkowo trafna.
0: Wyjątkowo trafna, dlatego posłuchajmy teraz Rębikowski i Za blisko już dla was. I myślę, że wielkie wydarzenie też dla samego Macieja Rębikowskiego, że jego pierwszy singiel leci właśnie w aferze.
1: Debiucik. O, to zobaczymy, jak blisko doskonałości był ten debiucik.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: 15 dzień maja. Jak to szybko zleciało. Nazywam się Maria Bartkowiak i z okazji naszej półmiesięcznicy przedstawię Ci kilka kulturalnych propozycji na uczczenie tego dnia.
0: Przynęta kulturalna.
2: A poznańskie wydarzenia artystyczne nie zwalniają tempa. Od studiowizyt i podchodów minął niecały tydzień, a już zaczynamy Poznań Art Week. Dlatego weź znajomych i przyjdź na wernisaż wystawy Słowa Prawdy, gdzie prezentowane będą prace Zbigniewa Libery i Pawła Napierały. Wielkie nazwiska, dlatego Twojego też nie może zabraknąć wśród zwiedzających. Pop Culture Gallery w Starym Browarze, godzina 18. Ale to nie wszystko. Kiedy ostatnio byłaś na koncercie? Dzisiaj jest ich w Poznaniu sporo, więc zachęcam do sprawdzenia programu, ale jeśli miałabym Ci doradzić, to przyjdź o 20 do pawilonu. Zespół Dalek z pewnością uwiedzie Cię swoim brzmieniem w stylu eksperymentalnego hip-hopu podczas prezentacji nowego albumu Brilliance of Falling Moon. Także baw się dobrze, a podziękujesz mi później. No ale dobrze, rozumiem, że po całym tygodniu ciężkiej pracy możesz nie mieć ochoty na koncert. Nawet tak fajnego zespołu jak Dalek. Nic straconego. Na pomoc przychodzi Kino Pałacowe z serią przeglądu filmu jedynego w swoim rodzaju Louisa Buñuela. Jak wiemy, papieżem surrealistu był André Breton. Ale gdyby trzeba było wybrać jego zastępcę, Buñuel byłby potężnym kandydatem. Przyjdź o 20.15 do Kina Pałacowego na ekranizację filmu Viridiana i odkryj prowokacyjny styl jednego z najważniejszych reżyserów minionego wieku.
3: Hurtownia na 98,6.

0: Czas na nasze kalendarium. A dzisiaj, 15 maja, w latach wcześniej, działy się różne ciekawe rzeczy. Na przykład już w 1811 roku Paragwaj ogłosił niepodległość od Hiszpanii.
1: Super.
0: Super. Długo już są tutaj niepodlegli. Ciekawe,
1: to w sumie
0: czy
1: przed nami,
0: dzisiaj...
1: nie? Tak swoją drogą.
0: No bardzo długo przed nami, 107
1: żeśmy
0: lat.
1: Żeśmy bujali jeszcze ile?
0: I 107.
1: Uwaga. 107, tak?
0: 107 lat, bo 1918. No to kurczę.
1: Ciekawe,
0: to oni...
1: po ilu ogłosił tą niepodległość?
0: No. Właśnie musielibyśmy sprawdzić, może w kolejnym wejściu wam powiemy.
1: Tak, to o tym będzie za chwilę.
0: To o tym będzie za chwilę. Ciekawe, czy obchodzą dziś Dzień Niepodległości, to też sprawdzimy. Potem, kochani, w 1928 roku miała miejsce premiera pierwszego filmu rysunkowego z myszką Miki.
1: O mój Boże, ciekawe, czy to była ta animacja, która jest na początku wszystkich filmów Disneya.
0: Ciekawe,
1: z tych takich przekładanych kartek.
0: To byłby hit, jakby tak rzeczywiście było i zobaczcie, że to już prawie było 100 lat temu. 98 lat.
1: A to mogła być jedna z pierwszych kreskówek, nie?
0: Kosmos. Myślę, że tak było. Słuchajcie, urodziny dzisiaj obchodzi OSTR, czyli znany raper. Urodził się w 1980 roku. Ale dzisiaj miała miejsce premiera albumu Czesława Niemena, Dziwny jest ten świat. I z takich ciekawostek była to pierwsza polska złota płyta. I dla mnie jest to kosmos, bo uwaga, premiera tego albumu miała miejsce już w 1967 roku. I właśnie z tej okazji zagramy dla was tytułowy utwór, czyli Dziwny jest ten świat.

0: Radio. Serwis komunikacyjny.
1: Jak możecie się domyślić, Poznań zakorkowany jak w każde popołudnie. Myślę, że piątkowe popołudnie dodatkowo z deszczem nie pomaga w tym wszystkim. Dlatego, kochani, wszystko stoi. Dąbrowskiego stoi, Rondo Caponiera, cała Solna. Myślę, że tak jak zwykle Rondo Śródka w tragicznym stanie. Rondo Rataje również, ulica Hetmańska. Uważajcie też właśnie na Hetmańskiej w stronę Grunwaldu. Wszystko jest zakorkowane.
2: Macie generalnie mokro, ciemno.
1: Tak,
2: i jeszcze nie da się przez miasto przejechać.
1: Dokładnie.
2: Na szczęście jest afera, której możecie posłuchać i poprawić sobie humor, prawda?
1: Tak, na przykład stojąc w korkach, więc polecamy dać sobie trochę więcej czasu na dojazd niż zwykle, bo zajmuje to dzisiaj dłużej. A co jeśli chodzi...
2: Że my mamy dla was kilka dobrych informacji.
1: No właśnie, jeśli chodzi o pogodę.
2: Szczęśliwi będziemy tylko w przyszłości, to znaczy słonecznie będzie tylko w przyszłości, bo weekend czeka nas względnie ciepły.
1: O.
2: To znaczy słońce nie będzie, ale będzie 16-18 stopni, a z nowym tygodniem słońce już wyjdzie i temperatury pod koniec tygodnia osiągną nawet do 20 kilku stopni. I nie będzie już padać, pada tylko dzisiaj w sumie. Ale dzisiaj pada konsekwentnie do końca dnia, bo deszczu możemy się spodziewać aż do północy. A temperatura spadnie z 12 stopni do nawet 8.
1: No trochę zimno, ten maj, połowa maja, to tak trochę się nie czujemy jak w maju, prawda?
2: Nie, ale majówkę mieliśmy ciepłą, widocznie maj stwierdził, że i tak mieliśmy dużo dobrego.
1: Tak, więc trzeba coś za coś, także okrywajcie się przeciwdeszczowymi kurtkami, parasolami i zostańcie z nami.
0: Autopromocja.
3: Oferta edukacyjna. Koła naukowe. Zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
4: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
0: XXI wiek, panika i afery. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: A jeśli jeszcze nie macie planów na dzisiejszy wieczór, to przychodzimy do was z propozycją.
1: Dokładnie. Dzisiaj o godzinie... O której godzinie?
0: O 20.
1: O 20. Odbywa się koncert New Jazz Underground w Blue Note. Jest to konkurs, na którego podwójną wejściówkę możecie zgarnąć dzisiaj, biorąc udział w naszym aferowym konkursie.
0: Tak, także szansa jest. Last minute. New Jazz Underground, zespół... Bardzo oryginalne amerykańskie trio.
1: Powstał w czasie lockdownu.
0: Powstał w czasie lockdownu i wtedy nie przeraził ich ten lockdown. Wyszli na ulicę
1: albo się
0: do parku
1: nudzili.
0: Grać, no. Albo się nudzili. Prestiżowi studenci szkoły The Juilliard School, wszystkim znanej bardzo uczelni muzycznej. O, i to w świecie muzycznym. Jedna w ogóle z topowych uczelni muzycznych w Stanach Zjednoczonych. I na świecie.
1: No, czyli ważne jednostki, słuchajcie.
0: Ważne jednostki. Christian McBride niedawno określił ich amerykańskie trio jako jedną z najgorętszych nowych grup jazzowych w chwili obecnej. Więc myślę, że warto.
1: Czyli to może być ostatnia szansa, żeby zobaczyć ich nie na wielkiej scenie, tylko dokładnie. W Blue Note, już u nas w Poznaniu.
0: Tak, dzisiaj o 20. Mhm. No i co musicie zrobić, żeby taką wyjściówkę zgarnąć? Na pewno wyślijcie SMS-a na numer 7148. Wpiszcie najpierw słowo afera, potem wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na nasze pytanie konkursowe.
1: Dokładnie, a naszym pytaniem jest, jaki jest wasz ulubiony, taki najbardziej nostalgiczny polska piosenka?
0: Tak.
1: Możecie z krótkim uzasadnieniem, będzie nam miło to przeczytać.
0: Oj, zdecydowanie. Dlaczego? Czy liczymy na jakieś kreatywne wyjaśnienie, dlaczego akurat ten polski utwór jest waszym ulubionym, a to wszystko dlatego, że dzisiaj mamy Dzień Polskiej Muzyki i Plastyki. I na wasze zgłoszenia czekamy jeszcze przez około 15 minut.
2: Do ogłoszonych wcześniej...

0: Kochani, niestety Enea Edison Festival dobiega końca w tym roku po prawie 10 latach odbywania się w Baranowie. Wielka podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Pojawią się najróżniejsze gwiazdy i jak to mówią organizatorzy, nawet najpiękniejszy zachód słońca kiedyś dobiega końca. I właśnie tegoroczne spotkanie w podpoznańskim Baranowie w ramach Enea Edison Festival będzie tym ostatnim. Festiwal już w tej edycji 3 i 4 lipca 2026 roku. Myślę, że dla osób mieszkających w Poznaniu czy pod Poznaniem jest to nie lada gratka. No a kto pojawi się na tym festiwalu w tym roku?
1: Do ogłoszonych wcześniej m.in. Myslowic, Warius Manx i Kasi Stankiewicz, Liwki czy Margaret dołączają Vito Bambino, Natalia Schroeder, Natalia Mujanga, zespół Bimaj i Blauka.
0: To jeśli chodzi o różne gatunki muzyczne, jakie się pojawią.
1: Jeśli pop, to ten z najwyższej półki. Natalia Schroeder długo szukała swojego miejsca na polskiej scenie, ale w końcu, dzięki swojej autentyczności i wrażliwości, jest w miejscu, na które zdecydowanie sobie zapracowała.
0: Czyli nie dość, że Natalia Schroeder, Vito Bambino, to naprawdę dobrej jakości pop. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No a co właśnie, jeśli chodzi o te edycje i kolejne edycje Enea Edison Festival?
1: Enea Edison Festival 2026 to będzie ostatnia edycja festiwalu, który dla wielu mieszkańców Wielkopolski był rozpoczęciem festiwalowego lata. Nie smucimy się i po prostu po raz ostatni napiszmy rozdział tej najpiękniejszej historii.
0: Tak jak powiedział Szymon Nitke z Good Taste Production, z którym odbyła się ta rozmowa, niestety Enea Edison Festival odbywa się po raz ostatni. I dla wielu osób od początku było on czymś więcej niż tylko wydarzeniem muzycznym. To było spotkanie ludzi, emocji, niezapomnianych chwil. No i oczywiście zachodów słońca nad Jeziorem Kierskim pod Poznaniem. No i właśnie niestety ten zachód słońca dobiega końca. Vito Bambino na scenie, Natalia Schroeder, Be My i inni goście, Natalia Mujanga oraz Blauka. Słuchajcie, wszystkie info możecie znaleźć na pewno w internecie. No i myślę, że jest to ostatnia szansa, żeby wybrać się na ten festiwal już w lipcu. A teraz dla was Pejzaż i Moje Miejsce.

0: Ewa, masz jakieś antidotum na życie?
1: No właśnie, pomyślałam, że może antidotum na pośpiech by nam się przydało.
0: Zdecydowanie.
1: Na przykład na naszym aferowym radiu coś takiego, co by sprawiło, żebyście mogli sobie posłuchać, a nie żyć w tym ciągłym pośpiechu.
0: Tak, żeby było spokojnie. I przychodzimy dla was z zespołem.
1: Antidotum na życie? Antidotum. Naprawdę?
0: Antidotum na życie.
1: No. A czemu?
0: No nie wiem.
1: To tak jakby to była jakaś choroba.
0: No tak jakby, no ale myślę, że są ciężkie momenty w życiu.
1: No w sumie jest to na pewno choroba śmiertelna, jakby nie patrzeć. No, 100% nie patrzeć. Osób chorych na życie umiera.
0: Zdecydowanie i myślę, że nie każdy ma lekko w życiu. A Antidotum to zespół i właśnie tego zespołu mamy nowy, 6 singiel o tytule Bez pośpiechu. Także posłuchajmy tego powoli, bez pośpiechu i już
1: na
0: dla
1: naszym aferowym radiu?
0: Tak.

0: Z wami dobiega już końca. Do zwycięzców konkursu odezwiemy się poza anteną. Bardzo było miło nam spędzić to popołudnie z wami.
1: Dokładnie. Pożary dzisiaj dla nas gasił Paweł Zjeżdżałka za konsoletą.
0: No i w roli tutaj no realizatorki Ewa Grajek, również Ewa Grajek oraz w roli prezenterki. Wielkie brawa dla was i dla Ewy w swoim debiucie tutaj.
1: A dużo nas tu dzisiaj jest generalnie. Tylko trójkę oficjalnie.
0: Tylko trójkę oficjalnie. Reszta wspiera. Mhm. Ja wam też bardzo dziękuję. Julia Kazuch. No i zostańcie z nami, bo jeszcze bardzo dużo rzeczy będzie się działo w aferze. Dlatego
1: poczekajcie chwilę na Studencki Patrol. Też jest fajnie.
0: Też jest super. Dlatego teraz już dla was Eagles of Death Metal Complexity. No i jeszcze raz wam bardzo dziękujemy. Dobrego popołudnia.
1: Do widzenia.

0: A już teraz dla Was serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Związkowcy z zakładów cegielskiego zgadzają się na utworzenie holdingu z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi, ale mówią stanowcze nie likwidacji fabryki. Po spotkaniu z przedstawicielami Polskiej Grupy Zbrojeniowej pracownicy podkreślają, że chcą utrzymania produkcji w dotychczasowej hali na poznańskiej Wildzie. Związkowcy ostrzegają jednocześnie, że jeśli ich postulaty nie zostaną wysłuchane, zorganizują manifestacje podczas zbliżających się obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Kolejna tura rozmów o przyszłości historycznych zakładów odbędzie się za 2 tygodnie.
2: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Czy w Poznaniu powstanie skwer imienia Krzysztofa Krawczyka? O nadanie takiej nazwy terenowi zielonemu na Łacinie apelują radni z osiedla Rataje. Petycję w tej sprawie podpisało już 900 mieszkańców, którzy przypominają, że w sąsiedztwie swoje ulice mają już inni muzycy, między innymi Anna Jantar i Grzegorz Ciechowski.
3: Na Łacinie tutaj w okolicy mamy muzyczne nazwy. Czesława Niemena, Andrzeja Sobczaka, Zbigniewa Warczygłowy. Obok jest skwer Agnieszki Osieckiej, więc upamiętnienie kolejnego artysty wpisuje się jakby w taką tendencję.
1: Podkreśla radny osiedla Rataje Krzysztof Skrzypczak. Projekt przewiduje również posadzenie na miejscu drzewa świętego Franciszka. To próba kompromisu, ponieważ dotychczas urzędnicy i Miejska Komisja Kultury skłaniali się do wyboru tego świętego na patrona całego skweru. Ostateczna decyzja należy do Poznańskiego.

0: polskich radnych i ekspertów z Geopozu.
1: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
0: Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberbezprzestępczości we współpracy z Europolem rozbiły międzynarodową grupę przestępczą. Oszuści od 2019 roku sprzedawali w internecie fałszywe leki i suplementy. Do promocji wykorzystywano wizerunki znanych osób i fałszywych lekarzy.
2: Suplementy rozpowszechniane przez grupę zawierały placebo, a nieuczciwi sprzedawcy twierdzili, że leczą różne choroby i w ten sposób wprowadzali błąd ofiary. Działalność grupy wygenerowała 240 milionów euro strat.
0: Mówi rzecznik prasowej Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska. Służby zatrzymały 15 osób, w tym 3 w Polsce, oraz zlikwidowały nielegalne linie produkcyjne, przeszukując łącznie ponad 150 miejsc w kilkunastu krajach. Obecnie śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Warszawie.
1: O sporcie na 98,6.
0: Wykonać ostatni krok i obronić Mistrzostwo Polski to cel piłkarzy Lecha Poznań na rozpoczynający się weekend. Jutro Kolejosz zmierzy się z Radomiakiem Radom w wyjazdowym spotkaniu przedostatniej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Zwycięstwo zapewni niebiesko-białym 10 w historii tytuł. Pozytywne zakończenie jest też możliwe w przypadku straty punktów. Wtedy jednak niezbędna będzie wpadka Jagiellonii Białystok w pojedynku z KGS-em Katowice. Stawka jest wysoka, ale dla trenera Lecha Nielsa Frederiksena to po prostu kolejny dzień w pracy.
3: W takim środowisku jak Lech zawsze czuje się presję, ale właśnie dlatego tu pracujemy. Jesteśmy chyba największym klubem w Polsce, więc wysokie oczekiwania są naturalne. Gdyby nikt nie liczył na nasze wyniki, nie mielibyśmy tyle zabawy z gry.
0: Pierwszy gwizdek jutrzejszego starcia Radomiaka z Lechem o 20:15. Niedzielny mecz KGS-u Katowice z Jagiellonią Białystok rozpocznie się o 14:45. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera, 98,6 MHz.
4: No witamy serdecznie, już mamy 16, za chwilę 1, a to oznacza jak codziennie od poniedziałku do piątku.
1: Studencki Patrol na 98,6.
4: I tak właśnie pięknie nas zapowiedział Paweł z Jeżdżałka za konsoletą. Piękny dżingiel, jak zwykle nasz ulubiony. A dzisiaj jestem z wami ja, Kacper Roszczak oraz
5: Piotr Osmański.
4: I będziemy dzisiaj rozmawiali o no, całkiem ciekawe tematy, ale głównie takie akademickie. Dzisiaj mamy no, prawdziwy studencki no, przez duże S patrol, bo już o 16:10 za chwilę będziemy rozmawiali o trzeciej ogólnopolskiej konferencji mediów studenckich w Poznaniu z Szymonem Bernasiem, czyli szef działu mediów społecznościowych Gazety Studenckiej Fenestra, który opowie nam o całym wydarzeniu, o tym, co w ogóle łączy w tym momencie już influencera i może dziennikarza, jak to się łączy, czy w ogóle się łączy i co się zmieniło w ciągu ostatnich paru lat w tym zawodzie.
5: Tak, o 16:30 natomiast Cyberfala, audycja, następnie o 17:10 o Wydziale Architektury opowie nam trochę doktor habilitowany inżynier architekt Adam Nadolny, profesor Politechniki Poznańskiej. Będziemy rozmawiać o Wydziale Architektury. O 17:30 natomiast Pult Rocket Labs wchodzi ze swoją audycją Jetcast i potem oczywiście w trakcie całej audycji zapraszamy was na konkurs. Za chwilę z nim startujemy i będziemy jak zwykle mówić wam pewne wiadomości ze świata akademickiego.
4: Zostańcie z nami.

0: Mamy już dobrze po starcie audycji, a to oznacza, że już czas najbliższy rozpocząć nasz konkurs, który to może was zabrać na niezłą imprezę.
1: Tak, ponieważ dzisiaj z okazji matury, przepraszam, imprezą jest potańcówka w Blue Note.
0: Tak, ale
1: nazywa się Klasyk i zaraz się dowiecie, o co chodzi z imprezą, festiwalem, ponieważ mamy podwójną wyjściówkę, dwie nawet, ponieważ 2 razy 2 daje 4.
0: Cztery osoby są aż, to cztery osoby mogą się wygrać po prostu świetne wejście. I gdzie?
1: W Blue Note, w potańcówka Klasyk. A co trzeba zrobić, Kacprze, żeby wziąć udział w takim konkursie?
0: Tak, pamiętajcie, że to już jutro, sobota, czyli jutrzejszy dzień jest dniem tejże właśnie imprezy. A żeby na nią się dostać, musicie nam odpowiedzieć. Takie pytanie trochę, może planujecie właśnie wyjazd nad morze, czy może w góry? A maturzyści, jak wspomniałeś, dzisiaj pisali geografię. No to my też was geograficznie zapytamy, gdzie jedziecie na wakacje, góry, morze, dlaczego, czy to może wieloletni trend, czy od lat jedziecie w to samo miejsce, a może dajcie teraz szansę temu drugiemu biegunowi. Dajcie nam znać. No i najlepsze odpowiedzi oczywiście zgarniają wejściówkę.
1: Wysyłajcie SMS na 7148, należy wpisać słowo afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem i właśnie odpowiedzieć na przed chwilą zadane pytanie. Koszt SMS-a to złoty 23 z podatkiem VAT. Czekamy na odpowiedzi do godziny 18.
2: Autopromocja.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
5: Seks Afera.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
6: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zapraszamy na koncert polskiej wibrafonistki i kompozytorki Izabeli Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19. Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: No i już u nas w studio zapowiadana rozmowa. Jest z nami Szymon Bernaś, szef działu mediów społecznościowych Gazety Studenckiej Fenestra. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No i rozmawiamy o trzeciej ogólnopolskiej konferencji mediów studenckich w Poznaniu. I sama konferencja jest, odbywać się będzie kiedy? W najbliższym tygodniu, już mniej niż tydzień do tejże konferencji.
1: Tak jest, środa, czwartek, 21 maja na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
0: Tak, dokładnie. No i tak naprawdę jaki macie cel w tej konferencji? Co chcecie zaakcentować? Bo jest to, ona ma swój temat przewodni.
1: Tak, zgadza się. Temat przewodni konferencji, czyli dziennikarz czy twórca, nowe zasady gry. Więc no my tutaj ten temat poruszamy z takiej trochę strony, jak zachować tą dziennikarską etykę, jak zachować dziennikarską rzetelność. Trochę w dobie tej walki o wyświetlenia, w dobie walki z clickbaitem, czyli to, co pojawia się już niemalże wszędzie, w dobie walki z dezinformacją. A więc no my tutaj, zapraszając dziennikarzy de facto z całej Polski, znanych w całym kraju z bardzo wielu mediów ogólnopolskich, no to my tutaj jakby staramy się ten temat z tej strony przedstawić, jak w ogóle się odnaleźć też w tej nowej rzeczywistości, bo nie ma co ukrywać i nie ma co uciekać od tego, że no te zasady się trochę w dziennikarstwie zmieniły.
0: Okej, okay, no właśnie mam jeszcze pytanie odnośnie tego dziennikarstwo. To jest trochę szeroki temat, no, trochę taki parasol pojęcie, bo w tym momencie patrząc na chociażby listę zaproszonych, no to mamy podcasterów, mamy osoby, które zajmują się popularyzacją nauki, sportowych, dziennikarzy typowo telewizyjnych, radiowych, lokalnych, też poznańskich. To jest szeroki zakres. Tutaj będzie na przykład coś, czy dotykacie też takich tematów jak wizerunek twórcy jako osoby w internecie, osoba internetowa, no bo jednak wiele z tych osób jest już bardziej niezależnymi twórcami, którzy się wybijają bądź dają się poznać po swoim nazwisku, po swojej marce.
1: Myślę, że tak. Myślę, że to w ogóle poruszy pierwszy panel, którym otwieramy konferencję. On jest pierwszego dnia o godzinie 11:30 z Krzysztofem Ziemcem, więc takim nazwiskiem myślę, że bardzo kojarzonym na takiej polskiej scenie dziennikarstwa, wieloletni prowadzący wiadomości chociażby w Telewizji Polskiej. On teraz tworzy treści w internecie, na kanale internetowym. No i tutaj myślę, że też dotkniemy tego, jak w ogóle o ten wizerunek dbać i jaka jest tak naprawdę też różnica w tym wszystkim, no bo kiedy jesteś w telewizji, to też to trochę inaczej wygląda. Tam cię każdy przygotuje do tego, prawda? Tak. Tutaj jednak samemu wszystko ustawiasz. W telewizji są jakieś ramy, tam masz tu jesteś de facto sam swoim wydawcą. Ty to wszystko kontrolujesz, więc to jest bardzo ciekawe i tego jak najbardziej myślę, że też będziemy na tej konferencji dotykać i starać się tego dowiedzieć.
0: Okej, okay, no właśnie trochę mam dwa pytania w jednym, bo moje kolejne pytanie to jest na temat tego nowe zasady gry. Takie pojęcie macie jako jedno z flagowych. Co się zmieniło i czy może ma to trochę wspólnego z właśnie popularyzacją tej walki o uwagę, no i może też z tym, no powiedzmy szczerze, dużą popularyzacją treści generowanych automatycznie przez sztuczną inteligencję?
1: Tak, no właśnie, to należy zrozumieć trochę dwojako, ponieważ te nowe zasady gry to po pierwsze, to się tyczy też tej pierwszej naszej nazwy, dziennikarz czy twórca, tego pierwszego członu, czyli tutaj to rozróżnienie, kto jest dziennikarzem, kto może być dziennikarzem, w którą stronę, jak to w ogóle rozpatrywać, więc to są takie pierwsze realia, w których przychodzi teraz też nam funkcjonować, a drugie to jest bardzo dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, czyli no, często się pojawiają też takie głosy i pytania, czy w ogóle sztuczna inteligencja jest w stanie wyprzeć dziennikarzy, czy to będzie zawód, nie wiem, potrzebny na przykład za 10 lat. I to jest też, mamy taki cały panel bardzo ciekawy, z bardzo ciekawymi gośćmi, na którym będziemy podejmować właśnie ten temat, jak być może korzystać ze sztucznej inteligencji, czy jest ona zagrożeniem dla dziennikarstwa i jak się trochę też w tym świecie odnaleźć. Więc to takie powiedziałbym dwa pola tych nowych zasad, w których się obracamy.
0: Okej, okay, no dobra, no to mamy tak. Mamy tą przestrzeń dezinformacyjną, mamy te nagromadzenie treści generowanych, mamy wizerunek twórcy jako samego, wizerunek dziennikarza jako twórcy, trochę wynikający z tych nowych zasad gry. No i co wasza konferencja chce powiedzieć? Macie jakąś taką, macie tezę swoją? Co mówicie? Twórca, wciąż dziennikarz, czy już bardziej influencer, twórca, czy to po prostu ktoś, kto musi trochę bardziej dbać o siebie? Jaka jest wasza diagnoza, powiedzmy?
1: Myślę, że to samo wybrzmi z tych paneli. To znaczy mamy na przykład panel poświęcony rozmowom z ekstremistami, czyli z takimi, no, z ludźmi o skrajnych poglądach, co się dzisiaj też widzimy po prostu nasila, i jak z nimi rozmawiać, czy rozmawiać. Jeśli rozmawiać, to w jaki sposób? Tutaj na przykład zaprosiliśmy też Dawida Chęcia z kanału Zero, który rozmawiał z kamratami wtedy, więc to ten pamiętny wywiad. No i tutaj będziemy też starali się odkryć trochę to wszystko, to znaczy no właśnie, teza tego, jeśli mówimy tutaj o AI, o tym wymiarze, no to jest raczej taka, że mimo wszystko dziennikarze będą potrzebni. Myślę, że chociażby ten panel, który przywołałem, on to w pewnym sensie będzie miał pokazać, że to, że my dyskutujemy, jak rozmawiać, to myślę, że samo to jest pokazaniem, że to jednak my rozmawiamy, że to dziennikarze rozmawiają, że to ludzie rozmawiają z ludźmi, a nie sztuczna inteligencja, że to jednak są pewne umiejętności miękkie, których jeszcze i sztuczna inteligencja, i wydaje mi się, że jeszcze przez pewien długi czas nie będzie miała na takim poziomie, jakim ma człowiek.
0: Okej, okay, a warsztaty, które macie na konferencji, treść warsztatów możemy jakoś poznać już?
1: Tak, warsztaty na pewno będą troszeczkę bardziej praktyczne. Mamy na przykład warsztaty z korespondentem wojennym Polsatu, czyli Mateuszem Górnym. Okay. Więc no myślę, że tutaj każdy też znajdzie coś dla siebie. Warsztaty z Pauliną Derą chociażby, więc no myślę, że tutaj tego będzie sporo. Przygotowaliśmy bardzo, bardzo taką szeroką ofertę dla ludzi, którzy się zapisali. No i myślę, że tutaj każdy może też znaleźć coś dla siebie, a jeśli chodzi o to, czego się może nauczyć, to takich praktycznych rzeczy, jak faktycznie w tym dziennikarstwie działać i jak działać też w tych realiach, o których sobie wcześniej powiedzieliśmy.
0: Okej, okay. I zapisy były, zapisy się skończyły,
1: tak,
0: z tego, co widziałem,
1: zapisy
0: ale
1: się skończyły,
0: przyjść można
1: zawsze. Ale przyjść można na panele, czyli zapisy były na warsztaty. Na warsztaty jest taka, no mieliśmy tą ograniczoną pulę ze względu na, no ze względu też na to, że no nie ukrywajmy, jakbyśmy wrzucili powiedzmy 70 osób do jednej sali z osobą, która ma przeprowadzić takie praktyczne warsztaty, to by po prostu nie wyszło. Jeżeli w jednej sali ograniczymy to do 20 osób, no to już mamy taką mniejszą grupę, z którą ten zaproszony przez nas gość może pracować. Natomiast jeśli chodzi o panele, one się odbywają na auli naszego wydziału, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. No i tutaj tych miejsc jest prawie 300 na sali, więc tutaj myślę, że bardzo dużo osób się może pomieścić i wstęp jak najbardziej na te 5 paneli, które w ramach tej konferencji przygotowaliśmy, jest z wolnym dostępem.
0: No to jeżeli któryś z naszych słuchaczy właśnie się zmartwił przed chwilą, że już nie zdąży na te świetne wydarzenie, to bo się nie zapisał, no to nie musicie się martwić, bo panele są otwarte. Flagowe nazwiska,
1: Kryminatorium. Tak jest, Myszka. Tak. Myślę, że też Patrycjusz Wyżga chociażby z Didaskaliów, więc to są też takie nazwiska kojarzone z internetu, więc my tutaj oprócz dziennikarzy takich jak na przykład Krzysztof Ziemiec, którzy reprezentują tą taką troszkę starszą gwardię dziennikarzy takich tradycyjnych mediów, no to mamy też na przykład Patrycjusza Wyżgę czy Kryminatorium, którzy są tą taką nowszą generacją właśnie twórców internetowych.
0: Okej, okay, no właśnie szeroki zakres zauważyłem. Mamy zarówno w postaci twórców, no są to internetowi, klasyczni, bardziej telewizyjnie związani radiowo, szeroki zakres tematów, czyli musieliście coś pominąć, czy czegoś zabraknie, może dla kogoś to nie będzie, jakiegoś odłamu dziennikarstwa?
1: Dziennikarstwo rozrywkowe. Chcieliśmy też pójść w dziennikarstwo śniadaniowe, natomiast stwierdziliśmy, że naszym priorytetem tutaj na przykład na to postawiliśmy sport, ponieważ sport w dobie walki o wyświetlenia, taki jest zresztą też ten tytuł, czyli jak w ogóle tworzyć jakościowe treści sportowe w dobie walki o wyświetlenia. W to poszliśmy. Mamy tutaj bardzo ciekawych gości. Mamy redaktora Święcickiego, redaktora Staszewskiego, redaktora Merka. To są naprawdę bardzo, bardzo znane, bardzo kojarzone nazwiska, jeśli tutaj chodzi o to takie dziennikarstwo sportowe, czy w ogóle ludzi, którzy siedzą nie tylko w piłce nożnej, ale chociażby, którzy oglądają Igrzyska Olimpijskie. Przecież na przykład redaktor Merk, no to relacjonował chociażby Igrzyska Olimpijskie, tak, w Eurosporcie. No więc tutaj te nazwiska naprawdę są takie bardzo zachęcające i będziemy właśnie o tym rozmawiać. No i tutaj dlatego poszliśmy jednak w sport, ponieważ tutaj bardzo często ta dezinformacja i clickbait, to się bardzo często pojawia. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest taki naprawdę najczęstszy, obok życia osobistego, powiedzmy, gwiazd, prawda? Taki najczęstszy dziedzina, której te właśnie ta dezinformacja, czy te takie podpuszczające treści pod kliknięcia są.
0: Okej, okay, no to szykuje się całkiem dobre wydarzenie. Przypominam, że 2 dni trwa sama konferencja i trwa od najbliższego czwartku, czyli od, przepraszam, od środy. 20,
1: od środy, środa, czwartek, tak jest.
0: 20 do 21 maja w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
1: Tak, na Morasku, więc serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy może się wahają, może teraz dopiero poznali ten temat, że jest taka konferencja, wstęp na panele jest otwarty i bardzo serdecznie na nie zapraszamy.
0: Tak, więcej informacji gdzie znajdziecie?
1: Na pewno na wydarzeniu na Facebooku przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa utworzonym i tam współtworzonym przez organizatorów, czyli media studenckie. No i na pewno na naszym Instagramie, Instagram Ogólnopolska Konferencja Mediów Studenckich. Tam bardzo serdecznie zapraszamy i tam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Afera odsyłam. Tam są wszystkie informacje, wszyscy goście. Pojawi się też harmonogram wydarzenia dzisiaj albo to jutro z rana. Także bardzo serdecznie zapraszam. Tam są wszystkie informacje, które są niezbędne.
0: Super, dziękuję tobie bardzo za rozmowę. Ja rozmawiałem z Szymonem Barnasiem, szefem działu mediów społecznościowych Gazety Studenckiej Fenestra.
1: Dziękuję bardzo.

0: A teraz zapraszamy na audycję Put Request. Cyberfala opowiedzą wam o zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie majówki.
1: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
2: Cześć, z tej strony Gabriel.
3: NW oraz
4: Alika, a dzisiaj chcielibyśmy pomówić o majówce, bo podejrzewamy, a przynajmniej mamy nadzieję, że wypieracie się gdzieś, gdzie jest milutko, być może cieplutko, może nad morze albo w góry. Nieważne, czy wybieracie się gdzieś daleko, blisko, czy po prostu zrobicie grilla. Mamy parę porad na majówkę, porad takich związanych z cyberbezpieczeństwem, które warto by było, żeby każdy w ten czy inny sposób mógł zastosować dla siebie. I ja zacznę od swojej porady. Mianowicie polecam włączyć, i to nie tylko na majówkę, ale najlepiej tu teraz od razu, jeżeli jest taka opcja, włączyć limity na karcie, limity płatności. Najlepiej im mniej, tym lepiej, bo jeżeli komuś by się na przykład zgubiła karta albo wyciekły dane logowania i byłyby jakieś tam płatności online, ktoś by chciał sobie coś tam kupić za wasze pieniądze, no to tym sposobem ograniczamy po prostu tę możliwość.
3: Pamiętajmy, że jest też wiele mechanizmów zabezpieczających, jak chodzi o karty płatnicze, chociażby słynna procedura chargeback, ale też różne banki oferują nam na przykład karty wirtualne, czy też karty jednorazowe. Nie musimy od razu zakładać konta na Litwie, ale wiele polskich banków takie możliwości też oferuje w takiej formule, nazwijmy to, że możemy sobie stworzyć wirtualną kartę, doładować ją jakimiś środkami i nawet jeśli ta karta by nam gdzieś jakimś cudem przepadła, wyciekłby jej numer, no to nikt nie jest w stanie wydać więcej niż na tej karcie po prostu umieściliśmy, a to mogą być bardzo małe kwoty.
2: Jednak cyberbezpieczeństwo należy pamiętać o tym, ponieważ kilka lat temu zdarzyło mi się być na dworcu naszym w Poznaniu i ktoś ściągnął mi z mojej karty grosik. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale są takie sposoby, żeby właśnie chodzić po bardzo gęsto zaludnionych miejscach i ściągać po takich małych sumach, które są nieznaczące. Jednak pochodzi się tak po dworcu kilka godzin i można sobie uzbierać, przynajmniej na kolację.
4: Podobno był taki atak, ale chyba coraz trudniej jest zarejestrować taką maszynę, żeby być anonimowym.
3: Znaczy to jest dyskusyjne, bo o tym ataku często się mówi, a chyba w praktyce nikt go nie widział. No plus, tak jak wspomniałaś, kwestia rejestracji terminala, plus taki terminal później dość łatwo jest zablokować.
4: Ja wspominałam zresztą wcześniej o logowaniu i tutaj bardziej, nawiązując już do drugiej porady, bardziej chodziło mi o to, że jak gdzieś się logujecie, właśnie wspomniany bank albo do Gmaila czy jakiejś innej platformy, to czasem się nam zdarza nie logować się ze swojego urządzenia, telefonu bądź komputera, ale z laptopa bądź innego sprzętu, który jest w hotelu. I tutaj warto pamiętać, żeby nie zostawiać tak tego sprzętu bez wylogowania. Najlepiej w ogóle użyć karty incognito, sprawdzić najpierw dwa razy, włączyć i wyłączyć, czy na pewno nigdzie się nie zapisały te dane, login, a nie hasło. No, bo możemy tam ferworze, o tutaj się dzieje i
2: ważna też jest podwójna autentykacja, o tym wszyscy mówią w kółko, ale jednak proszę pamiętać, że przecież mimo tego, że takie niby stare, ale keylogery w bibliotekach nadal czasami występują, także nawet jeżeli wpisujemy hasła w trybie incognito i zarzucimy nawet koc na monitor, żeby nikt nie widział, czasami po prostu hasła są zapisywane w komputerach, także warto uważać i podwójnie autentykować swoje konta.
4: Tak, więc polecamy tutaj klucze tak zwane U2F, ewentualnie te różne aplikacje do autentykacji, gdzie pojawia się drugi kod.
3: Ja bym dorzucił jeszcze numerek 3, a mianowicie kwestię bezpieczeństwa osobistego. No nie bez powodu mówi się, że chociażby z mediów społecznościowych możemy wyczytać wszystko i sobie poprzeglądać jak w otwartej książce czyjeś całe życie. Warto jest rzeczywiście zastanowić się, jakie materiały udostępniamy. Chodzi tu zarówno o zdjęcia, jak i jakieś posty z tego, co robimy, gdzie przebywamy. Jak również skontrolować, do kogo te informacje faktycznie trafiają. No zadajmy sobie pytanie, czy to, że gdzieś pojechaliśmy i pijemy sobie piwo, czy ta informacja musi być widoczna dla całego świata, czy jednak nie ograniczyć tego do jakiejś mniej lub bardziej wąskiej grupy znajomych, niż informować o tym wszystkim, że teraz wyjechałem na drugi koniec Polski, a moje mieszkanie stoi puste i zapraszam, żeby ktoś się włamał.
5: Zgadzam się w 100%, jeżeli chodzi jeszcze o bezpieczeństwo, proszę pamiętać również, że mimo tego, że nasze bąbelki są przeurocze, nie powinniśmy wstawiać żadnych zdjęć małych dzieci do internetu z wiadomych przyczyn.
4: Reasumując, uważajcie na siebie i miłej majówki.
5: Bezpieczności.
1: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
6: Autopromocja.
7: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
8: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
9: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
10: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
11: Herezji, szyderstwa i braku układu.
12: Najcięższa audycja w eterze.
13: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
6: Autopromocja. Radio Afera.

0: 2 razy 2 daje 4. A dlaczego? Ponieważ rozdajemy dwie podwójne wejściówki dla czterech osób w dzisiejszym konkursie. Koncert, albo raczej potańcówka, klasyk w Blue Note znajduje się w sobotę, czyli już jutro, 16 o godzinie 19.
1: Dokładnie, już jutro o 19 w sobotę.
0: Przepraszam, 22.30.
1: 22.30, no widzisz, no to już mamy późne godziny. W takich oto późnych godzinach nocnych jutro w Blue Note możecie się dobrze bawić ze swoją drugą osobą zaproszoną i to aż dwukrotnie, bo takie dwie podwójne wejściówki dla was mamy. Jeżeli tylko odpowiedzieć na pytanie, czy morze, czy góry, gdzie wolicie swoje wakacje robić plany. Widzicie? Tak właśnie rymujemy w Radio Afera. Jeżeli wy chcecie tak rymować na klasyku, to odpowiedzcie nam na to właśnie pytanie, czy w morze, czy góry, gdzie w te wakacje będziecie jechać, które wolicie i dlaczego. No i więcej tutaj już dopowiedz, proszę.
0: Tak, a żeby móc odpowiedzieć w ogóle na to pytanie, potrzebujecie numeru, na którego należy wysłać SMS-a 7148. To jest nasz numer. Napisać należy słowa afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz odpowiedzieć na przed chwilą zadane pytanie, góry czy morze i dlaczego. Koszt takiego SMS-a to 23 zł z podatkiem VAT. Czekamy na odpowiedzi do godziny 18.

0: Już za 30 minut będziemy rozmawiać o Wydziale Architektury, a więc możemy również porozmawiać teraz o newsie, który może osoby rekrutujące się na studia zainteresować. Już 2 lipca Fundacja Edukacyjna imienia Jerzego Juzonia rozpoczyna rekrutację do 15. edycji programu stypendiów Pierwszy Rok. Stypendium jest przyznawane na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na Polskiej Uczelni Akademickiej i wynosi aż 6000 zł i zostanie przyznany aż 400 osobom. A jakim to osobom?
1: No, zależy o co pytasz dokładnie. Aż 400, ale Fundacja Jerzego Juniora 2012 roku przyznaje stypendia studentom i studentkom, którzy pochodzą z małych miejscowości, z obszarów wiejskich, którzy dopiero rozpoczynają swoją naukę na polskiej uczelni i nie do końca może być mają środki, by te swoje aspiracje akademickie spełnić. Więc jest to po prostu pewnego rodzaju otwieranie, wyrównywanie szans, o którym warto myśleć już teraz, już wcześniej, w tym właśnie maju. Jeżeli to teraz były jakieś ograniczenia, to już teraz z zapasem możecie być może zaplanować właśnie taką ścieżkę.
0: Także gorąco zachęcamy. Więcej informacji znajdziecie na stronie Politechniki Poznańskiej.

No i mamy teraz kolejną informację, jak podaje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W ramach Poznańskiej Nocy Muzeów organizowany jest spacer. Jeżeli są wśród nas jacyś miłośnicy historii bądź kampusów, no to Kampus Cieszkowskich to miejsce, na które jesteście zaproszeni już jutro na zwiedzanie, które będzie trwało około 1,5 godziny. Pierwsza tura 20 do 21.30, druga zaraz potem do 23.00, gdzie możecie się w okolicach tego kampusu zebrać i zostaniecie oprowadzeni przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego. Wstęp oczywiście jest bezpłatny, choć ograniczona ilość miejsc, gdzie decyduje kolejność zgłoszeń, na które się zgłaszać oczywiście przez maila, który znajdziecie na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jeżeli tylko wpiszecie Cieszkowskich po zmroku spacer z dreszczykiem. Tak właśnie ten cały event się nazywa i może jakiegoś fana historii i kultury, a może samego Uniwersytetu Przyrodniczego zainteresuje taka możliwość. We'll be right back.

Taki trochę dzień przed nocą, ponieważ już jutro w sobotę Noc Muzeów i my będziemy właśnie was może troszkę, bo jak się okazuje, uniwersytety też całkiem zaangażowane są w tą Noc Muzeów, więc może będziemy was troszkę przekonywać, żeby je poza muzeami też te właśnie uniwersytety w tą wyjątkową noc odwiedzić. Zostańcie z nami, Radio Afera, jeszcze godzina studenckiego patrolu przed nami.

0: Mamy już prawie 3 minuty do godziny 17, więc wchodzimy z serwisem informacyjnym.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Impas w sprawie poznańskiej synagogi trwa. Ministerstwo Kultury uchyliło decyzję o wpisaniu budynku do rejestru zabytków i nakazało konserwatorowi ponowne zbadanie sprawy. To efekt odwołania złożonego przez inwestora oraz gminę żydowską. Resort domaga się precyzyjnego określenia, które elementy obiektu podlegają ochronie, przypominając o jego przebudowie na pływalnię w czasie niemieckiej okupacji. Gmina żydowska sprzeciwia się wpisowi, planując przekształcić budynek w muzeum połączone z częścią komercyjną. Do czasu zakończenia ponownych procedur dawnej synagogi nie można przebudować ani zburzyć.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: W Poznaniu trwają konsultacje społeczne dotyczące ewentualnego ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Do końca maja mieszkańcy oraz przedsiębiorcy mogą wyrazić swoją opinię za pomocą specjalnych ankiet internetowych. Urzędnicy chcą ustalić, czy zakaz jest potrzebny i w jakich godzinach miałby obowiązywać. W ostatnim czasie podnoszono kwestię likwidacji strefy spożywania alkoholu nad Wartą. Moim zdaniem to zły pomysł, zaznacza przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Urzędu Miasta Przemysław Plewiński.
3: Policja wprost na komisji powiedziała, że funkcjonowanie dla nich tej strefy jest jak najbardziej wygodne. Mamy skomasowanie wszystkich w jednym miejscu, co pozwala zapewnić porządek. Ja jestem przeciwny temu, ponieważ tu nie chodzi o typowe wychowanie ludzi, że mają nie pić alkoholu. Chodzi o to, żeby odbywało się to w sposób kulturalny w miejscu wskazanym.
1: Dodatkowo na 21 maja zaplanowano okrągły stół ekspercko-branżowy z udziałem przedstawicieli biznesu. Poznański magistrat podkreśla, że ostateczny kształt nowych przepisów będzie zależał od wyników trwających konsultacji.
2: Nie daj się zaskoczyć. Pogoda w Radiu Afera.
1: Dziś w kalendarzu imieniny Zofii, co oznacza nadejście tak zwanej zimnej Zośki, to zjawisko meteorologiczne, które kończy kilkudniowy okres wiosennych chłodów, znany w tradycji jako zimni ogrodnicy. Zgodnie z ludowymi wierzeniami jest to ostatni moment, kiedy w naszym klimacie mogą wystąpić nocne przymrozki, które są szczególnie groźne dla rolników i działkowców. A o tym, jak on powstaje, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego.
4: W dużej mierze spadek temperatury zależy od tego, czy wieje wiatr. Jeżeli nie wieje, spadek jest zdecydowanie szybszy. A druga rzecz to

0: Bezchmurne niebo. Nocą bezchmurne niebo plus zastój w powietrzu plus niska temperatura, no to już jest taka bardzo poważna przesłanka do tego, żeby się przymrozka obawiać.
1: Choć nazwa wywodzi się z dawnych podań, synoptycy potwierdzają, że majowe ochłodzenie to fakt udowodniony statystycznie, wynikający z wiosennej zmiany cyrkulacji powietrza.
2: A może na koncert?
1: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Mowa o Enea Edison Festival. Wydarzenie, które przez blisko dekady zdobywało serca wielkopolskiej publiczności swoją atmosferą i wyjątkowym klimatem, pożegna się z uczestnikami podczas edycji zaplanowanej w dniach od 3 do 4 lipca. A o tym, kto wystąpi w tym roku, mówi Szymon Litke z Good Taste Production.
3: Do ogłoszonych wcześniej m.in. Mysłowic, Warius Manx i Kasi Stankiewicz, Liwki czy Margaret dołączają Vito Bambino, Natalia Schroeder, Natalia Mujanga, zespół Bimaj i Blauk.
1: Organizatorzy zapraszają tradycyjnie nad Jezioro Kierskie do podpoznańskiego Baranowa. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej eneadisonfestival.pl. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam o 17.57.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Mamy godzinę 17, więc wchodzimy z drugą godziną naszej audycji.
4: Studencki patrol na 98,6.
5: Za konsoletą znajduje się Jakub Jamrus oraz Paweł Zjeżdżałka, a za mikrofonem
6: Kacper Roszczak
5: oraz Piotr Osmański. Już za 10 minut zapraszamy Was na rozmowę z prodziekanem Wydziału Architektury Adamem Nadolnym. Porozmawiamy z nim o Wydziale Architektury właśnie i o kierunkach, które tam można spotkać, dlaczego warto się zrekrutować i jak wygląda taże rekrutacja. Następnie o 17.30 zapraszamy Was na audycję JetCast.
6: Tak, poza tym, że pan profesor nas oczywiście bardzo wieloma interesującymi faktami na temat Politechniki na pewno zainteresuje, to jeszcze mamy do Was całą masę studenckich informacji z całego półświatka uniwersyteckiego Poznania, jak i oczywiście aferowego, bo konkursy też nie śpią i czekają na Was, czyhają, można by powiedzieć, w eterze u nas na 98.6. Zostańcie z nami jeszcze godzina, studencki patrol, a teraz Juno Willow, Honey Dripping.

0: Radiofera rockowo i alternatywnie, ale my dzisiaj z kawałkiem klasyki do was, bo właśnie taki klasyk jutro, sobota, 16 maja w Blue Note'cie dla was. Klasyk, czyli no typowa już domówka Blue Note'a, na którą jesteście zaproszeni. Dwie wejściówki podwójne do wygrania dla was, jeżeli tylko odpowiecie nam na pytanie konkursowe. Dzisiaj matura z geografii, więc my dla was tak troszkę geograficznie po mapie Poznania i Polski. Bo w Poznaniu nie ma ani gór, ani morza, a my was pytamy właśnie, co lepsze, polskie morze, polskie góry, gdzie jedziecie na wakacje, gdzie planujecie, może gdzie jeździcie od wielu lat, a może dlaczego w to drugie miejsce nigdy nie pojedziecie, to jest pytanie do was, dlaczego uzasadnicie swój wybór, no i oczywiście wysyłacie SMS-a na 7148.
1: Należy w SMS-ie napisać słowo afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz napisać odpowiedź na zadane przed chwilą pytanie. Warto tutaj nadmienić, że warto się starać, ponieważ będzie to podróż w lata 90. oraz wczesne 2000. Złoty czas rapu i R&B. Będzie można usłyszeć m.in. Snoop Dogga, Beyoncé, Rihanna, Jay-Z, Tupaca czy DMX-a. Czekamy na wasze odpowiedzi jeszcze przez 50 minut. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 z podatkiem VAT.
2: Autopromocja. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
2: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej to jeden z najważniejszych wydziałów naszej uczelni. Pierwotnie istniał w latach 1950-54, później został reaktywowany w 1999 roku i obecnie współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami, na przykład w Niemczech i we Włoszech. O tym wydziale i jak się tam dostać opowie nam dzisiaj prodziekan wydziału Adam Nadolny, profesor Politechniki Poznańskiej.
1: Dzień dobry, dziękuję serdecznie za zaproszenie. To już jest mój drugi, nazwijmy to, kolejny debiut radiowy. W zeszłym roku też miałem tą przyjemność. I mam nadzieję, że to nasze spotkanie upłynie w równie miłej i sympatycznej atmosferze, jak to w zeszłym roku, z którego byłem bardzo zadowolony, więc zapraszam do zadania
0: pytań. Tak, dobrze, dobrze. Zacznijmy może od początku. Jakiego profilu studenta oczekujecie na Wydziale Architektury?
1: Przede wszystkim z otwartym umysłem, czyli ciekawego, lubiącego wyzwania, jakby nietuzinkowego, ponieważ jakby ostatnio śmialiśmy się na jednym spotkaniu, że razem z informatykami tworzymy taką dość specyficzną grupę, kiedy to jakby lubimy wyzwania, ale z drugiej strony nie wszyscy nas rozumieją. Więc architekt i ten jakby kandydat, który do nas przychodzi, fajnie, jeżeli będzie bardzo chętny do odkrywania różnego rodzaju aspektów architektury, ponieważ architekturę, którą uczymy, jest bardzo ciekawa, ale z drugiej strony po tych studiach można robić wiele, wiele rzeczy.
0: A jakie są w ogóle dostępne kierunki kształcenia na Wydziale Architektury?
1: A Wydział Architektury w Poznaniu, bo rozmawiamy teraz o studiach na pierwszym stopniu, proponujemy studia architekturę i architekturę wnętrz, a studia architektoniczne prowadzimy w dwóch językach, po polsku i po angielsku. To znaczy, że cały program jest prowadzony w taki sam sposób, tylko że w dwóch językach. To jest dla nas ogromnie ważne i to jest jeden z naszych takich bardzo dużych atutów.
0: No dobrze, a podejdźmy na przykład do tematu tak bardziej formalnie. Co potrzebne jest, żeby na poszczególne kierunki się dostać?
1: Oczywiście trzeba odbyć rekrutację, czyli w przypadku architektury i architektury wnętrz, oprócz punktów, które zbieramy za egzamin maturalny, mamy jeszcze egzamin z rysunku. To jest egzamin, który odbywa się 24 czerwca na Wydziale Architektury i składa się jakby z dwóch etapów, przedpołudniowego, sesji przedpołudniowej i popołudniowej, i sprawdzamy na tym egzaminie z rysunku zdolności rysunkowe i wyobraźnię przestrzenną kandydata, który będzie do nas startował.
0: O, to musi być bardzo wyczerpujący dzień tego właśnie że rysunku.
1: Tak, oczywiście. Musicie państwo wziąć pod uwagę, że to, co widzą kandydaci, czyli przygotowane miejsca do rysowania, to, co rysują, albo to, o co ich prosimy, żeby narysowali, to jest jakby końcówka bardzo długiego procesu, który już się rozpoczął. Przygotowujemy już ten dzień bardzo intensywnie. Moje koleżanki i koledzy nad tym pracują i wtedy, kiedy będziemy mogli powitać naszych kandydatów 24, to już będzie uwieńczenie bardzo długiego i bardzo pracochłonnego procesu.
0: Znaczy się, tak długi czas trwa przygotowanie tych tematów rysunku?
1: I tak, ale z drugiej strony należy przygotować również budynek, ponieważ budynek też jest przeznaczony jako miejsce, w którym prowadzimy egzamin z rysunku. Kandydaci przychodzą ze swoimi narzędziami do rysowania, to są oczywiście ołówki, mają też deski w wymiarze 50x70 i przestrzeń Wydziału Architektury jest przeznaczona na egzamin z rysunku. Każdy kandydat dostaje swoje krzesełko, dwa krzesełka, jedno na którym siedzi, na drugim, na którym opiera o kolana deskę i rysuje to, o co w tym roku będziemy pytać. Ale proszę mnie nie pytać, co będzie, bo nie wiem.
0: A, czyli nie wiadomo, co będzie trzeba rysować, ale zazwyczaj to jest jakaś na przykład natura martwa?
1: Tak, bardzo często zdarza się tak, że w zeszłym roku była martwa natura, był też temat z wyobraźni, w którym badaliśmy zdolności wyobrażenia sobie naszego kandydata i opisania za pomocą rysunku tego, o co prosiliśmy. Czyli te tematy były różne i jakby zawsze jest tak, że interpretacja tego tematu przez kandydata, każdy z nas jest inny, w związku z tym kandydaci interpretują to w różny sposób. Oczywiście, że zdarza się tak, że można się nawet, powiedzmy, zainspirować, zobaczyć, że ktoś jest na przykład, nie wiem, fanem jakiegoś danego trendu, który się pojawia na świecie, na przykład jakiejś gry, czy jakiegoś, nie wiem, TikToka, bo pojawiają się takie rzeczy, które nie zawsze są odpowiedzią na to, o co pytamy, ale wiem, widać, że jest fascynacja.
0: Czyli takie wręcz popkulturowe
1: zjawiska. Tak, że jakby bardzo często zdarza się tak, my też na Wydziale Architektury prowadziliśmy w tym semestrze kurs przygotowawczy z rysunku. Nasze koleżanki i koledzy z wydziału przygotowywali ten kurs i go prowadzili, ale ta, nazwijmy to, wielokulturowość współczesnego społeczeństwa i ta fascynacja młodych ludzi tym, co ich otacza, bardzo często na tych rysunkach jest widoczna.
0: A mógłbym zapytać może, jak mniej więcej rozkłada się proporcja umiejętności, znaczy w sensie oceny umiejętności, a właśnie tej wyobraźni?
1: Znaczy, oceniamy na pewno kwestię tego, czy kandydat potrafi rysować, tak? Czy potrafi prawidłowo zakonstruować to, co chce narysować, bo oczywiście wiadomo, żeby narysować przestrzeń na płaskiej kartce, no musimy umieć działać z perspektywą, tak? Czyli pokazać, że coś, co jest przestrzenią, można narysować w różny sposób, więc ta technika i doświadczenie wynikające z tego, że ktoś przed egzaminem ćwiczy i praktykuje, jest bardzo ważna, tak? Więc jakby to staramy się wyciągnąć z tych naszych przyszłych kandydatów, żeby zaproponować pracę z nami najfajniejszym i najlepszym ludziom, którzy no, spełnią te oczekiwania i będą w stanie sprostać też naszym wymaganiom. Dzisiaj, jak szedłem sobie tutaj na to spotkanie, pomyślałem, że można by było użyć takiej metafory. Znamy wszyscy historię o Ikarze i Dedalu, to ona się źle skończyła, ale u nas się kończy dobrze, ponieważ my dajemy te skrzydła, które unoszą, a nie te skrzydła, które powodują, że się spada.
0: Tak, a może właśnie tak zahaczmy o te skrzydła. Jaka jest w trakcie, no powiedzmy, że dostałem się na architekturę, to jaka teraz wartość dodana może na mnie czekać w trakcie toku studiów, żebym mógł właśnie te skrzydła rozwinąć?
1: To jest jeden z najbardziej fantastycznych wydziałów na Politechnice i w ogóle w Polsce. Od zeszłego roku posiadamy jedną z najlepszych akredytacji architektonicznych na świecie. Nazywa się to Royal Institute of British Architects. W skrócie nazywamy to RIBU. To jest taka akredytacja, którą dostają najlepsze uczelnie architektoniczne na świecie i dają możliwość taką, że możesz że studiujesz w takim jakby międzynarodowym środowisku, ponieważ część naszych profesorów to są profesorzy z zagranicy. Angielski jest jakby prawie równorzędnym językiem na architekturze, bo wielu naszych i studentów, i prowadzących tym językiem się posługuje, także doktorantów. Więc są to bardzo fascynujące studia, ponieważ można po nich robić wiele rzeczy. Można projektować samochody, można zająć się architekturą, można zająć się modą. Mamy wiele kół naukowych, które są jakby dodatkiem do procesu kształcenia, w którym studenci mogą rozwijać swoje pasje. Nie wiem, kręcić filmy, zajmować się na przykład modą, czy fotografią, czy filmem, czy też na przykład oświetleniem. To jest jakby fascynujący proces, tak? Właśnie dzisiaj wychodząc do pana, złapałem się na tym, że jest piątek, a na moim wydziale było całkiem sporo ludzi, jak na piątek po południu.
0: Tak, ja osobiście mogę powiedzieć, że w tym budynku sam mam zajęcia i bardzo dużo się dzieje właśnie na korytarzu z udziałem właśnie studentów architektury, a rozumiem, że właśnie to są koła naukowe, które przybliżają ludzi, takich studentów, do jakiejś ścieżki zawodowej dalszej?
1: Tak, można tak to powiedzieć, że bo architektura to są takie studia, które dają bardzo szeroką wiedzę, która jest nie tylko wiedzą techniczną i technologiczną, ale także jest ten aspekt, czy też pierwiastek humanistyczny i bardzo często zdarza się tak, że część naszych absolwentów zajmuje się na przykład pracą w firmach deweloperskich, tak? Rozwija swoje różnego rodzaju talenty, na przykład w technikach i technologiach związanych z, nazwijmy to, samą obróbką procesu projektowego, czyli na przykład w programach graficznych, które służą do tego, żeby stworzyć dokumentację techniczną budynku. Mówimy tutaj o technologiach BIM, które są jakby do dzisiaj, za chwilę właściwie obowiązującym standardem w architekturze, jak się ją używa i projektuje, tak?
0: A miałby pan jeszcze może jakieś słowa zachęty dla przyszłych kandydatów?
1: Tak, oczywiście. W ramach Wydziału Architektury, oprócz tego, że mamy fantastyczne zajęcia i bardzo przyjazną kadrę, mamy też możliwość udziału w programie Erasmus. To jest to wymiana dla studentów, którzy mogą spędzić albo jeden semestr, albo jeden rok na naszej uczelni partnerskiej w Europie. Ja też, mimo że nie wyglądam, byłem stypendystem programu Erasmus i my sobie zawsze śmialiśmy się, ja spędziłem prawie rok w Holandii I śmialiśmy się, że to jest taki rok darowany przez Pana Boga, gdzie ma Pan kasę, którą Pan dostaje z Unii. Oczywiście nie zawsze ona starcza, ale ma Pan możliwość zobaczenia, jak uczy inna uczelnia, jak spotka Pan ludzi z różnych krajów, pójdzie Pan z nimi na imprezę, zobaczy Pan mnóstwo fajnych rzeczy w Europie. I dla mnie to był niesamowity taki oddech. To było fajne. Ja się właśnie cały czas zachęcam naszych studentów. My na architekturze nie mamy problemu z wysłaniem naszych studentów w świat, bo oni bardzo chętnie jeżdżą.
0: Bardzo dziękuję panu za udzielenie tego wywiadu. Moim i waszym gościem był prodziekan Wydziału Architektury Adam Nadolny, a również profesor Politechniki Poznańskiej.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i zapraszamy na Wydział Architektury.

0: Mamy zaraz godzinę 17:30, więc zapraszamy Was na audycję koła naukowego PUT Jet Riders. W swojej audycji Jetcast opowiedzą Wam o kulisach działania koła naukowego z sekretarzem koła.
1: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
2: Cześć, ja jestem Janek i witamy w kolejnym odcinku audycji Jetcast, w którym opowiadamy o kulisy pracy koła naukowego MKN PUT Jet Riders. Dzisiaj ze mną w kole jest nasz sekretarz Michał.
3: Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Ciebie, Janku.
2: Porozmawiamy sobie dzisiaj o strasznie nudnych rzeczach, jakimi są praca sekretarza, praca nad dokumentacją, praca nad projektami. Jak dobrze wiemy, nie jest to pasjonujące, ale prędzej czy później każdy ze studentów, który chce się angażować w jakieś wyżej postawione rzeczy i organizacje, trafi na takie rzeczy.
3: No niestety bycie sekretarzem jest potrzebną funkcją, bo jak w każdym kole trzeba wypełnić papierologię.
2: Więc zacznijmy od cytowania klasyka. Jak to jest być sekretarzem? Dobrze czy niedobrze?
3: No nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Jakbym miał powiedzieć, co sobie w życiu najbardziej, to powiedziałbym, że ludzi. Nie no, tak na serio, no to co? No to tak jak już wspomniałem, papierkowa robota, wypełnianie dokumentów, czyli wypełnianie tam wszystkich tych tabelek, które są w tych dokumentach, później wydrukowanie tego, pójście z tym do opiekuna koła, przewodniczącego koła, zdobycie ich podpisów, czasami nawet mój podpis musi być. No co, no oczywiście też Excelki, no i najważniejsze, czyli robienie faktur, czyli trzeba taką fakturę wziąć formatkę, wypełnić tą formatkę, wydrukować fakturę, no powoli do przodu. Papierkowa, żmudna robota, jak sobie każdy wyobraża.
2: Niestety wszyscy sobie to musimy jakoś wyobrazić, ale teraz, jak już wspominałeś o fakturowaniu, no to jak dobrze wszyscy wiemy, albo niektórzy nie, kilka tygodni temu wszedł w życie KSeF, który całkowicie wywraca cały proces fakturowania o 180 stopni. Powiedz mi, abstrahując od tego, że już nie możemy defraudować środków publicznych, jak zmienił się proces rozliczania takich faktur?
3: No to oczywiście trzeba się nauczyć na nowo. Trzeba wypełniać nowe miejsca w tabelkach. No, trzeba się ich nauczyć oczywiście, bo to tam ten cały nowy system, nowe liczby trzeba powpisywać. No ale tak już abstrahując od minusów, no to wielkim plusem jest to, że część faktur można rozliczać już zdalnie. Nie trzeba się umawiać z CSS-em. I tutaj chciałbym bardzo podziękować paniom z CSS-u, że w końcu dały tabelki, że w końcu dały formatki, że już nie trzeba samemu wymyślać, tylko ma się formatkę, wypełnia się ją, co bardzo ułatwia rozliczanie naszych projektów jak Vertilab czy Hydra.
2: Okej, dobra. Wspomniałeś tutaj od razu o jednym z naszych projektów, czyli o Hydrze. Dla osób, które nie słyszały naszych poprzednich audycji, przypomnę, że jest to projekt odrzutowego drona, który będziemy w najbliższych miesiącach rozpoczynać budowę w kole. Możesz mi opowiedzieć, jak ten projekt nam idzie? I może od strony takiej grantowej i od strony fizycznej.
3: No to ten projekt idzie nam raz lepiej, raz gorzej, ale idziemy powoli do przodu. Powoli kończymy fazę projektowania, także już pierwsze części nawet zamawiamy, także za chwilę ruszymy pełną parą. I mam nadzieję, że no, pójdzie nam to sprawnie, bez żadnych jakichś problemów, że czegoś nam zabraknie czy coś, tylko wszystko już tutaj zostanie przez wszystkich ładnie zrobione. No najwięcej zabawy będzie, jak już tak, jak się wszystko uda, no to przejdziemy do oddawania tego projektu. No musimy zrobić dokładną dokumentację, wszystko co zrobiliśmy, jak działa, dlaczego tak działa, no jak nam niestety odpukać, coś pójdzie nie tak, no to dlaczego nie działa i spróbować to naprawić. No oczywiście właśnie musimy to wszystko oddać, zanim to Hydra poleci, ponieważ jest, no naszym celem jest zrobienie tego projektu Hydra, żeby on był, bo tak się umówiliśmy z ministerstwem.
2: Okej, super. To jeszcze na sam koniec chciałbym Ci zadać jedno pytanie o Twoją funkcję, bo w sumie jesteś sekretarzem naszego koła od niezbyt długo, od jak dawna, możesz przypomnieć?
3: No to będzie już 3 miesiące.
2: Okej, 3 miesiące to już jest taki czas...
3: W grudniu, to tak. 3-4 miesiące.
2: Taki czas już pozwolił Ci się zaznajomić ze wszystkimi obowiązkami, już poznałeś ludzi, poznałeś mniej więcej zasady pracy. Powiedz mi, i tak w skrócie, czy Ci się to w ogóle podoba i jak uważasz, że to jest rozwojowe?
3: No, ja na pewno jakbym nie był na kierunku, na którym aktualnie jestem, no to na pewno by to było rozwojowe. No, ale jestem, na jakim kierunku jestem, więc się tego uczę. od podstaw. Na szczęście mój przewodniczący i nasz opiekun są bardzo dla mnie pomocni i wyrozumiali, także potrafią mi wiele przekazać i dzięki nim się właśnie wiele nauczyłem. Więc to jest, jak ktoś chce być sekretarzem, to polecam.
2: Super. Dziękuję ci, Michał, bardzo. To wszystko w dzisiejszym odcinku JetCast i zapraszamy za tydzień.
4: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe.
1: O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. JetCast. Piątek, 17:30.
5: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
6: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
5: W poniedziałki i piątki od 18:00.
7: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
5: Autopromocja. Reklama.
8: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
5: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Niektórzy się rozglądają za wakacjami, na przykład maturzyści, ale też za uniwersytetami, a ci, którzy bardziej Poznaniem żyją, a może jego nocami, to może na noc muzeów spoglądają i poza muzeami może też na inne biorące w tej nocy muzeum udział instytucje, a my chcemy was chyba zaprosić, żebyście no, w tą akademicką stronę bardziej się skierowali, bo w nocy muzeum bardzo wiele z naszych uniwersytetów też bierze udział. No i tym razem patrzymy na UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 17 do 23 jutro was zaprasza. No i co? Otwierają się oczywiście o 17, jak to większość, tych obiektów, które są w wydarzeniu uwzględnione. No i od 17 do 18 możecie na przykład się dowiedzieć, jak filolożki tropiły krasnoludki Marii Konopickiej, czyli właśnie w dobie nowoczesnych technologii. Co jest dla wszystkich fanów literatury bądź wiedzy o, może nawet antropologii, całkiem ciekawą, godzinną atrakcją. Taka oto prelekcja już od 17, potem o 18 z Krainy Czarów na Uniwersytetach, o przygodach Alicji z Krainy Czarów, czyli no już klasycznym arcydziele literatury. Wszystkich fanów literatury tak naprawdę mogę zaprosić na UM, który będzie grał dla was te wszystkie atrakcje aż do 23, więc jeżeli szukacie więcej informacji, przyjedźcie noc muzeów, Muzeum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i tam wszystkie informacje znajdziecie. Zaraz może spojrzymy jeszcze na inne uniwersytety, no bo noc muzeum jednak dzieje się nie tak często w Poznaniu.

Lecimy z dalszą częścią newsów akademickich, natomiast w tym momencie opowiem wam troszeczkę o tym, co dzieje się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Otóż Uniwersytet Przyrodniczy zdecydował się wdrażać, wchodzić w kierunek budowy zrównoważonego kampusu oraz wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego, żeby utworzyć na terenie kampusu specjalne punkty zbiórki elektroodpadów, dzięki którym studenci i pracownicy i okoliczni mieszkańcy będą mogli w odpowiedzialny sposób pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co jest niezmiernie ważne ze względu na to, że elektroodpady to jedne z najbardziej wymagających kategorii odpadów, gdyż zawierają zarówno substancje niebezpieczne, jak i te cenne surowce, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Więc jest to bardzo, uważam, ciekawa inwestycja, w sumie inicjatywa, którą możemy obserwować na Uniwersytecie Przyrodniczym.

0: DJ Face oraz DJ Wu razem działają w branży, może nie razem w sumie, ale działają w branży od ponad 20 lat i dziś i będziecie mogli ich usłyszeć już jutro na potańcówce Classic, na jedynej imprezie w mieście, na której będą miksować na żywo teledyski o 22:30 jutro w sobotę w klubie Blue Note.
1: Tak, właśnie tamten, no całkiem no myślę atrakcyjny sposób na spędzenie soboty jest dla was do zgadnięcia jeszcze przez ostatnie minuty. Macie ostatnie dosłownie chwilę na to, żeby wziąć teraz swój telefon, napisać 7148 w pasku do wysyłania i wpisujecie dalej afera w treść, potem spacja, imię i nazwisko wasze, żebyśmy wiedzieli, do kogo w razie czego się zwracać z wygraną. No i odpowiadacie na pytanie. Teraz jesteście gotowi, jeżeli trzymacie telefon z gotowością na odpowiedź na pytanie, to pytanie jest takie: góry czy morze? Matura z geografii dzisiaj nie odpuściła dla wszystkich maturzystów, więc my nie odpuszczamy wam. Musicie wiedzieć, gdzie są góry, gdzie jest morze i które wolicie. Jeżeli już macie w głowie odpowiedź, to zastanówcie się, dlaczego właśnie góry, dlaczego właśnie morze. I teraz to też wpisujecie w treść SMS-a. No i klikacie wyślij i teraz spływają do nas odpowiedzi, które teraz walczą o tę wejściówkę. No i co zostało? No zostało tylko pamiętać, że są to dwie wejściówki podwójne do wygrania.
0: Tak, przypominamy, 7148. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 z podatkiem VAT.
1: Tak, starajcie się, walczcie, bo taka okazja, no nie zdarza się często, żeby móc za darmo mieć wejściówkę na jedną z najlepszych imprez sobotnich. Pamiętajcie, że no, sobota to jednak jest przede wszystkim czas dobrej zabawy.

0: I tym sposobem dochodzimy do końca naszej audycji. Za konsoletą był Jakub Jamrus oraz Paweł Zjeżdżałka, zaś za mikrofonem
1: Kacper Roszczak
0: oraz Piotr Osmański, a tymczasem zapraszamy Was na serwis informacyjny. Na serwis informacyjny.
2: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Poznań jest metropolią o bardzo dużym potencjale. W ostatniej dekadzie rozwój kapitałów miasta wyraźnie przyspieszył, osiągając jedną z najwyższych dynamik wzrostu w całym kraju. Stolica Wielkopolski ma też najwyższy kapitał instytucjonalno-demokratyczny w Polsce. Takie właśnie wnioski płyną z piątej edycji raportu o stanie polskich metropolii autorstwa PwC Polska. Wiemy o słabych i mocnych stronach Stolicy Wielkopolski, mówi prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.
3: Ja bardzo lubię jednak opierać się o parametry. I w związku z tym to, jak Poznań się rozwinął przez ostatnie 20 lat, kiedy czytam taki rzetelny raport takich podmiotów jak PwC, to napawa radością, bo my często mamy takie tendencje do malkontentstwa, natomiast bardzo się cieszę również z tych elementów, które nie są naszą mocną stroną w Poznaniu, bo wiemy, co możemy poprawić.
2: O skali zmian świadczy wskaźnik łącznego zasobu kapitałów rozwojowych Poznania mierzony względem Warszawy. Jak zaznaczono w raporcie, w ciągu ostatnich 20 lat wartość ta wzrosła ponad 3-krotnie.
4: Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
2: Dobre wieści ze szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Żużlowiec Patryk Budniak, który w niedzielę uległ fatalnemu wypadkowi na torze, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. 19-latek oddycha samodzielnie, reaguje na polecenia lekarzy i komunikuje się z nimi prostymi słowami. Jak podkreśla dla Radia Poznań rzeczniczka placówki Zuzanna Pankros, bardzo dobrym sygnałem jest również to, że pacjent porusza palcami u nóg. Przypomnijmy, do koszmarnego wypadku doszło, gdy maszyna żużlowca szczepiła się z motocyklem rywala. Budniak z ogromną siłą uderzył w bandę, wyleciał z toru i spadł z dużej wysokości do parku maszyn. Zawodnik wciąż przechodzi szczególną diagnostykę. Na jego rehabilitację zebrano w zbiórce internetowej ponad 420 tysięcy złotych.
4: Wiadomości z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
2: Wydział Neofilologii UAM zaprasza na 10. jubileuszowy Dzień Różnorodności Kulturowej. Już jutro, 16 maja o godzinie 17:30 w Muzeum Kultur Świata odbędzie się spotkanie z zagranicznymi wykładowcami uczelni. Z kolei główne obchody zaplanowano na czwartek, 21 maja w budynku Kolegium Novum.
5: Rozmaite warsztaty, spotkania dotyczące kaligrafii, będą pokazy fechtunku. Będzie można się dowiedzieć trochę więcej o językach, których uczymy. Spróbować potłumaczyć w kabinie jako tłumacz symultaniczny.
2: Mówił w studenckim patrolu wykładowca Instytutu Filologii Unikatowych UAM Daniel Łubiński. Wydarzenia w Kolegium Novum będą trwały od 10 do 14.
4: Coś się dzieje w Twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
2: Nadchodzący weekend w Poznaniu upłynie pod znakiem czworonogów. Na polanie pod dzwonem pokoju nad Stadeli startuje dwudniowy piknik Kejtrówka. Wydarzenie

0: na celu promowanie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami i zachęcanie do mądrych adopcji. Na gości będą czekać przedstawiciele schroniska oraz Fundacji Prozwierzęcych. Jak zapowiada zastępczyni kierownika poznańskiej placówki Katarzyna Frąckowiak, w pikniku wezmą udział także byli już adoptowani podopieczni.
1: Oczywiście będą nas odwiedzać nasi podopieczni. To jest dla nas bardzo miły moment, kiedy przychodzą nasi byli podopieczni ze swoimi właścicielami i po prostu opowiadają, co u nich, ale też odwiedzą nasze stoiska 10 psiaków. Będziemy na naszym Facebooku, Instagramie informować, o jakich godzinach przyjadą z naszymi pracownikami bądź wolontariuszami i będziemy przedstawiać te psy do adopcji.
0: Jedną z głównych atrakcji imprezy będzie też 41. edycja widowiskowych zawodów Dog Frisbee Latające Psy. Wydarzenie potrwa zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w godzinach od 10 do 18. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatnie dzisiejsze wydanie zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
3: No, to na trzy. Raz.
4: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
5: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
6: Normalnie o tej porze. W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
7: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
8: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
9: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
3: Minęła godzina 18, czas zacząć Sporting Club Afera. Sporo rzeczy z poprzedniego weekendu mamy do omówienia, poza tym pokręcimy się koło stadionu przy Bułgarskiej, powiemy też o Chwiałka Woli, ale zaczniemy od wywiadu z drugim trenerem Grunwaldu Poznań oraz trenerem rezerw tego zespołu Domanem Lightgeberem. Natomiast przed tym może przedstawmy się, audycję realizuje Paweł Zjeżdżałka, poprowadzi ją Mikołaj Didz oraz Szymon Kamuda, no i zapraszamy na troszkę muzyki.

0: pierwszy temat, jaki dziś poruszymy, to będzie piłka ręczna, właściwie Grunwald Poznań, który zakończył już sezon. Jest z nami w studiu gość, drugi trener Grunwaldu Poznań, Domann Leitgeber.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Myślę, że możemy zacząć od takiego małego podsumowania, ale bardziej w kontekście ostatniego meczu sezonu, no bo pewnie to spotkanie pozostawiło taki niedosyt w sztabie trenerskim, no bo przegrana u siebie, no i niewskoczenie na czwarte miejsce, które było możliwe, które było zresztą do osiągnięcia.
1: Tak, z perspektywy sztabu szkoleniowego na pewno ten mecz do najlepszych zaliczyć nie możemy. Tak naprawdę zespół z Gorzowa był lepszy od początku do końca w prawie we wszystkich elementach gry. Nie jesteśmy na czwartym miejscu, zgadza się. Zakończyliśmy przygodę w tym sezonie na piątym. Na pewno za tydzień, za dwa spojrzymy na to jako trenerzy w inny sposób. Piąte miejsce to jest zdecydowanie wyższe lokum jak w poprzednim sezonie. Tam było dziewiąte, teraz jest piąte, jest zdecydowany progres. Natomiast no, pewien niesmak po ostatnim meczu jest. Nie ma się co oszukiwać, że zakładaliśmy trochę inny przebieg tego spotkania. Gdzieś tam po cichu wspólnie z Michałem Turzem i Arturem Gawlikiem mieliśmy nadzieję, że na to czwarte miejsce finalnie wskoczymy. Natomiast cieszymy się z tego, co jest. Zajęliśmy miejsce w czołowej piątce. Zespół wykonał dobrą pracę przez cały sezon i myślę, że trzeba im za to wszystkim podziękować.
0: Jako drugi trener zespołu miał pan wpływ na tą pracę wykonywaną podczas treningów i właśnie chciałbym się spytać o takie podsumowanie troszkę od kulis tego sezonu.
1: No, pierwszym trenerem jest Michał Tusz i myślę, że to pytanie bardziej do niego powinno być skierowane. Oczywiście my szczególnie w drugiej części tego sezonu trenowaliśmy razem. Borykaliśmy się i w pierwszym i w drugim zespole z bardzo dużą ilością kontuzji i to na pewno wpłynęło zarówno na przebieg treningów, jak i na samo prowadzenie meczów. Były takie spotkania, gdzie Michał miał do dyspozycji tylko trzech rozgrywających i musiał naprawdę mocno się głowić, jak pokierować przez 60 minut zespołem, żeby ta trójka do końca miała siły, żeby mogła wykonać pewne zadania taktyczne, żeby mogła ten mecz ukończyć. To na pewno jest duży ukłon też w stronę chłopaków, że mimo tych wszystkich problemów w każdym meczu stawali na wysokości zadania, walczyli, zdobywali najpierw bramki, potem punkty i tu na pewno czapka z głowy dla nich wszystkich. Z perspektywy treningów myślę, że to, na co kładliśmy nacisk, pozwoliło nam na to, że tych punktów jest tyle, a nie mniej. Staraliśmy się z Michałem przede wszystkim zwiększyć tą intensywność. To jest dla nas tutaj klucz do tego, żeby zespół progresował. Nie było to proste, bo tak jak mówię, no, tych kontuzji było sporo. Były takie momenty, czego chyba mało osób wie o tym, że z dwóch zespołów potrafiliśmy na jednym treningu skrecić tylko 13 chłopaków plus dwóch bramkarzy. Żeby to wybrzmiało tak dosadniej, to zgłoszonych było ponad 35 chłopaków, więc no naprawdę przesiew był duży. To oczywiście wpływa też na przebieg tego treningu. Musieliśmy pewne rzeczy pozmieniać. Udało się to na tyle dobrze zrobić, że ten zespół w tym takim newralgicznym momencie się nie poddał, że wygrywał, że potrafił się wznieść na wyżyny swoich umiejętności i technicznych, i funkcjonalnych i nie spuszczał głowy i tu naprawdę no, duże podziękowania dla nich wszystkich. Natomiast były trudne momenty, tak jak mówię, to tego nie widać. Kibic przychodzi na mecz, kibic oczekuje dobrej gry i myślę, że w wielu spotkaniach taką grę zobaczył. No i kropka.
0: Mówił pan o tych kontuzjach. Może macie już z trenerem Dużem jakieś wnioski, z czego to wynikało? Czy może duża intensywność tak się na treningach zasuwa, czy może po prostu pech?
1: To bardziej pytanie do Łukasza Karwowskiego. To jest osoba odpowiedzialna za przygotowanie fizyczne chłopaków. Oni wszyscy mają rozpisany swój trening, rozpisany względem swoich umiejętności motorycznych, względem wydolności, względem siły, którą na ten moment dysponują. Część robili indywidualnie, część robili wspólnie. Myślę, że to jest naprawdę dosyć profesjonalnie zrobione. Na taką analizę oczywiście przyjdzie jeszcze czas. Na ten moment nie ukrywam, że jesteśmy zmęczeni. Wszyscy dołożyliśmy naprawdę wszelkich starań, żeby to wyglądało w miarę przyzwoicie i myślę, że tak jest. Na pewno Łukasz jakieś wnioski ma, on je jako trenerom przedstawi. Czy była możliwość ucieczki przed tymi kontuzjami? Ciężko mi powiedzieć, część jest mechaniczna, na zdecydowaną część, no jakby nikt z nas nie ma wpływu, to jest sport bardzo urazowy. I nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani zachowania przeciwnika, ani tak nawet do końca zachowania samego siebie, bo bardzo dynamicznie na boisku wiele rzeczy się zmienia i trzeba się umieć do tego wszystkiego w ułamku sekundy dostosować. Także pewnie tak, pewnie jakaś analiza będzie. Ja tym wszystkim, którzy na ten moment cierpią, życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Myślę, że to nadejdzie u jednych szybciej, u jednych trochę dłużej, dłuższego czasu będzie to wymagało, natomiast no, cały czas są z nami, z zespołem, cały czas gdzieś tam wspólnie trenujemy, może nie razem, ale mają do wykonania pewną pracę i prędzej czy później do tej pełnej sprawności dojdą.
0: Chciałbym też zahaczyć o ten drugi zespół, który prowadził pan. Też takie jest zadowolenie z wyników w tym sezonie, tak jak można być zadowolonym z pierwszego zespołu?
1: Ten zespół jest takim pomostem między piłką ręczną młodzieżową, a piłką ręczną seniorską. Tamtych kontuzji też niestety było sporo, tak jak powiedziałem wcześniej. Czy jestem zadowolony? Tak. Zajęliśmy 7. miejsce i to jest środek tabeli. I pewnie gdyby ktoś przed sezonem mi powiedział, że tych punktów uzbieramy w okolicach 40, to bym trochę nie dowierzał, natomiast ci chłopacy naprawdę wykonali potężną pracę. Ci chłopacy słuchali, ci chłopacy chcieli się rozwijać, ci chłopacy dostali narzędzia do tego, żeby iść do przodu. Wykorzystali to. Dużo młodych, naprawdę młodych, 15-16-latków, 17-latków było wciąganych w ten zespół. To jest współpraca z klubem MKS Poznań, który szkoli młodzież od wielu lat, który ma się czym pochwalić, ma osiągnięcia w piłce ręcznej młodzieżowej i ci chłopacy z tego MKS-u bronili Barwy-Uwaldu. Byli czasem wspierani chłopakami z pierwszego zespołu, natomiast no, jakby w ostatecznym rozrachunku zdecydowanie więcej minut na parkiecie spędziła ta młodzież. I to 7. miejsce jest tym miejscem na pewno dobrym, natomiast ono nie było najważniejsze. Najważniejsze było to, żeby ci chłopacy spędzali minuty na boisku, żeby oni czerpali z tego jak najwięcej korzyści, żeby mogli się z tą piłką ręczną seniorską zderzyć, żeby wyciągali z każdego meczu dobre wnioski. A w sytuacji takiej, gdzie tych kontuzji, tak jak powiedziałem wcześniej, no było sporo, też większość treningów w ostatnim okresie przeprowadzaliśmy z Michałem wspólnie, więc nawet na treningach mogli podpatrywać tych starszych swoich kolegów, którzy w lidze centralnej występowali i na pewno jest to dla nich duża, duża sportowa korzyść, która ma zaprocentować w przyszłości.
0: Trener Tusz po ostatnim meczu w tym sezonie tego centralnego Grunwaldu mówił, że kadra będzie troszkę przebudowywana. No i jako, że Grunwald, to szkolenie jest dla tego zespołu ważne, no to czy wyróżniłby pan jakieś postacie z rezerw, które mogłyby w nadchodzącym sezonie wskoczyć już do tego pierwszego zespołu?
1: Mógłbym, ale tego nie zrobię, a nie zrobię tego dlatego, że każdy z tych chłopaków zasługuje na naprawdę wielkie słowa uznania i na wielkie słowa podziękowania, bo każdy dokładał wielką cegiełkę do tego, żeby ten wynik ostateczny był taki, jaki jest, czyli bardzo dobry. Oni zrobili coś fantastycznego, oni stworzyli zespół i tam jeden za drugiego szedł w ogień, jeden za drugiego walczył, tam było widać tą przysłowiową chemię i naprawdę fajnie się na to patrzyło. Końcówka tego sezonu to już była naprawdę taka walka. Było nas mało, było nas 9-10 na meczach, nie było podmianki, nie było możliwości rotacji. Oni dawali radę szarpać, walczyć przez całe 60 minut. I oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, no sportowo dla nich to jest duży krok do przodu. Natomiast no musieli mocno, no mocno pracować nad sobą, żeby do tego meczu po pierwsze być przygotowanym, po drugie, żeby go wytrzymać, a po trzecie, żeby jeszcze zadowolić siebie, trochę mnie i kibiców, którzy w ostatnich meczach naprawdę całkiem nieźle nas wspierali, za co też im z tego miejsca serdecznie dziękuję.
0: Spytam się też jeszcze może o takie cele, czy może Michał Tusz bardziej lub prezes Jakub Pochopień mówili coś o celach na kolejny sezon tego pierwszego zespołu, no i w sumie jakie też cele wyznacza pan może już na ten kolejny sezon w rezerwach?
1: Nie wiem, jakie cele wyznacza prezes Pochopień, bo taką analizę tego wszystkiego, tak jak powiedziałem, jeszcze przyjdzie czas. Myślę, że te cele będą po pierwsze uzależnione od budżetu, po drugie będą uzależnione trochę od potencjału ludzkiego, tak jak pan wcześniej powiedział, no nie wszyscy z tego roku będą grali w przyszłym. Na ten moment mogę tylko podziękować tutaj w swoim imieniu, ale myślę, że w imieniu nas wszystkich, Adamowi Patrzyśnemu, bo on skończył karierę, to był jego ostatni mecz, był tutaj w Poznaniu przez ostatnie 3 lata i jego postawa, jego zachowanie, jego profesjonalizm na pewno był przykładem dla tych młodszych kolegów do naśladowania, także dziękujemy bardzo. Będą nowe twarze, bo będą. Chcielibyśmy, my może jako trenerzy, nie wiem, czy to będzie związane z takim celem ostatecznym, ale trochę tą piłkę ręczną w naszym wykonaniu przede wszystkim przyspieszyć, to po pierwsze, a po drugie ograniczyć błędy, bo tych błędów, analizując nasze ostatnie występy, było za dużo. Tutaj jest duże pole do poprawy, tutaj musimy wszyscy się skupić na tym, żeby ograniczyć to do minimum no będziemy się starali wspólnie z Michałem prowadzić tak zajęcia i wybierać takie ćwiczenia i w taki sposób to wszystko gdzieś tam łączyć w jedną całość, żeby nad tym pracować. Co do drugiego zespołu, to cel się absolutnie nie zmienia. Celem jest ogrywanie, celem jest zdobywanie doświadczenia, celem jest zbieranie jak najwięcej informacji o piłce ręcznej, takiej meczowej. To ma być, tak jak powiedziałem wcześniej, to ma być taka duża lekcja nauki pod kątem przyszłości, taka inwestycja w tych młodych ludzi i myślę, że tutaj nikt nie będzie miał ani nacisków, ani jakichś wskazówek do tego, żeby iść w inną stronę.
0: Nasz czas na wywiad się kończy, więc chciałbym bardzo podziękować za rozmowę. Był z nami drugi trener Grunwaldu Poznań, Domann Leitgeber.
1: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.
0: Tymczasem zapraszamy na troszkę muzyki.

0: No i Sporting Club Afera po jednoosobowym otwarciu audycji przestał już grać w osłabieniu. Jesteśmy w podwójnym składzie. Szymon Kamuda, witam wszystkich raz jeszcze. No i skoro nie gramy w osłabieniu, no to porozmawiamy o drużynie, która w tym osłabieniu też nie będzie grała, ponieważ jeden z najważniejszych, o ile nie główny architekt do dobrego wyniku w tym sezonie, jeszcze nie mogę powiedzieć Mistrzostwa Polski, ale być może jutro wieczorem już bym mógł tak powiedzieć. Mianowicie chodzi tutaj o Alego Golizadecha. On pozostanie w Lechu dłużej. Powiedz nam, Mikołaju, jak, dlaczego i co tutaj w ogóle było z tym, jeżeli chodzi o historię, ponieważ to nie było takie proste przedłużenie kontraktu.
1: W kontekście Alego Golizadecha może wrócimy potem, bo myślałem, że zaczniemy może jednak troszkę bardziej po dżentelmeńsku od Lechitek.
0: A, to też bardzo słuszna uwaga. Myślę, że tutaj twoje zachowanie jest dużo bardziej na miejscu, więc wróćmy jeszcze do poprzedniego weekendu bodajże, tak?
1: Tak, bo to taki nasz zaległy mecz, powiedzmy, o którym powinniśmy jeszcze wspomnieć. Dziś Lech Poznań UAM zremisował 1-1 z UKS-em SMS Łódź w spotkaniu 20. kolejki Orlen Ekstraligi. No i było to spotkanie właściwie tak troszkę o pietruszkę, no bo oba zespoły są już utrzymane w ekstraligowych rozgrywkach, natomiast walczą o jak najwyższe miejsce, no i Lechitki na pewno chcą jak najwyższe miejsce zająć. Poza tym też chciały się zrewanżować łodziankom za jesienne starcie, w którym przegrały na wyjeździe 1-3. Natomiast no tutaj się nie udało, choć zaczęło się fenomenalnie.
0: Tak, zaczęło się fenomenalnie. Nawet można powiedzieć, że Lechitki po prostu korzystały z możliwości, ponieważ w pierwszej części gry to łodzianki były dosyć mocno wycofane. Lechitki miały cały czas piłkę przy nodze, cały czas mogły konstruować akcje. Wyglądało to naprawdę dobrze. No i Oliwia Związek w 25 minucie pokazała, że to nie tylko może wyglądać dobrze, ale także wynik na tablicy wyników również może być znakomity. No i dzięki jej bramce od właśnie 25 minuty to zawodniczki Kolejorza prowadziły. Niestety nie udało się tego utrzymać na długo, ponieważ w drugiej połowie, kiedy już po zmianie stron sztab trenerski łodzianek zastosował zmiany, zasugerował zmianę ustawienia, te wyszły trochę wyżej, zaczęły nieco bardziej kąsać poznanianki w wyprowadzeniu piłki. No to wtedy już faktycznie poszedł jeden szybszy atak i Gabriela Fezinger wyrównała stan rywalizacji. Później trochę być może zabrakło pary, zabrakło być może też, tak jak powiedziałeś, trochę zawzięcia z uwagi na to, że obie drużyny grały o pietruszkę. No i to spowodowało, że mecz zakończył się wynikiem remisowym. Natomiast przychodzi w tym momencie pytanie, czy to dobry wynik, to zły wynik, czy to sprawiedliwy wynik. Z odpowiedzią niczym superbohaterka przychodzi golkiperka Jagoda Sapor.
2: Teraz jest dużo złości i ja jestem zła, że tych 3 punktów nie mamy, żeby mi powiedziała gorzej, ale na koniec musimy szanować ten punkt, bo trzeba pamiętać, że my jesteśmy Beniaminkiem. Tylko patrząc na rozwój sytuacji, rozwój tego meczu, uważam, że nie pokazałyśmy pełni swojej możliwości i nie wykorzystaliśmy sytuacji, jakie miałyśmy, nie pokazałyśmy takiego prawdziwego Lecha, jeśli chodzi o charakter, i w ten sposób myślę, że dobrze, że mamy remis, choć mogłyśmy mieć 3 punkty.
1: Po tym wyrównującym golu zespołu z Łodzi, zespół zawodniczek z Poznania starał się wyrównać, dążył do tej, znaczy nie wyrównać, tylko przechylić czele na swoją korzyść, natomiast okazje, które miała m.in. Oliwia Związek, czy wprowadzono w przerwie Martyldę Kościelak, nie były wykorzystane, natomiast Oliwia Związek, napastniczka Kolejorza, mówiła jednak, że po wyrównującym golu troszkę w ofensywie zeszło z Lechitek powietrze.
3: Był problem, żeby tę sytuację kończyć i żeby dać to ostatnie podanie. Na pewno w drugiej połowie podeszły do nas wysoko łodzianki, a w pierwszej się trochę cofnęły, przez co my też miałyśmy dużo miejsca.
1: No i tak na podsumowanie tego meczu jeszcze przywołamy trenerkę Lecha UAM, Alicję Zając, która akurat, tak myślimy, że nie gryzła się w język zbytnio i po meczu powiedziała, że jej zespół wyglądał po prostu źle.
4: Naszym największym problemem była, nie uważam, że murawa, co po prostu jakość techniczna i nasze działania z piłką indywidualne, bo czy się spozycjonowaliśmy dobrze, ustawiliśmy się dobrze, no to potem albo dośrodkowanie złe, albo przyjęcie złe, albo podanie złe, i to było problemem, bo samo poruszanie się było okej. Myślę, że każda zawodniczek musi uderzyć się w pierś, grają tyle lat w piłkę, że no potrafią to robić i że po prostu no ten mecz nie wyszedł, no i tyle.
0: No, nie była to najbardziej dyplomatyczna odpowiedź, jaką słyszymy w wywiadach, ponieważ najczęściej to jest właśnie takie owijanie tematu dookoła, żeby nie powiedzieć takich mocniejszych szczegółów. Tutaj, jak widzimy, poszło, kolokwialnie mówiąc, samogęste. Najbliższe spotkanie 20 maja, czyli już w przyszłym tygodniu, w środę, dokładnie o godzinie 15:00, Lechitki zagrają u siebie z drużyną GKS-u Katowice. Będzie to mecz zaległy. Natomiast wracając co do tych dyplomatycznych zagrań, no to iście dyplomatycznie jednak z tego problemu kontraktowego już w męskiej drużynie Lecha jednak zarząd wyszedł, prawda?
1: Dokładnie tak, no bo myśmy już wszyscy się nastawiali na to, że Ali Golizadeh tego kontraktu swojego z Lechem nie przedłuży, że po sezonie w czerwcu wyfrunie, no gdzie tam w sumie będzie chciał.
0: Byłeś zwolennikiem przedłużenia czy zostawienia Alego?
1: Ja spotkałem się z taką opinią ciekawą, że Lech powiedzmy swoją taką dawkę zaufania pokazał Golizadehowi, go kontraktując, już sprowadzając do zespołu tam jeszcze chyba w 2024 roku bodajże.
0: Tak, on też wtedy był kontuzjowany.
1: Wtedy był kontuzjowany i jakby teraz już Lech niekoniecznie musiał tego robić, natomiast ostatecznie ja się cieszę, że udało się Alego przedłużyć, no bo jest to bardzo fajny gest ze strony poznańskiej drużyny z takiego względu, że po prostu tak wizerunkowo wpływa pozytywnie na kolejorza, no i poza tym tam słyszałem różne opinie, że Ali może nawet wrócić w październiku jeszcze w tym roku, więc na rundę jesienną przyszłego sezonu, więc jakby tak się udało.
0: No, biorąc pod uwagę, jak bardzo szklanym zawodnikiem jest mimo wszystko Irańczyk, to nie wiem, czy ten szybszy powrót wyjdzie mu na zdrowie.
1: Pewnie nie, no pewnie lepiej będzie go stopniować, powoli wprowadzać do składu, aczkolwiek no może jakieś wnioski zostały wyciągnięte z tego, zostaną wyciągnięte dopiero z tego sezonu minionego, bo tych kontuzji ciągle się naprzykrzało, więc ostatecznie tak, ja się powiedzmy cieszę, cieszy się też trener Niels Frederiksen, który mówił o tym, że Ali Golizadeh, że ta sytuacja Alego go cieszy.
5: Nie wiem szczerze mówiąc, jak duży jest mój wpływ, ale przekazałem władzom Lecha, że to świetny piłkarz z ogromnym znaczeniem dla naszej ofensywy i chciałbym, żeby został w Poznaniu. To dobre rozwiązanie dla klubu, dla drużyny, ale też dla samego zawodnika. Ali będzie mógł w spokoju rehabilitować się po kontuzji, a potem wrócić do gry.
0: No tak naprawdę każdy szkoleniowiec chce mieć ból głowy pod względem tego, że ma ławkę za szeroką, a nie za wąską. W przypadku Lecha widzieliśmy w tym sezonie bardzo często problem właśnie za wąskiej ławki, za krótkiej kołdry, jak to niektórzy lubią mówić. No tutaj zawsze będzie to lepsze rozwiązanie, szczególnie, że Lech Poznań chce mierzyć w europejskie puchary. Kto wie, być może nawet w fazę ligową Ligi Mistrzów, do której podobno w tym roku ma być najbliżej w całej historii tych rozgrywek i polskich szans, więc zobaczymy, czy się to uda. Niels Frederiksen tak samo odpowiadał na pytanie odnośnie swojej przyszłości, no bo właśnie Lech ma rywalizować dalej o coraz wyższe cele, natomiast czy to będzie pod sterami Nielsa Frederiksena, czy zatrudnimy jednak nowego sternika? Na to pytanie odpowiadał również Duńczyk.
5: Dużo mówi się na ten temat, ale ja podkreślam, że decyzja prawdopodobnie zapadnie po sezonie. Nie mogę teraz zdradzać wszystkiego, bo media oczywiście to opiszą, ale tak, dostałem ofertę z Lecha. Nie mam wątpliwości, że jest bardzo dobra. Ja sam też lubię tu być. Muszę jednak dodać, że mam też dużo innych możliwości.
1: Więc znów tak dyplomatycznie powiedzmy, no bo jest oferta z Lecha, co jest dobrą wiadomością, ale też są inni zainteresowani. A ty byś zostawił Nielsa?
0: Wiesz co, ja mam taką niepopularną opinię, ale uważam, że zmiana trenera wyszłaby Lechowi na dobre. Uważam, że gdyby nie to, że liga w tym sezonie jest tak bardzo słaba, to Lech nie miałby szans na mistrzostwo w tym sezonie.
1: Rozumiem. No, możemy się sprzeczać, zobaczymy, kto wyjdzie ostatecznie potem na lepsze. I jeszcze może przejdźmy do tego najważniejszego wydarzenia, jakie przed Lechem, no bo już właściwie drugi mecz o mistrzostwo, tylko to już więcej tych szans jest na te zapewnienie sobie mistrzostwa w tym meczu, no bo wszystko w rękach kolejorza w spotkaniu z Radomiakiem Radą, które odbędzie się na wyjeździe już jutro o godzinie 20:15. Kolejorz po prostu musi wygrać to spotkanie, żeby zapewnić sobie tytuł mistrzowski.
0: Tak, Kolejorz musi wygrać, natomiast można też wspomnieć o sytuacji w tabeli, ponieważ zarówno Górnik, jak i Raków Częstochowa same wypisały się z walki o mistrzostwo na własne życzenie w tych meczach środowych, które były odrabianymi kolejkami za finał Pucharu Polski, który odbywał się na początku maja. Jagiellonia wygrała z Rakowem i w ten sposób to Jaga właśnie pozostała jako jedyna w tym boju. No, jednak musi liczyć na potknięcia Lecha Poznań, ponieważ Lech nie może zdobyć więcej niż 2 punktów w tych dwóch spotkaniach.
1: Tak, więc... Więc podsumowując, powtórzę jeszcze raz to, co przed chwilą mówiłem. Lech po prostu musi wygrać, jeśli chce się cieszyć z mistrzostwa już teraz i mieć, powiedzmy, to wszystko w swoich rękach. I tu chyba postawimy kropkę na tym temacie kolejorza zarówno damskiego, jak i męskiego i zaprosimy was na troszkę muzyki.

0: No i przenosimy się teraz do emocji nieco innych niż piłka nożna, ale na Enea Stadionie Poznańskim, Stadionie Miejskim pozostajemy, ponieważ porozmawiamy teraz o nowej edycji Enea Ironman 70.3, czyli o zawodach zarówno Ironmana oraz o zawodach triatlonowych. Ironman to są zawody triatlonowe przedłużone, to jest bodajże dwukrotność długości triatlonu, które to zawody rokrocznie kończyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, jak większość, o ile nie wszystkie poznańskie biegi. Teraz natomiast arena końcowa zmagań będzie właśnie znajdować się na Stadionie Miejskim, czyli na Enea Stadionie. No jest to miejsce, w którym może zasiąść bardzo dużo kibiców, miejsce, gdzie można nawet dookoła stadionu zbudować wioskę z różnymi atrakcjami, także i dla fanów, dla kibiców. No i jest to na pewno zmiana na plus właśnie dla obserwatorów. O tej zmianie wypowiadał się również Michał Drelich, czyli dyrektor Ironmana, i posłuchamy teraz właśnie jego o tej decyzji.
1: Zależało na tym, żeby impreza odbywała się w miejscu, w którym mamy możliwość ściągnięcia dużej liczby kibiców, w miejscu, w którym poznaniacy się spotykają, a spotykają się przecież przy okazji zawodów ligowych, kiedy gra Lech Poznań, spotykają się przy okazji licznych koncertów.
2: No ta zmiana miejsca, powiedzmy, w finiszu biegu to jest bardzo duża zmiana, natomiast również ogólnie cała trasa biegowa została zmieniona, no i może oddamy w tym aspekcie też głos Michałowi Drelichowi.
1: Zaplanowaliśmy trasę biegową tak, żeby ona była jak najatrakcyjniejsza dla kibiców, no i też będziemy ją mocno animować, będziemy zachęcać mieszkańców okolicznych dzielnic do tego, żeby przybyli tego dnia na stadion. Tu będzie dużo atrakcji dla całych rodzin, możliwość też zwiedzenia stadionu bez jakichkolwiek kosztów.
0: No właśnie, zwiedzenia stadionu, ale i nie tylko stadionu, bowiem całej okolicy infrastruktury przystadionowej. Mówiłem o całej wiosce, mówiłem o dodatkowych atrakcjach, no to posłuchajmy również informacji na ten temat.
1: Night Run też będzie startował spod na stadionu z ulicy Ptasie, ale meta już wewnątrz stadionu z piękną oprawą, świetną, wizualną.
2: Jako że no to jest taka rewolucja, powiedzmy, to, że ten triatlon będzie się kończyć na Enea Stadionie, no to można się zastanawiać, czy nie będzie to problem dla spółki zarządzającej stadionem, no bo to trochę nowe otwarcie, dotąd z tego obiektu korzystali piłkarze nożni, ewentualnie jakieś koncerty gwiazd muzyki typu Dawid Podsiadło, no ewentualnie przebiegała tam trasa maratonu, półmaratonu. No to posłuchajmy w takim razie Rafała Wrzeszcza. Jezu, czy mógłbym powiedzieć, jaką on funkcję...
0: Jest to prezes spółki Stadion Poznań.
2: No tak, głupi ja.
0: Aj tam głupi.
2: Więc posłuchajmy Rafała Wrzeszcza.
0: Teraz nawet doinformowany.
2: Teraz już doinformowany. Posłuchajmy Rafała Wrzeszcza w tym temacie.
3: Kolizji nie będzie, będzie pewnie bardzo ciasno w harmonogramie, będzie ciasno z terminarzami, ale mamy to przedyskutowane z organizatorem. No i my takie wyzwania lubimy.
0: Tak, to będzie na pewno wyzwanie. Zawody triatlonowe zaplanowane są na 30 sierpnia. Może się to gryźć wówczas z rozgrywkami ligowymi, może się to gryźć z rozgrywkami pucharowymi. Natomiast czasu do tego jeszcze sporo. Natomiast teraz przeniesiemy się do czasów nam nieco bardziej teraźniejszych. Co się działo na basenie maltańskim?
2: Tam piłkarze wodni nie zawiedli, no bo Waterpolo Poznań wygrał u siebie 10-7 z ŁSTW Politechnika Łódzka w sobotnim meczu Mistrzostw Polski. No i to oznacza, że zespół z Poznania wskoczył na czwarte miejsce w tabeli. Gospodarze mierzyli się już z Łodzieniami dość niedawno w Pucharze Polski, gdzie też ich pokonali. Tym razem jednak stawką było to czwarte miejsce, które udało się wywalczyć. Lepiej, co prawda, w starcie weszli przyjezdni, którzy wykorzystali to takie niepoukładanie gry Waterpolo, ale przy wyniku 0-2 jeden gol w pierwszej kwarcie, powiedzmy, dał kontakt zawodnikom z Poznania. Do tej przerwy po dwóch kwartach wciąż ten rezultat był tak na styku, no bo było 5-4 dla przyjezdnych, natomiast już w tej drugiej połowie zawodnicy Wielkopolski weszli na o wiele wyższy poziom. No i po trafieniach Filipa Borka, Jakobo Marino oraz Tomasza Różyckiego zespół z Poznania prowadził 8-7, no i w ostatniej partii dołożył kolejne dwa trafienia, więc na spokojnie wskoczył na to czwarte miejsce. Następne spotkanie Waterpolo zagra na wyjeździe, to będzie 24 maja w niedzielę z Polonią Bytom. No i sytuacja w tabeli ma się tak, że Waterpolo na ten moment jest, tak jak mówiliśmy, czwarte, ale piąta Politechnika Łódzka ma jeden mecz zaległy, więc jeśli wygra swoje spotkanie, to będzie mogła znowu prześcignąć Waterpolo, natomiast walka o tą wyższą lokatę na ten moment ma Waterpolo duże szanse, żeby skończyć wyżej.
0: Szansę, żeby skończyć wyżej, na pewno będzie chciał mieć Basket Poznań, który w tym sezonie zakończył swoje zmagania ligowe ledwo co, broniąc się przed spadkiem z pierwszej ligi koszykarskiej. Natomiast szanse te będą o tyle mniejsze, że przedwczoraj o godzinie 19 została ogłoszona utrata głównego motoru napędowego, czyli Jamesa Washingtona, który stanowił o sile, niemal wyłącznie on stanowił o sile, można powiedzieć, szczególnie w końcówce minionego sezonu drużyny Basketu Poznań. Profil internetowy Kotwicy Kołobrzeg pochwalił się, że właśnie to oni podpisali Amerykanina. No, jest to całkiem duże zaskoczenie dla fanów lokalnej koszykówki, szczególnie, że Enea Basket bardzo mocno zwracał uwagę na to, że James Washington jest głównym elementem składu i będą koniecznie chcieli go utrzymać, przedłużyć ten kontrakt i to wokół niego budować zespół, który no, nie da się ukryć, po niedawno zakończonych rozgrywkach jest w bardzo dużej rozsypce. Co przyniosą dalsze miesiące, co przyniesie okienko transferowe, ciężko powiedzieć, natomiast będzie na pewno tego koszykarza brakowało.
2: Będzie bardzo go brakowało, no bo powiedzmy, że no w wielu statystykach był jednym z czołowych zawodników pierwszej ligi koszykówki, najwyższy wskaźnik średnio rozegranych minut, no to powiedzmy świadczy o tym, że był bardzo ważny dla basketu i ciągle grał. 16,4 punkta na mecz, no to jest 11 miejsce w kontekście średniej punktów zdobywanych, czy też bardzo wysoko był pod kątem asyst, 5,6 decydujących podań na mecz, co plasuje go na czwartym miejscu, więc faktycznie duża strata. No i znowu zaprosimy Was na Terrific Sunday i Veins, a zaraz po tym wracamy do Was z kolejnymi sportowymi emocjami.

0: Wracamy do Was z kolejnymi emocjami sportowymi. Tym razem powiemy o Chwiałka Woli, który już niedługo będzie miał miejsce w Poznaniu nad jeziorem Rusałka. Właściwie to już od 10 lat POSIR, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, przygotowują to taką ofertę dla miłośników siatkówki plażowej. No i można na tych boiskach do siatkówki grać. Znowu będziemy mieli zawody męskie, żeńskie, miksty oraz kategorie Masters plus 45, oczywiście odnosi się do wieku. To też będą to ciekawe zawody i zawody na pewno o poziomie wysokim, o czym mówił Jacek Kubiak, organizator Chwiałki Woli.
1: Są zarówno młodzi reprezentanci Polski, są zawodnicy z Plus Ligi, zawodnicy z pierwszej Tauron Ligi, są plażowicze z dorobkiem medalowym, także bardzo warto przyjść popatrzeć na Chwiałkę.
2: Zdecydowanie, z uwagi na to, że będzie tam sporo zawodników, którzy są rozpoznawalni nie tylko w świecie piłki siatkowej, tej plażowej, ale także i halowej. Występuje tam regularnie, rokrocznie chociażby Marcin Waliński, zawodnik plusligowego Kuprum Stilon Gorzów Wielkopolski, czy chociażby Weronika Antczak, która została wybrana w zeszłym roku najlepszą zawodniczką turnieju w kategorii żeńskiej. Obydwoje zawodnicy zwracają uwagę, że jest to znakomita impreza, na którą czekają co roku, że ona zawsze budzi ten świetny letni plażowy sezon. No i nie innego zdania jest również Jacek Kubiak, który zwraca uwagę na to, że będzie tam całkiem sporo gwiazd.
1: Adam Lorenz, który reprezentował Jastrzębski Węgiel z Mateuszem Podborączyńskim z Tuganiołów Toruń, to jedna z par, która powalczy o zwycięstwo w kategorii męskiej. Tomasz Jaroszczak i Mateusz Florczyk, kilka par, które przejadą kilkaset kilometrów. Jarek Lech, Mikołaj Kaczmarek, także w kategorii męskiej będzie mocno, a u pań Justyna Czupryniak, Weronika Antczak, które wygrały dwie poprzednie edycje.
0: Ten turniej odbędzie się w ten weekend, dodajmy. Właściwie zaczął się już dziś, bo 15, więc dziś. Natomiast jeszcze potrwa przez te najbliższe dwa dni weekendowe, sobotę, niedzielę, więc warto tam się udać, no bo tym bardziej, że siatkarze też chętnie przyjeżdżają na Chwiałkę Woli. O tym ponownie Jacek Kubiak.
1: To, że mogą się sprawdzić na samym początku sezonu, jaką mają formę, jak idą przygotowania, dużo lepiej jest z perspektywy zawodnika wystartować w turnieju i zobaczyć, jak te nasze przygotowania wyszły, niż po prostu tylko w ciszy i w spokoju trenować na swoim boisku.
2: Pogoda za oknem na pewno nieletnia, nawet bardzo mało wiosenna, więc tym bardziej fajnie udać się na plażę, zobaczyć, jak wygląda siatkówka w tym letnim, słonecznym, miejmy nadzieję, wydaniu. Te wszystkie emocje, tak jak powiedział już wcześniej Mikołaj, nad jeziorem Rusałka przez całą długość trwającego w tym momencie weekendu, więc nie tylko noc muzeów, a w dzień można faktycznie oddać się sportowym emocjom w ten weekend. Natomiast przenieśmy się jeszcze na zielone boiska.
0: Tak jest i zaczniemy może od tego meczu bardziej udanego, no bo Poznania po bardzo wyrównanym boju wygrała Poznania Rugby Club, to bardzo ważne, wygrała 33-29 ze Spartą Jarocin w 12 kolejce pierwszej ligi rugby. No i zawodnicy bardzo chcieli się zrewanżować temu zespołowi z Jarocina, co im się udało. Poznaniacy zaczęli z wysokiego C, potem ten wynik tak się troszkę wahał w jedną, w drugą stronę, ale ostatecznie w końcówce duet Marcin Wrona i Dominik Machlik Junior dali zwycięstwo zespołowi z Poznania. No i może chciałbyś coś powiedzieć o sytuacji w tabeli?
2: Sytuacja w tabeli wygląda następująco, że po 12 kolejkach z 14, które są do rozegrania, Poznania zajmuje trzecie miejsce, ma 9 zwycięstw, 3 porażki, 44 punkty na koncie, 2 punkty straty do drużyny Hegemona Mysłowice. I tą sytuację będzie można zmienić nie w ten weekend, ale w następny, ponieważ Poznania będzie rozgrywała swój mecz z KS Rugby Wrocław. To będzie w weekend 23-24 maja, natomiast teraz jeszcze przeniesiemy się do spotkania Armii Poznań z Wilkami Łódzkimi. To już futbol amerykański i tam Armia Poznań przegrała 0-27 na swoim boisku 9 maja, czyli w zeszły weekend z Łodzianami. Łodzianie w tym momencie na 4 miejscu w tabeli, Poznaniacy na lokacie 12.
0: Tak jest, więc jeszcze bez zwycięstwa Poznaniacy, więc będą musieli szukać kolejnego, no właściwie pierwszego zwycięstwa w kolejnym meczu, który 23 maja w sobotę Armia Poznań pojedzie do Kątów Wrocławskich, by tam zmierzyć się z miejscowymi Jaguars.
2: Natomiast jeszcze jedna drużyna pojedzie na wyjazd. W niedzielę o 19.30 Warta Poznań zagra w Kaliszu z miejscowym KKS-em. Będą to derby wielkopolski o dosyć podniesionym ciśnieniu i można powiedzieć, że mecz generalnie podniesionego ryzyka, ponieważ zespoły te delikatnie mówiąc nie przepadają za sobą. Dla Warty będzie to o tyle ważne spotkanie, że jest to 32. kolejka drugiej ligi, więc do końca rozgrywek pozostały już tylko razem z tą kolejką trzy mecze. Warta zajmuje drugie miejsce, ale ma tylko dwa punkty przewagi nad trzecią Olimpią Grudziądz. Dlaczego to jest ważne? Ważne jest dlatego, że drugie miejsce daje bezpośredni awans, a trzecie już konieczność gry w barażach.
0: Warta potrzebuje punktów, bo ma mało czasu już na gonienie potem ewentualnej straty. My też mamy mało czasu, no bo już musimy się żegnać. Audycję realizował Paweł Zjeżdżałka, prowadzili ją
2: Szymon Kamuda,
0: Mikołaj Dils. Do usłyszenia.

0: inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: 3 minuty do godziny 19, czas na serwis informacyjny.
3: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Czy w Poznaniu powstanie skwer imienia Krzysztofa Krawczyka? O nadanie takiej nazwy terenowi zielonemu na Łaćnie apelują radni z osiedla Rataje. Petycję w tej sprawie podpisało już 900 mieszkańców, którzy przypominają, że w sąsiedztwie swoje ulice mają już inni muzycy, między innymi Anna Jantar i Grzegorz Ciechowski.
4: Przyjrzeliśmy się tej sprawie i doszliśmy do wniosku, że Skolo to jest teren miejski, finansowany w 100% jakby ze środków miejskich i ma służyć zarówno osobom wierzącym, jak i niewierzącym. Nazwa taka kompromisowa, czyli imienia Krzysztofa Krawczyka, byłaby dobrym rozwiązaniem.
3: Podkreśla radny osiedla Rataje Krzysztof Skrzypczak. Projekt przewiduje również posadzenie na miejscu drzewa świętego Franciszka. To próba kompromisu, ponieważ dotychczas urzędnicy i Miejska Komisja Kultury skłaniali się do wyboru tego świętego na patrona całego skweru. Ostateczna decyzja należy do poznańskich radnych i ekspertów z Geoposu.
5: Na antenę wchodzi kultura.
3: Już jutro w Poznaniu Wielkie Święto Kultury startuje kolejna edycja Nocy Muzeów. Z soboty na niedzielę swoje drzwi dla zwiedzających otworzy ponad 70 placówek. Będą to nie tylko tradycyjne muzea i galerie, ale też miejsca na co dzień niedostępne, takie jak teatralne kulisy, sale sądowe, Enea Stadion czy Komenda Policji. Tegoroczny program skupia się na nowoczesnych technologiach, pobudzaniu wszystkich zmysłów i odkrywaniu tajemnic miasta. Na budynku magistratu zaplanowano imponujący wideomapping, a w związku z wydarzeniem miasto zapowiada częstsze kursy komunikacji miejskiej. Szczegóły znajdziecie na stronie Noc Muzeów. Poznan.pl.
5: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
3: Czy dojdzie do połączenia dwóch miejskich szpitali? Z takim projektem wystąpili na wtorkowej sesji Rady Miasta przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem konsolidacja oznacza oszczędności i poprawę sytuacji finansowej. Zdaniem radnych Koalicji Obywatelskiej, choć pomysł i wart jest uwagi, trzeba by przeprowadzić głębszą analizę. Na temat funkcjonującego nadal pomysłu szpitali wypowiedział się również prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
6: Uważamy, że taki podział tych szpitali na to, że były miejskie, też te należące do marszałka, czy te uniwersyteckie, że on jest taki trochę sztuczny, wynika z przeszłości.
3: Prezydent uważa, że istotne w projekcie łączenia placówek są zachęty ekonomiczne Ministerstwa Zdrowia. Są one jednak kierowane głównie do placówek powiatowych, a nie miejskich.
5: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
3: Lotnisko Poznań-Ławica udostępniło pasażerom dwie nowe bramki odlotowe. Jak podkreślają władze portu, to kolejny etap modernizacji po ubiegłorocznej przebudowie strefy kontroli bezpieczeństwa, która pozwoliła na całkowite zniesienie uciążliwego limitu płynów w bagażu podręcznym.
7: Głównym celem zwiększenia ilości gate'ów do 14 jest zwiększenie komfortu pasażerów i nie przeliczamy tego na zwiększenie przepustowości. Chcieliśmy wykorzystać przestrzeń, którą udało się odzyskać po zmianie umiejscowienia dotychczasowego sklepu. W pierwszej kolejności stworzyliśmy tam poczekalnię, a teraz w części tej poczekalni zostaną uruchomione dwa nowe gate'y, gate numer 6 i gate numer 7.
3: Mówi Igor Solwiński z zespołu.

0: Wokół prasowego portu w najbliższych latach Ławickie Lotnisko planuje powiększenie hali odpraw i przelotów oraz instalację dodatkowej taśmy bagażowej. Wszystkie te zmiany stanowią wstęp do generalnej przebudowy całego terminala. Finał wieloletniego procesu inwestycyjnego zaplanowano na 2033 rok. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
3: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
4: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
3: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
4: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
3: ciekawe.
4: Pojawisz się w filmie.
3: Ciekawe!
5: Lecisz tam na dół do popcornu.
3: No dawaj! Afera w kinie!
6: W każdą sobotę o godzinie 18.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
7: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
8: Jo. Dobry wieczór Państwu. Mamy po godzinie 19 już 2,5 minuty i zaczynamy nasz dzisiejszy magazyn muzyczny w Radiu Afera. Będzie dzisiaj muzyka nowa, będzie też muzyka, która wybrzmi na koncercie. I o tej porozmawiamy.
9: To też jest muzyka nowa.
8: Będzie za koncert raczej. W ogóle. Wow.
9: No tak, szykuje nam się. Dzisiaj jest gość naszego aferytmu.
8: Nawet goście będą.
9: Nawet goście. Dzisiaj nie będziemy sami, ale skład nadal pozostaje stały, tylko że z dodatkami. Za żółtego mówi do was Nikodem Prokopowicz.
8: Za żółtego i konsolety Jakub Staw-Butner.
9: Tak jest.
8: Siema.
9: No i co? No, czas nas troszkę goni, bo mamy dzisiaj naprawdę napięty grafik. Dużo jest tych nowości. Jest właśnie...
8: A jeszcze konkurs będzie.
9: Jeszcze konkursik, oczywiście tradycyjnie. Jeszcze płyta tygodnia, jeszcze rozmowa, więc bierzmy się do roboty. Pierwsza moja propozycja to utwór dosyć długi, bo to będzie tytułowy utwór grupy z nowego albumu grupy Friko. Tak, za Friko przyszli do nas z nową muzyką. Może nie, no nie wiem, w sumie czy za Friko, zależy jak na to patrzeć, ale album nosi tytuł Something Worth Waiting For, czyli coś, na co warto było czekać, albo na co warto czekać. No i pytanie, czy warto było na to czekać, bo słuchamy utworu tytułowego, który wydaje mi się też taki najbardziej reprezentatywny. Jest to, Friko jest to grupa indie prosto z Chicago i to jest ich już drugi album i moim zdaniem jest to naprawdę porządny indie rock, także posłuchajmy Something Worth Waiting For od Friko.

0: Frico, Something Worth Waiting For. No pytanie, czy faktycznie było warto czekać. Zapamiętałem, jak tego sam słuchałem, że to było mniej hałaśliwe, ale ja lubię takie klimaty, lubię jak ta produkcja nie jest może taka idealnie wypolerowana. Ups. Nieważne. Tak, Something Worth Waiting For od Frico z ich nowego albumu o tym samym tytule. No a cóż, czas nas goni, więc przechodzimy do kolejnego punktu.
1: Tak, hałaśliwe to jest słowo, którego zamierzałem użyć w kontekście komentarza do tego utworu. Przejdźmy do kolejnego i będzie to utwór związany z koncertem, a koncert jest związany z konkursem. Wszystko nam się tutaj ładnie zazębia. Konkurs, który przygotowaliśmy na dzisiaj, jest również związany z wejściówką podwójną, którą można wygrać, biorąc w nim udział. 7148, numer naszej bramki SMS, a kto zagra podczas koncertu 16 maja, już jutro pod Minogą. Będą trzy zespoły.
0: Punched Orange,
1: Demeted,
0: Last Riot.
1: To są zespoły grające muzykę korową, różnego rodzaju korową, bo jak dowiadujemy się z wydarzenia, będzie zarówno metalcore, jak i ambientcore.
0: A także takie skrajności, nie?
1: Smutny kor też będzie.
0: Smutny jest sadcore.
1: No. Więc jeżeli mamy wśród słuchaczy fanów muzyki korowej lub takich, którzy chcieliby się zapoznać z korami na żywo, zachęcamy do wzięcia udziału.
0: Takich, którzy chcieliby poznać różne struktury kory, na przykład na żywo. No nie, ja, znaczy tak, zapraszamy, ale ja myślę, że w ogóle fajnie jest spędzić wieczór pod Minogą czasami, także sobota, 16 maja, to jest termin dla was. W sumie tak powiedziałem, jakby to był odległy termin, to jest jutro. Ale no jeżeli jutro nie macie co robić, to zapraszamy pod Minogę, a żeby to dostać właśnie taką wejściówkę podwójną, no to 7148 piszemy najpierw słowo afer, a następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaka jest najdziwniejsza teoria spiskowa, jakiej słyszeliście? Proszę może jej tak nie opisywać jakoś super dokładnie, ale po
1: prostu...
0: Tytuł teorii, żebyśmy wiedzieli po prostu, o co chodzi, wiadomo. No i oczywiście koszt wysłania SMS-a złoty 23 tradycyjnie, ale no to złoty 23 wam kupuje wielką szansę na znalezienie się na tym wspaniałym korowym koncercie.
1: Tak, znalezienie kory możecie.
0: Znalezienie kory.
1: Sobie kupić tym SMS-em.
0: Złoty 23 za kilogram kory. To właśnie.
1: No to na wasze zgłoszenia czekamy do końca audycji. 7148 to numer, na który ślecie SMS-y. A żeby zapoznać was z treścią muzyczną tego wydarzenia, puszczamy wam coś od zespołu Punched Orange, utwór Torn.

0: To punched orange. Uderzona pomarańcza. Pięknie no, przetłumaczyłeś.
1: Tak, uderzona pomarańcza krzyczy bardzo głośno, bo ją boli.
0: Ładne korowe granie. To jej oraz jeszcze zespół Limited oraz Last Riot już jutro w klubie pod Minogą. Mamy dla was zaproszenie podwójne na to wydarzenie. Żeby o nie zawalczyć, wysyłacie SMS-a pod 7148 w treści SMS-a afera, słowo, a następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie Nikodema o najdziwniejszą teorię spiskową. Proszę ją nazwać w treści SMS-a.
1: Do tego pytania.
0: A może wejściówka podwójna powędruje właśnie do was. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy konkurs, a ze stałych części programu mamy jeszcze taką jedną, no wiecie jaką.
1: A płytą tygodnia jest Szymon Norkowski, Kiedyś było lepiej, czyli alternatywno-rockowa opowieść o kryzysie dojrzewania i momencie przejścia z bycia nastolatkiem do dorosłości. Bardzo mi się podoba okładka tej płyty, ponieważ tak się domyślam, że to jest to właśnie autor Szymon Norkowski.
0: Jest wąsaczem,
1: ale ma też taką, nie wiem czy to jest peruka, czy przerobione jakoś w Photoshopie, czy w jakimś innym programie do obróbki graficznej, ma siwe włosy.
0: Po prostu pofarbował.
1: No, w sumie może, ale myślisz, że... No nie wiem. Myślę, że łatwiej byłoby kupić perukę akurat. No ale jeszcze ma takie okulary i widać, że... No właśnie to jest jakby połączenie nastolatka i starszej osoby. To jest właśnie on na tej okładce i myślę, że to super oddaje właśnie temat tej płyty.
0: Tak, on jest taki smutny na tej okładce no. I myślę, że również klimat odda utwór, który zagramy.
1: Tak, Obcy.
0: Jest opisany jako utwór oddający poczucie wyobcowania. Więc słuchamy.

0: Krótki utwór, dwuminutowy, obcy.
1: Obcy, Szymon Norkowski. Tak, Szymon Norkowski. Ja też byłem obcy tej płycie do tego momentu. Teraz już ją znam.
0: Tak, myślę, że nasi słuchacze, którzy bacznie obserwują aferanki, aferytmy, mogli już, już nie są.
1: Tej płycie. No to co? No to chyba czas na dalszy punkt. Nie, może nie taki standardowy, bo mamy, tak jak już mówiliśmy, rozmowę z naprawdę ciekawymi gośćmi. Będzie ich trzech. I to takie szczegóły tej rozmowy, no poznamy już oczywiście w trakcie, natomiast no trzeba coś puścić, żeby to zapowiedzieć, bo co to będą w ogóle za ludzie, Kuba?
0: Będą to ludzie z trzech różnych zespołów. W przyszłym tygodniu odbędzie się w klubie Dwa Progi koncert, podczas którego zagrają zespół SHA, zespół Beyond Event of Horizon i jeszcze jeden zespół, przypomnisz mi?
1: Co?
0: Nie przypomnisz.
1: Nie przypomnę, mam tego otwartego teraz przed sobą, wybacz.
0: Ale to ja za chwilę sobie otworzę.
1: To ty sobie przypomnij, natomiast
0: Prorok.
1: Oczywiście są to poznańskie zespoły grające muzykę szeroko pojętą rockową. Jaką, to zaraz się przekonamy na takim, powiedzmy, jak to się mówi, próbce dźwiękowej, tak, którą zaraz posłuchamy, bo będzie jeden z utworów zespołu SHA. No i oczywiście też te tajniki swojej muzyki przybliżą sami zainteresowani, także zostańcie z nami, a przed wami utwór SHA Doznanej.

0: I tak właśnie prezentuje się utwór zespołu Sza, który razem z zespołem Prorok i Beyond the Event Horizon zagrają 22 maja w klubie 2 Progi. A z nami już członkowie tych zespołów, czyli Tomasz Duszczak z zespołu Prorok. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: O, nie słychać. Witam również Tomasza Kapitańczyka z Sza.
2: Dzień dobry.
0: Oraz Adama Kowalka z BTEH.
3: Dzień dobry.
0: Witam. Dobrze przeczytałem skrótowiec?
3: Tak.
0: Można tak nazwać.
3: Może być
0: na was
3: BTEH.
0: Okej, okay, BTEH. No świetnie, że jesteście. Gdybyście mogli powiedzieć coś na sam początek o tym wydarzeniu, które już za tydzień się odbędzie.
2: Tak. Mówi do was Tomek Jemaj Kapitańczyk z zespołu Sza. To przed chwilą, to co słyszeliście, to właśnie mój zespół. Tak, to wydarzenie ma też, oprócz tego, że jest wydarzeniem muzycznym, bo zagrają trzy zespoły, które są z Poznania, to jest dosyć istotne. A jeszcze drugie dno tego wydarzenia jest takie, że każdy z tych zespołów ma lidera, albo prawie lidera, który kończył tę samą szkołę podstawową w tym samym roczniku, czyli Kowal z BTEH. Dobrze powiedziałem? Nie, chyba źle.
3: Bardzo dobrze.
2: A, dziękuję ci. Tak, i Jacek Tomczak, który gra w zespole Prorok, no i ja, Tomek Jomaj Kapitańczyk, kończyliśmy szkołę podstawową numer 14, zresztą tu bardzo niedaleko i w tym samym roczniku. Także będzie po raz pierwszy w ogóle, po raz pierwszy zagramy na innej scenie, więc to też będzie, no, takie dosyć interesujące. Tak, no to ze swojej strony mogę powiedzieć, że no, nie wiem, czy spotkaliście się z twórczością mojego zespołu. Gramy szeroko pojęty rock, alternatywę, ballady, ja piszę piosenki. No i tyle. Ciężko w ogóle gdzieś zaszufladkować naszą wesołą twórczość, więc warto przyjść na koncert i przekonać się samemu, co to jest w ogóle, z czym to się je.
0: Pewnie. No, mam jeszcze dwa zespoły do przedstawienia, więc tak jak powiedziałeś, tutaj nieco alternatywy, nieco rocka. A wy, panowie, co planujecie pokazać publiczności klubu 2 Progi już za tydzień?
4: Przede wszystkim nowe utwory, które przygotowujemy na naszą trzecią płytę. Chociaż tak do końca nie chcemy się z tego odkrywać, zaprezentujemy dwa. Chłopaki cisną, żeby więcej, ale no nie, niech poczekają na płytę. A tak poza tym to stare, dobre kawałki, które już wszyscy znają, chociaż od ponad roku ich w Poznaniu nie słyszeli, także bardzo się cieszymy, że możemy zagrać.
0: No i jeszcze Beyond Event Horizon.
3: Jeżeli chodzi o nas, to w kwietniu pokazała się nasza nowa trzecia płyta, więc wykorzystamy tą możliwość i całkowicie całą płytę zaprezentujemy na tym koncercie, więc jeżeli ktokolwiek chce posłuchać całej płyty na żywo, zapraszam serdecznie. Będzie naprawdę fajna atmosfera, trzy różne zespoły, trzy klimaty. Każdy na pewno znajdzie coś fajnego dla siebie.
0: W twoim zespole jest tak dużo przestrzennej, zdaje się, muzyki i jest ona, przynajmniej z tego, co widziałem na plakacie czy na wydarzeniu, określana jako space rock, tak? Czy może bardziej takie psychodeliczne nawet brzmienie? Mało w niej tekstu, bo też sprawdziłem. Czy to jest zamierzony zabieg, że brakuje tam wokalu, jest miejsce dla instrumentów? Dużo tego miejsca?
3: Ogólnie rozpoczynając całą naszą drogę muzyczną, postawiliśmy na muzykę instrumentalną. Dlatego w tym kierunku cały czas szliśmy, chociaż na tej płycie jest już jeden numer z wokalistką Asią, która niedawno do nas dołączyła. Więc od tego czasu już następne nowe wszystkie utwory raczej będą już z wokalem. Ale pierwszy etap, pierwsze kilkanaście lat, które gramy, postawiliśmy na muzykę instrumentalną i tak to jest.
2: Tak. Tak, w radiu najgorsza jest cisza. Jakieś pytanie jeszcze?
0: Nie, no oczywiście, bo gracie na jednej scenie i tak jak powiedziałeś, znacie się nie od dziś, ale też znalazłem taką informację, że to będzie wasz pierwszy taki wspólny koncert, tak?
2: No tak, nosiliśmy się z tym zamiarem od jakiegoś czasu i stwierdziliśmy, no, że no, trzeba to zmaterializować, trzeba w końcu zrobić ten koncert. I tak, nie możemy się doczekać. To będzie okazja też do spotkania. Oczywiście formuła jest otwarta dla wszystkich, ale będzie okazja do spotkania się starej wiary. Ja jak jestem jeszcze przy mikrofonie i zanim zabrzmi tutaj utwór mojego kolegi, to właśnie chciałem powiedzieć, że za każdym razem jak tu jestem, bo nie wiem, pewno mało kto wie, ale ja tutaj przez kilkanaście lat prowadziłem audycję swoją autorską na temat poezji śpiewanej i zawsze, za każdym razem jak tu jestem, to się wzruszam, jest mi bardzo miło i od razu też dziękuję za zaproszenie. No i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę zachęciliśmy tych, którzy do końca nas nie znają, ale jak przyjdą, to na pewno nie będą zawiedzeni. Bilety, właśnie też warto powiedzieć, nie są drogie, bo tylko 5 dych, dostępne przed koncertem. Koncert zaczyna się o godzinie 20. Serdecznie zapraszamy.
1: Dobra, to jeszcze słowem w takim razie zakończenia. Jakbyście mieli taki właśnie komunikat przekazać naszym słuchaczom, takim też zwłaszcza, którzy nie znają waszej twórczości, żeby zachęcić do udziału w tym wydarzeniu, no to teraz jest miejsce właśnie na takie słowa, jakieś takie złote słowa klucz, które właśnie nakłonią ich do udziału w tym wydarzeniu.
2: To ja już może tyle gadałem, to może teraz Tomek z proroka, może zaczniesz.
5: Sobie to tak ładnie idzie, także ja się nie śmiem odzywać nawet, powiem szczerze.
2: Ale postaraj się, no.
5: Ja, zapraszamy serdecznie, nas przynajmniej dawno w Poznaniu nie było, także jeżeli za nami tęskniliście, to jest stary, dobry prorok, nic się nie zmieniło. No, usłyszycie dwa nowe utwory, które, no, jakby powiedzieć, są dalszą częścią naszej podróży przez ten świat muzyczny. Zobaczycie, w jakim kierunku teraz zmierzamy.
2: No i przepraszam, że tak w rolę dziennikarza wejdę, bo chociaż jestem po dziennikarstwie, ale jakbyś to tak określił, jaki gatunek gracie, bo to też może dosyć jest może ważne dla słuchaczy, żeby...
5: To jest szeroko pojęta muzyka rockowa. Niektórzy zarzucają nam, że za dużo elektroniki tam jest, bo klawisze w muzyce rockowej im się nie mieszczą. W naszym pojęciu się mieszczą i uważamy, że tak powinno być.
2: Ale w przeciwieństwie do Beyondów, tam jest wokal.
5: Sami nie umiemy śpiewać, ale mamy wokalistkę, która jest odpowiedzialna za efekty wizualne i dźwiękowe.
2: Okej, ale jeszcze dopytam, bo to jest dosyć istotne w naszych tutaj czasach. Śpiewa po polskiemu czy po obcemu?
5: Po naszemu, po naszemu.
2: No, to bardzo dobrze. No ja też staram się w języku Mickiewicza śpiewać cały czas. Dobra, Adam, twoja
3: kolej. Co ja mogę powiedzieć?
2: Żeby zachęcić, bardziej.
3: Ja myślę, że rzadko się zdarza takie połączenie różnych klimatów muzycznych, więc myślę, że wszyscy naprawdę połączą się tam z nami, z naszą muzyką i naprawdę będzie to fajne wydarzenie, pełne emocji i nie tylko.
2: Tak, no i tu można postawić kropkę, ja jeszcze tutaj też dodam z swojej strony. Serdecznie zapraszamy, na pewno nie będziecie rozczarowani, zawiedzeni. Trzy zespoły, trzy różne gatunki, ale na pewno na jak najwyższym muzycznym poziomie. Jeszcze raz zapraszamy. Piątek, 22 maja o godzinie 20, klub Dwa Progi.
0: O, świetnie, że jeszcze raz powtórzyłeś gdzie i kiedy, bo czasem to umyka, prawda? Fajnie się rozmawia, ale słuchacze, ważne, żeby zostali z tą jakże istotną informacją. Ja na waszym wydarzeniu jeszcze znalazłem taką wzmiankę, może cytat. Słowa zostają, gdy cisza odejdzie. To ktoś z was napisał, czy jakiś inny poeta?
2: Adam?
3: Wyszło to przy tworzeniu plakatu do tego wydarzenia. No i tak jakoś trochę wiedziałem, co Jomaj lubi, bo trochę się znamy. Więc.
2: Tak, bardzo ładne sformułowanie. Tak, no I niech to też was zachęci do tego, żeby przyjść przekonać się na własne uszy, jak brzmi teraz, no, częściowo przynajmniej poznańska scena muzyczna.
0: To jeszcze jedno może pytanie, bo mówimy o poznańskiej scenie muzycznej, ale ktoś was wspomniał, że dawno was nie było w Poznaniu, czyli jeszcze doprecyzuję. Każdy z was jest z Poznania, czy wszystkie zespoły, o których mówimy, które reprezentujecie, są poznańskimi zespołami?
2: Jak najbardziej. No, i Kowal, czy Jacek z Proroka, no urodziliśmy się nawet w Poznaniu, także tutaj korzenie mamy jak najbardziej poznańskie. Więc...
3: Ja myślę, że Tomek z Proroka mówił o tym, że
5: dawno
3: oni nie grali w Poznaniu.
5: Tak, nie pokazywaliśmy się, po prostu czekaliśmy, daliśmy ludziom czas, żeby się za nami stęsknili, o, w ten sposób.
0: To reguła niedostępności w takim razie zadziałała, tak, prawda? Tak. Jak Acid Drinkers też zrobili przerwę w karierze.
5: No, my 27 lat nie będziemy czekali. Znaczy przynajmniej w przypadku Licy nie będziemy tyle czekać.
2: Tak, bo może będzie się nie doczekać. Nie? Na naszych mordach widać, że już nie jesteśmy za młodzi, więc trzeba grać,
5: chyba póki
2: można.
0: Okej, znalazłem w repertuarze Beyond the Event Horizon utwór Mind, który za chwileczkę usłyszymy. Jakbyś mógł go...
5: Zaśpiewać.
0: Zaśpiewać, mimo że nie ma tam tekstu,
2: nie,
0: ale zapowiedzieć chociażby.
3: Zapraszam do wysłuchania utworu z najnowszej płyty zespołu Beyond the Event Horizon pod tytułem Mind.
0: No i tym miłym akcentem myślę, że możemy postawić kropkę nad i zaprosić naszych słuchaczy jeszcze raz na przyszłotygodniowe wydarzenie. Tomasz Duszczak, Tomasz Kapitańczyk oraz Adam Kowalka byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję panom.
2: Dzięki.
3: Do zobaczenia. Do zobaczenia.

0: kosmiczny rock. Tak. To zespół Beyond Even Horizon. Za horyzontem zdarzeń to chyba takie nawiązanie do czarnej dziury, bo one mają horyzont zdarzeń.
1: Jest to bardzo kosmiczne, jak to kosmiczny rock.
0: Utwór Mind akurat mieliśmy okazję wysłuchać. No i nawet płyta, z której ten utwór pochodzi, powędrowała w moje łapki.
1: Wow.
0: Więc mamy tutaj fizyczną reprezentację tejże właśnie muzyki od zespołu, który będzie można posłuchać w przyszłym tygodniu, 22, w klubie Dwa Progi. No, to tyle, jeżeli chodzi o to wydarzenie, które zapowiada się całkiem zacnie. Ja natomiast zapowiadam kolejne nowości muzyczne. Nowości muzyczne i skoro mieliśmy muzykę rockową, to będziemy znów mieć muzykę rockową. Mocne brzmienia.
1: Mało tej różnorodności dzisiaj.
0: Ej, ja kojarzysz taki zespół The Diary of Jane?
1: Nie, ale muszę jakieś rapsy puścić w końcu, więc puść co tam musisz, a ja zaraz popsuję trochę.
0: To nie jest żaden mus, ale to co chcę puścić, to oczywiście zrobię. The Diary of Jane to jest taki hicior zespołu Breaking Benjamin. Myślę, że znasz, każdy zna.
1: Ja, wiesz co, nie przepadam za Breaking Benjamin, więc pewnie znam, ale nie jest mi z tym dobrze.
0: No dobra, to w takim razie zróbmy tak, że puszczę ci próbkę
1: tego. Puść cokolwiek chcesz, a ja nie będę bręczał. No, jest korowo znowu.
0: No, kojarzysz? Już,
1: nie,
0: czy nie?
1: Ale to nie kojarzę, ale nie przejmuj się tym, że nie kojarzę, bo wiesz, że nasze gusta muzyczne się nieco rozbiegają i puść po prostu, co ci się podoba nowego i przekonaj naszych słuchaczy, że to jest fajne.
0: Ja puszczę po prostu coś dziwnego. Breaking Benjamin, Something Wicked. Czy osłabionego. Kurczę, teraz to już sam nie wiem.
1: Osłabiasz mnie.

0: zespół Breaking Benjamin z nowym singlem Something Wicked. Na naszej antenie jest to już drugi singiel, więc nowości, nowości, jeszcze raz nowości. Ciężka muzyka, to co prawda tygryski w piątkowym aferytmie lubią najbardziej. No i wracamy do tych, kurczę, dobrych zwyczajów. To piątkowy aferytm, najbardziej rockowym aferytmem w tygodniu.
1: Dobra. A my wracamy w końcu do dobrej muzyki, więc...
0: Więc puścisz rapsy.
1: Więc puszczę rapsy. Nie, no to nie mówię...
0: Na litość boską.
1: Ale ja, wiesz dobrze, że ja też bardzo mówię, lubię rocka, ale no nie można się ograniczać tylko nie do jednego gatunku. Więc ja zaproponuję rapsy, które z muzyką rockową nie będą miały chyba nic wspólnego z tego, co pamiętam. Bo wyszła naprawdę fajna płyta... autorstwa Action Bronson, jest to człowiek rapujący i ten człowiek rapujący na tej płycie, a konkretnie w tym utworze połączył siły z Paulem Wallem oraz z, myślę, że dosyć znanym wszystkim Lil Yachty. I sama płyta w ogóle ma bardzo ciekawą okładkę, nazywa się Planet Frog, także planeta żaba, cokolwiek to znaczy, ale jeszcze fajniejszy jest tytuł tego utworu, ponieważ brzmi on Triceratops. Także Triceratops, Action Bronson, Paul Wall oraz Lil Yachty już teraz na antenie.

0: Stanach błogosławił nasze uszy, prawda?
1: I
0: co, no jeszcze rozumiem, że jedna propozycja od ciebie na sam
1: koniec. To będzie
0: na
1: pokalanie
0: koniec.
1: Naszych uszu.
0: Pokalanie. Po takim, okropna muzyka.
1: Po takim anielskim rapie. Niesamowite to było. Proszę państwa, na sam koniec dzisiejszego aferytmu mam dla was nowość od zespołu Amazons lub Amazons.
0: Jeff
1: jeżeli
0: Bezos?
1: Chcesz być bardziej... Nie, on nie śpiewa.
0: Nie
1: chyba,
0: wiem.
1: Że pod prysznicem. Ale to nie jego zespół. Blood on the Bone to jest najnowszy singiel od zespołu właśnie The Amazons. I mam wrażenie, że no nie będzie to aż tak ciężkie granie. To po prostu będzie miły, przyjemny rok na koniec dzisiejszego spotkania, w którym uczestniczyli Nikodem Prokopowicz naprzeciwko mnie.
0: Dziękuję, że mnie przedstawiłeś. I dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom. I był także Jakub Staw-Butner, który także oczywiście odpowiadał za realizację dzisiejszej audycji.
1: Tak było. Byli też panowie z zespołu Proroksza i BTEH.
0: I BTS.
1: I PTSD. Moi mili, to już koniec. Za chwileczkę Aferzasta, na którą również was serdecznie zapraszamy. Jeżeli jesteście samotni w piątkowy wieczór i nie macie co robić, to słuchajcie listy przebojów, bo...
0: I głosujcie.
1: Tak, głosujcie. Amazons na sam koniec. Do widzenia.
0: Do widzenia. Czemu powiedziałeś do widzenia? Do usłyszenia się.
1: Tak, mówi się do usłyszenia, dlatego mówimy wam do usłyszenia. I jeszcze jedna ważna informacja, że w konkursie do zwycięzców odzywamy się drogą SMS-ową po audycji.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
5: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama.
6: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
7: Aferzasta. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20:00.
8: 15 dzień maja i 1741 notowanie aferowej listy przebojów.
7: Dokładnie tak. Dzisiaj za mikrofonami Zofia Kulesza,
8: Maksymilian Wawrzyniak, a za konsoletą realizatorską Mikołaj Pluto-Pluciński.
7: No, czyli taki już stały skład, można by powiedzieć, często spotykany. Oczywiście zaczynamy sobie tradycyjnie od propozycji, ale naszą pierwszą propozycją jest coś bardzo ciekawego, bo to jest taki projekt specjalny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, który wraca po raz czwarty. No i w tym roku ten projekt tworzą Natalia Grosiak, Bela i Katia, a utwór, który wam przedstawimy, nazywa się Dwa Słońca.
8: No i dla mnie ciekawe przede wszystkim jest to, że za oknem zbyt słonecznie nie jest. Lata także, no według mnie, nie ma. A tu babie lata.

0: No mówiłeś, że nie czujesz tego lata. Tutaj ja myślę, że jest to taki no zdecydowany letniaczek, jeśli chodzi o ten utwór.
1: Tak, zdecydowanie klimat wszedł taki letni, ale no niestety ta pogoda faktycznie nie zachęca, chociaż myślę, że tutaj nasi słuchacze dzięki temu utworowi mogli się trochę pozytywniej nastawić do życia.
0: No i na pewno są zachęceni do głosowania. Oczywiście to była nasza pierwsza propozycja i zapraszam was na afera.com.pl/aferzasta. Tam możecie głosować do już po 22:00.

0: No i tutaj mamy duży spadek. Kurkus i córka komety, spadł ten utwór aż o 15 miejsc w dół.
1: No niestety słabiutko, ale 8 tygodni już na naszej liście, więc no taki staż całkiem spoko.
0: Może jeszcze wróci na gdzieś górowanie tutaj, bo na razie na 25 miejscu, a na 24 co my tu mamy? Mamy Mary Max i Żółte Kwiaty.

0: To były Żółte Kwiaty od Mary Maxa. No jest to utwór, który jest dla nas nowością, więc całkiem ciekawie.
1: Całkiem ciekawe, tym bardziej, że jest to duet z Katowic. To usłyszeliście głos Marysi i nowoczesne produkcje Maxa. Łączą pop z elektroniką, osadzają go w jazzowej harmonii. No, ale zmienimy teraz troszeczkę klimat, przenosimy się z powrotem do Poznania, a tutaj S Jumper i I Need More. Hey, I had tough days, so tough was night.

0: Magia! Mamy to!
1: I tutaj można by powiedzieć, że nasz taki już stały bywalec i podwójnie stały, bo nie dość, że 72 tydzień, to jeszcze taka stagnacja, bo ani tu w górę, ani tu w dół na naszej liście.
2: Myślę, że należą się brawa, takie specjalne wyróżnienie właśnie za ten 72 tydzień na liście, bo jest to no, niesamowite osiągnięcie. I póki co, jak patrzę na listę, to jest to najwyższy wynik.
1: No najwyższy i liczę, że będzie coraz wyższy, no bo co by nie mówić, jest to już taka tradycja, że ten S-Jumper się tutaj pojawia.
2: Jeśli lubicie takie gitarowe, mocno przesterowane brzmienia i no, takiego prawdziwego, takiego troszkę punk rocka, to może spodobał wam się następny utwór, który mamy dla was przygotowany i jest to Psychoza od Jana Majewskiego.

0: Jan Majewski z utworem Psychoza na 22 miejscu. I tak nam się tutaj ładnie zgrało, że 3 miejsca w dół i 3 tydzień.
1: No, myślę, że zostanie z nami na dłużej, bo ten utwór zdecydowanie ma klimat również takiego letniaczka. No, a jaki klimat ma dla nas przygotowany Miss Łaki, który jest na miejscu 21? Przekonajcie się sami. Oto utwór Berlin Reykjavik.

0: Berlin.
1: To były oczywiście Mysłaki z utworem Berlin Reykjavik. No i myślę sobie, że my tak gdzieś ciągle wokół tych wakacyjnych tematów się poruszamy. Tutaj taki bardziej utwór, bym powiedział, nostalgiczny. Koniec wakacji, wracam sobie z jeziora z rodzicami.
2: No, zobaczymy, co następny utwór wakacyjnego dla nas przygotuje. Chociaż nie wiem w sumie, czy możemy tutaj zapowiadać letniaczka, ponieważ Basia Giewont tak koncentruje się muzycznie wokół organicznej folktroniki. No i właśnie zapowiada nowy album tym utworem, który zaraz usłyszycie, czyli utworem Dym. Jest to dość symboliczne, ponieważ projekt Szeptucha, jej poprzedni album, zakończył się symbolicznym sabatem i płonącym ogniskiem, więc mamy tutaj takie troszkę mroczniejsze słowiańskie klimaty. Zobaczmy, co ma dla nas Dym.

0: To była Basia Giewont z utworem Dym. No i jeżeli chcecie, żeby ten utwór znalazł się na Aferzaste już tak na stałe, no to możecie oczywiście głosować. Aferzasta, afera.com.pl i zakładka Aferzasta.
1: Dokładnie tak. Mnie troszkę przyszły dreszcze od tego utworu, nawet bym powiedziała. Jak u ciebie, Maksiu, co byś powiedział?
0: No ja myślę, że tutaj było naprawdę ciekawie.
1: I hipnotyzująco. Tak, to była nasza propozycja, ale już przechodzimy do listy. I tutaj na miejscu 20 również w piękną opowieść zabierze nasz Fish Emade Tworzywo w utworze 14 piętro.
2: Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą, zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Łutęg i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... Wysokość na 14 pięter, winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator, opowiem ci dlaczego. 14 piętro.

trwa, przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała, robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą, wewnątrz jak dziecko w łonie matki, bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tą tę ekspresję.

być niewidzialny, więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja, na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja jajów dwóch, pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między 5

zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm, bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro, bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

0: To było 14 piętro Fish Emade Tworzywo. No i takich naszych aferowych 6 pięter w dół niestety. A wcześniej właśnie to 14 miejsce było, więc tak ładnie. No niestety teraz 20, ale utwór już faktycznie z całkiem dużym stażem, bo 12 tydzień.
1: I kolejny taki całkiem hipnotyzujący utwór, można by powiedzieć. Więc myślę, że następny utwór, Danger, też musi taki być, bo jest oczywiście od Hypnozaura.

0: No i tutaj już mamy 5. tydzień, więc no, życzymy powodzenia.
1: No, ale 5. tydzień, ale spadek o jedno miejsce, więc...
0: No niestety, ale jedno miejsce to tak w tą można jeszcze sobie w miarę jakoś tam polatać, szczególnie jak jest to taka bezpieczna 19. pozycja.
1: Dokładnie. Zbliżamy się właśnie do środka listy, ale teraz miejsce 18. I tutaj mamy wzrost o 4 miejsca w górę. No i mamy tutaj taki emocjonalny alt-popowy strzał prosto w serce, czyli zupełnie nowe oblicze Julii, czyli Bury i Wariatka.

0: Bury i utwór Wariatka to nasze kolejne miejsce na Aferzastej. 18 pozycja, 4 miejsca w górę i 12 tydzień.
1: Bardzo ładnie, a troszkę mniej, bo 4 tydzień, za to 7 oczek w górę, jest z nami nasz poznański artysta Jerzy Koczur i tutaj jego utwór Opieszałość.

0: Opieszałość to pierwszy utwór, który Jerzy Koczur wydał po premierze jego epki Nigdy się nie biłem, więc jest to może takie rozpoczęcie troszkę nowego rozdziału u artysty. No i jak mówi, opieszałość jest o tyle wyjątkowa, że wzięła się z tego, co wiem, a zazwyczaj jego piosenki biorą się z tego, co czuję.
1: A teraz przejdźmy sobie do naszego klasycznego już elementu aferzastej, czyli przeglądu na wspólnej. Odcinek 1741, tak samo jak 1741 notowanie aferzastej. Emilka jest załamana, Dawid chce walczyć o prawa do Jasia, Iza ma problem, Jagoda rezygnuje ze współpracy z Budmaxem. Niespodziewanie u Brzozowskiej zjawia się Jagoda i oznajmia, że rezygnuje ze współpracy z Budmaxem. Tłumaczy zaskoczonej Izabeli, że jej decyzja jest nieodwołalna. No powiem szczerze, że jakby firma, z którą mam współpracować, nazywała się Budmax, to też bym chyba zrezygnował z jej usług. No taka bardzo, nie wiem co sądzisz o tym, Zosia, generyczna nazwa. Budmax, But, Filip, But, coś tam, ewentualnie jeszcze końcówka X, taka albo klasyczna.
0: Albo Budpol jeszcze.
1: Albo Budpol.
0: Takie klasyczne, no. No nie brzmi to jakoś bardzo...
1: Nie brzmi to zbyt, według mnie, też profesjonalnie, ale no tak w Polsce się chyba trochę przyjęło. Więc powiedzmy, że jest to taki klasyczny element polskiego folkloru i no już chyba się z tym trzeba po prostu pogodzić. A teraz przejdźmy sobie może do kolejnego utworu.
0: Który przyjął się z kolei bardzo dobrze na aferzastej, ponieważ jest z nami już 35. tydzień i życzymy oczywiście kolejnych sukcesów właśnie, jeśli chodzi o tutaj bywalność na liście. Oto Dariusz i Mateusz i będę grał.

0: Dariusz i Mateusz będę grał minus 3 miejsca i 35 tydzień.
1: Bardzo ładnie, ale przechodzimy dalej, nie możemy stać w miejscu, więc teraz dla was warszawski kwartet Angel Egg, który miesza tutaj troszkę na liście fuzją pulsującego trip-hopu i skrzydliwego alt-rocka. Ale nie lubią się szufladkować, to niby dream pop, ale no raz flirtują z post-punkiem, tkają shoegaze'owe tekstury, no i lubią troszkę eksperymentować z elektroniką w duchu lat 90. To utwór Blue Light.

0: Angel Egg, Blue Light. Utwór całkiem długi i taki, myślę, że specyficzny, ale spodziewam się, że na pewno jakiś fanów na naszej antenie zdobył, więc dla takich osób oczywiście zachęcamy do głosowania.
1: A głosować możecie już po 22 na afera.com.pl /aferzasta. No, ale my przechodzimy już dalej. Oczywiście po propozycji jesteśmy coraz bliżej już podium, ale teraz miejsce 15. I tutaj zespół, który no naprawdę wiele utworów wydaje w tym roku. Mam wrażenie, że co miesiąc coś wydają. Jest to oczywiście Madame Affaire i dzisiaj również wydało utwór, ale my przychodzimy z czymś troszkę starszym, co jest z nami na liście już 15 tydzień. Oto utwór Tylko Twój.

0: chyba mam déjà vu tutaj troszkę, jak patrzę na listę, Maksiu. Nie wiem, co ty o tym myślisz.
1: No, takie lekkie déjà vu może nam się nasunąć. Tutaj było Madame Affaire i Madame Affaire już na naszej liście też się pojawiał. I teraz Mysłaki.
0: Po raz drugi na liście, tym razem z utworem Kolczyk.

ciebie, bo miał ochotę na coś ładnego.

0: z nosa wystaje ci kolczyk, a z noska wystaje ci kolczyk.
1: Kolczyk, Mysłaki, miejsce 14. Ty i 7 pozycji w górę, więc całkiem ładnie.
2: Ty masz jakiś kolczyk, Maksiu?
1: Czy... Mam kolczyk w uchu. No nie widać, bo mam słuchawki, więc niestety...
2: No, patrzymy na siebie i nie widzimy tego, ale ufam ci na słowo. Ja też mam tylko w uchu, w nosie nie mam.
1: No, przede wszystkim nam na słowo muszą uwierzyć nasi słuchacze, bo oni to w ogóle nas nie widzą.
2: No, dokładnie. Ale możemy zobaczyć razem z nimi, co jest na miejscu 13.

0: Tytus Gaming i utwór Crispy był właśnie na naszej antenie. No i tak już całkiem tutaj długo z nami jest. 14 tygodni.
1: Bardzo ładny wynik. 14 tygodni i 14, a nie, 13 miejsce.
0: 13 miejsce. No. Niestety się o jedną pozycję tutaj pomylili, ale to pozytywnie tylko, bo jedno miejsce w górę względem tego, co mogłoby być.
1: No, ale myślałam już, że jakieś tutaj numerologiczne przekazy zostały przesłane. No, niestety nie tym razem. Ale zobaczymy, może jak poszło Wiśniaszowi na miejscu 12. Powiesz tytuł?
0: Ej, Weronika, mogę napisać o tobie piosenkę?

0: Ja to jak słucham tej piosenki, to sobie tak wyobrażam koncert jakiegoś niszowego artysty, który się tak wydziela do mikrofonu na środku sceny, na jakichś dniach gminy dopiewo albo inne tego typu sytuacje. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, Zosiu.
1: Ja nie mam słów po prostu, jestem wzruszona tą wizualizacją, naprawdę coś pięknego, no nie, ale teraz też to widzę.
0: Ale powiem ci, że ostatnio miałem taką sytuację, że przechodziłem co prawda Poznaniem, a nie gminą Dopiewo, ale mimo wszystko był to właśnie taki niszowy koncert, przechodzę sobie i właśnie jeden z wykonawców tak się darł do mikrofonu, oczywiście nie w takim jakimś negatywnym sensie, nie mam nic złego na myśli, ale było to właśnie takie surrealistyczne trochę i tak... Ta piosenka mi nawet pasuje. A oczywiście był to Wiśniusz z utworem Ej, Weronika, mogę napisać o tobie piosenkę?
1: Czasem trzeba po prostu tak wyrzucić z siebie chyba te słowa i wykrzyczeć coś do mikrofonu, jak się tworzy taką muzykę.
0: A myślałem, że nawiązujesz do tego, że wyrzucić z siebie i chodzi ci o to, co ja teraz powiedziałem, że to takie trochę paplanie było.
1: Nie skomentuję tego. Może tak, może nie.
0: No okej, okay, to może to... przejdźmy tak. Już sobie do kolejnego utworu, a będzie to Koti Dykiel i Pilates.

0: czuję się odrobinę jak Koty Dykiel w teledysku, bo jestem otoczona po prostu mężczyznami. Teraz realizatorzy przysiedli się do mnie i nie wiem.
1: No co właśnie, zdradźmy tutaj taką małą rzecz, że nasze radio zasadniczo, jak każde zresztą radio, składa się z takich dwóch pomieszczeń. W jednej siedzą raczej prezenterzy, w drugiej realizatorzy, a teraz tutaj się taka mieszanka zrobiła, że ja siedzę u realizatorów, realizatorzy siedzą u Zosi w prezenterce, więc tak troszkę tutaj dziwnie się zrobiło. Mam nadzieję, że nie wsłuchuje ci to aż takiego dużego dyskomfortu.
0: Nie, nie, jest super. Naprawdę. Ale jest to trochę nietypowe, faktycznie zamieszanie, ale na liście też się dzieją takie zamieszania, nie?
1: No właśnie,
0: więc,
1: bo już teraz
0: w temacie.
1: Dokładnie, no i teraz już też propozycja nasza, która takim, można by powiedzieć, że zamieszaniem jest, no bo można coś nowego dodać. Jest to Cafe Trauma i utwór Tu jest Wrocław, tu się cierpi.

0: To była przedostatnia nowość na Aferze Stay. Kafe Trauma, tu jest Wrocław, tu się cierpi.
1: I ja się teraz cieszę, że jesteśmy w Poznaniu. Chociaż powiem, że ten utwór o Wrocławiu troszkę mnie zaintrygował. Też mi się podobało to takie krzyczenie do mikrofonu, o którym wcześniej mówiłeś, taki wyrzut właśnie tych emocji. No, było to takie bardzo szczere.
0: No, ale ciekawi mnie, czy kogoś to zachęci, czy zniechęci do wizyty we Wrocławiu.
1: No, dowiemy się może dzięki waszym głosom, bo jest to oczywiście propozycja i możecie głosować na afera.com.pl/aferzasta już po 22.
0: A teraz przechodzimy do pierwszej dziesiątki naszej listy i może nie zdradzę, co to będzie. Przekonajcie się sami.

0: For example, John Fucking Life. To była piosenka, która otworzyła naszą dziesiątkę aferzastej.
1: Wydaje mi się, że to jest Faking Life, ale
0: a, przepraszam.
1: No i tam takie, już po 21, to możemy sobie pozwolić na takie małe błędy. No tak, tutaj taki map rock z Midwest Emo, myślę, że całkiem ciekawe i wydaje mi się, że oni niedawno grali w Poznaniu, ale mogę się mylić.
0: To może ich widziałem wtedy?
1: Może, kto wie.
0: Wszystko jest możliwe.
1: Wszystko jest możliwe, wszystko jest też możliwe na aferzastej. No tutaj na miejscu 9 Kamil Piwot, 2 miejsca w górę.
0: No i nawet możliwe jest cofnięcie się w czasie w pewnym sensie.
1: Dokładnie tak.
0: Bo tutaj mamy utwór Drop, Marzec.

0: Kamil, Pivot, Drop, Marzec. I to było miejsce 9, dwa miejsca w górę i 9 tydzień, więc tam tutaj numerologicznie wszystko w końcu zgadza,
1: no,
0: prawda, Zosia?
1: Cudownie, gwiazdy przepowiadają tutaj, myślę, że świetlaną przyszłość dla Kamila Pivota właśnie tymi numerami.
0: No, zobaczymy, co będzie dalej, może jakiś jeszcze dodatkowy wzrost, kto wie, co za tydzień. No, myślę, że największy wpływ macie na to wy, po 22 już głosować możecie, więc zachęcamy do tego serdecznie.
1: No, ale gwiazdy chyba jednak nie sprzyjały numerowi 8 na naszej liście, czyli ciepłym breakom. Spadek o 6 miejsc, no, czyli dosyć sporo, uwzględniając, że są na 8 miejscu, ale trzymają się 25 tydzień na liście, więc kto wie, może jutro do roboty zostanie z nami na dłużej.

0: Jutro do roboty i jutro do roboty na pewno pójdzie pan Wacław Milewski, który jest najdłużej pracującym Polakiem. Rozumiesz to?
1: Ile lat? Strasznie mnie zaciekawiłeś tą informacją.
0: On ma 100 lat i w wieku 19 lat otworzył swój własny warsztat i pracuje w nim cały czas. I to jest poznaniak!
1: Do teraz?
0: Do teraz.
1: I ma 100 lat?
0: Ma 100 lat.
1: Wow.
0: No wiadomo, że prawdopodobnie, tak się domyślam, bo z nim tam w pracy nie byłem, natomiast no pewnie już nie pracuję tak na pełen etat, 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, natomiast cały czas gdzieś tam jest w tym warsztacie. No i...
1: A co to jest za warsztat?
0: Samochodowy.
1: Okej. Okay.
0: No, no jest to przepraszam, nie samochodowy, ślusarski.
1: No, to jest trudna robota.
0: Jest to skomplikowana sprawa. No 19 lat założył własny warsztat, a teraz nadal pracuje. No to jest naprawdę coś pięknego, szczególnie, że to poznaniak, więc możemy być dumni.
1: No, to doświadczenie ma takie akurat, co teraz pracodawcy wymagają, ja bym powiedziała.
0: No, myślę, że na pewno nikt by się nie obraził za takiego pracownika, który już ponad 81 lat w tym swoim fachu trwa.
1: Jest to, bardzo gratulujemy. Pięknie tutaj pokazuje tą poznańską kulturę pracy. Pan Zbigniew, tak?
0: Jest to pan Wacław.
1: Wacław, przepraszam. Pozdrawiamy pana Wacława.
0: Pozdrawiamy,
1: jeśli może,
0: serdecznie. A teraz przechodzimy już do kolejnego utworu, który no całkiem długo już u nas gości, więc myślę, że kojarzyć go możecie. 15 tydzień, więc no co mogę więcej powiedzieć? Posłuchajcie i przekonajcie się sami, co to jest.

0: Była to oczywiście hańba Hioba Dylana z utworem Pan Bogaty. No i niestety jedna pozycja w dół.
1: No, ale tutaj są już z nami troszkę na liście.
0: Też. 15 tygodni, więc nie ma co się obrażać. Na pewno jeszcze w łaski naszych słuchaczy wrócą. Chociaż, no może nie będę tak spoilerować, wszystko jest możliwe.
1: No, wszystko jest możliwe, a ciekawa jestem, co jest możliwego dla numer 6 na naszej liście, czyli dla Dido Bagginsa. No i tutaj z utworem Masło jest już z nami troszkę krócej, tylko bo 5 tygodni. Spadł teraz o 3 miejsca, ale jak mówiliśmy, wszystko jest możliwe. Zobaczmy, jak to brzmi.

0: Myślę, że Dildo Buggins razem na ficie tutaj z Grabarzem mogą być spokojni. Utwór Masło na miejscu szóstym. Ale my lecimy dalej do propozycji.
1: Ostatnia propozycja dzisiaj. Barbara Wrońska i utwór Tylko z Tobą.

0: To była ostatnia nowość, a w zasadzie propozycja.
1: No i to była Barbara Wrońska, Tylko z Tobą, a to jest całkiem ciekawe, że Madame Affair wcześniej, tutaj będąc na liście, miało utwór Tylko Twój, więc coś Tylko z Tobą, Tylko Twój tutaj się łączy. No, ale teraz jak
0: jest
1: dobrze
0: jakaś
1: słyszycie,
0: connection.
1: Znowu Madame Affair, tym razem z troszkę innym utworem, troszkę bardziej może tanecznym, elektronicznym.
0: No w każdym razie ciągle to Madame Affair, ale posłuchajmy.

0: To był oczywiście Madame Affair z utworem Bowaryzm.
1: No i myślę, że ten bowaryzm troszkę jeszcze z nami zostanie, dobrze się przyjmuje i teraz miał 4 oczka w górę. No, ale zobaczymy, co jest na miejscu 4. I już troszkę to słyszycie, więc nie będę tutaj ukrywała. To jest September i Friends Forever.

0: Septembi, już 32 tydzień z nami, teraz na miejscu czwartym, stabilnie z zeszłego tygodnia.
1: A już teraz przed wami miejsce trzecie, Antidotum Bez Pośpiechu, i to ostatnio była nasza nowość, więc no bardzo ładny początek ma tutaj ten utwór.

0: tutaj Antidotum i Bez pośpiechu. Dało mi taki troszkę vibe Pearl Jamu, można by powiedzieć, na miejscu trzecim.
1: A już teraz Rad Crew i Hephaistos, drugi tydzień, więc także taka prawie że nowość, a już takie wysokie miejsce, bo drugie i 23 miejsca w górę, więc gratulujemy.

I to było miejsce drugie, a teraz przechodzimy już do miejsca pierwszego. I jest to, uwaga, uwaga, Grande Piccolo, Hubert Rosiński, Dr. Jazz.

umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra jazzowy temat?

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: No, to na trzy. Raz.
4: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
5: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
6: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
5: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
6: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
5: ciekawe.
6: Pojawisz się w filmie.
5: Ciekawe!
7: Lecisz tam na dół do popcornu!
5: No dawaj! A teraz w kinie!
8: W każdą sobotę o godzinie 18:00.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
9: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.

Dobry wieczór. Program Pralka rozpoczął się znów na antenie Radia Afera. Dziś 15 maja przed mikrofonem Marcin Liminowicz. Będę z wami do 23 oczywiście i jak zwykle zapraszam na naszego fejsa facebook.com/pralka.fm. Tam playlista z dzisiejszej audycji trochę później oczywiście się pojawi. Dziś jak zwykle dużo nowości, a zaczęliśmy od takiej świeżej płyty, która dopiero się ukaże. To zapowiedź nowego albumu grupy Junius z Bostonu. Otóż Junius powraca po prawie 9 latach od czasu wydania płyty Eternal Rituals for the Accretion of Light. Otóż Joseph E. Martinez chyba trochę zmian w składzie zespołu Junius musiał zrobić, no ale tak czy inaczej nowy Junius brzmi równie dobrze jak stary, przynajmniej w tym utworze. To jeden chyba z dwóch kawałków, które już zostały z tej płyty ujawnione. Kawałek nazywa się Initiatrix, płyta to Soutera, płyta ukaże się 26 czerwca nakładem Prosthetic Records, no i na niej znajdziemy 8 utworów, wśród nich ten, którego słuchaliśmy przed chwilą. Junius rozpoczął dzisiejsze wydanie pralki, a teraz też coś bardzo ciekawego, chociaż trochę z innej półki. Grupa Genghis Strong powraca.

To grupa Genghis Throne ze Stanów, z Brooklynu, z nowej nadchodzącej płyty Signal Fire, utwory I Am All i Born Prey. Takie ciekawe rzeczy dzieją się na tej prawdziwie eksperymentalnej płycie. Te dwa utwory już znamy. To czwarty album Genghis Throne. Grupa powraca z nową płytą i z nowym członkiem zespołu, bo w składzie jest Tony Wolski, znany również z The Armed. Jest też Nick Jacyszyn, znany z grupy Sumak, no i jeszcze jest dodatkowo, oprócz innych członków zespołu oczywiście, nowy gość również z grupy The Armed znany, czyli Kenny Szymański. Ta płyta w całości ukaże się 12 czerwca nakładem Relapse Records i pewnie do niej jeszcze wrócimy, bo zapowiada się naprawdę, naprawdę ciekawie. I to tyle, jeśli chodzi o Genghis Throne i płytę Signal Fire dziś w pralce. Teraz coś z Polski. Grupa Ampacity również wypuszcza nowy album, a dokładnie już wypuściła, bo 24 kwietnia tego roku nakładem toruńskiej Piranha Music ukazał się album Cosmic Indifference i z tej nowej płyty Ampacity jeden utwór w pralce w Radio Afera.

Symetriada to fragment płyty Cosmic Indifference trójmiejskiej grupy Ampacity. A w 2023 roku po reaktywacji wydali taką krautrockową płytę o tytule 4. No i w tym roku po 3 latach mamy kolejne wydawnictwo tej ekipy z Trójmiasta. 24 kwietnia płyta ukazała się nakładem Piranha Music. Płyta bardzo psychodeliczna i kosmiczna. I to tyle jeśli chodzi o Ampacity, ale będzie również psychodelicznie, będzie trochę też krautrockowo. To zespół Nod również w tym roku powrócił z płytą, która idzie w taką transową stronę, w stronę mieszania dronu, psychodelii, krautrocka i ambientu, więc trochę inaczej niż wcześniej grupa Nod grała. Nod z literą G na początku. No i Nod niedawno wystąpił w Lesie w Poznaniu w Nowej Gazowni, więc całkiem możliwe, że niektórzy z was grupę Nod na żywo dopiero co niedawno zobaczyli. 10 kwietnia tego roku nakładem Rocket Records ukazała się nowa płyta tej ekipy z Manchesteru. Płyta nazywa się Chronicles of Nod Volume 1, bo jak się okazuje, to dopiero pierwszy z planowanej trylogii, album trylogii nagranej podczas chyba jednej sesji w studio. Znaczy nie wiem, ile dni to trwało, ale generalnie podobno to wszystko już jest zarejestrowane i będzie powoli ujawniane. Na razie część pierwsza ukazała się w kwietniu. Chronicles of Note, utwór Shadow Mirror grupy Note w Radiu Afera w programie Pralka.

To był zespół Nod z Manchesteru, z pierwszej części Chronicles of Nod, Shadow Mirror. My zostaniemy w Wielkiej Brytanii, tyle że przenosimy się do Essex, gdzie działa Patrick Walker. Patrick Walker działa od dawna ze swoim projektem 40 Watson, ale przynajmniej wśród miłośników doom metalu najbardziej znany jest ze swojego zespołu Warning. No i co się okazuje? Niemożliwe stało się możliwe. 20 lat po wydaniu poprzedniej płyty Warning, Watching from a Distance, trzecia duża płyta grupy Warning się ukazuje. Płyta oczywiście z brzmieniami bardzo charakterystycznymi dla Patricka Walkera. To tylko 5 utworów, ale myślę, że to w sam raz, 45 minut muzyki. Płyta ukaże się 19 czerwca tego roku nakładem Relapse Records. No już fragmenty tego albumu znamy. Nowe Warning to płyta o tytule Rituals of Shame, z niej utwór Station.

To kultowy w pewnych kręgach doom metalowy zespół z Wielkiej Brytanii, formacja Warning, grupa Patricka Walkera z nową muzyką, z płytą wydaną 20 lat po poprzednim wydawnictwie. Trzeci album Warning już niedługo się ukaże, Rituals of Shame to jego tytuł. A my teraz posłuchamy muzyki z Australii, tego jeszcze dziś wieczorem nie było. Otóż w Australii działa taki sludge'owy postmetalowy zespół, który nazywa się Class Traitor. Otóż Class Traitor 3 lata po swoim debiucie i 5 lat po epce, która w pewnym sensie też debiutem była, wydali właśnie swój drugi duży album 17 kwietnia tego roku. Płyta The Images Aren't Mine grupy Class Traitor się ukazała. Płyta, która brzmi jak postmetal wymieszany z noise rockiem w pewnych momentach. In Starlight to fragment płyty, nowej płyty australijskiej grupy Class Traitor, który pojawi się dziś w pralce.

To była muzyka z Melbourne w Radio Afera w programie Pralka. Australijski zespół Class Traitor wydał w połowie kwietnia tego roku płytę, dużą płytę numer 2, płytę The Images Aren't Mine in Starlight. To był dzisiejszy fragment z tej właśnie płyty zespołu Class Traitor i to była przedostatnia płyta dzisiejszego wieczoru. Na zakończenie coś, co nie jest jakąś super nowością, bo to album, który ukazał się 19 września zeszłego roku nakładem Fart Records, ale warto tej płyty posłuchać, bo chyba jeszcze w tej edycji się nie pojawiła. Grupa z Finlandii, z Turku, grupa, która gra, no powiedzmy, że gra sludge metal. Zespół nazywa się Saniva. Saniva w zeszłym roku wydała pierwszą dużą płytę. Po wydaniu wcześniej dwóch epek, ten album nazywa się Hypostasis. No i zakończę dzisiejsze wydanie pralki utworem Mercurial Bloodstreams. To była pralka na facebook.com/pralka.fm. Za chwilę znajdziecie playlistę z dzisiejszego wieczoru. Oczywiście o 23:00 audycja Thrashing Madness rozpoczyna się na antenie Radio Afera. Saniva na zakończenie dzisiejszej pralki. Do usłyszenia.

0: Każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.
1: Autopromocja.
2: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio!

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.

Zły wieczór. Lecimy z Thrashing Madness w piątek po 23 w Radiu Afera. Mówi do was Lech Malendowski. Dzisiaj do godziny pierwszej muzyka metalowa. Zaczęliśmy demówką, legendarną demówką Iron Maiden z 79 roku Soundhouse Tapes. A ja właśnie wróciłem świeżo z seansu filmu Burning Ambition, historii zespołu Iron Maiden. To jest pozycja obowiązkowa dla każdego fana tego zespołu, ale nawet jeśli nie przypadacie z Ironami, warto wybrać się do kina, najlepiej z kimś bliskim. Może zrozumieją was dzięki temu filmowi lepiej, bardziej, głębiej. Wszyscy fani zespołu Iron Maiden jesteśmy jedną wielką rodziną i mimo, że tam były jakieś drobne nieścisłości, a w sumie nie zobaczyłem niczego, czego bym wcześniej nie wiedział, to się bawiłem pysznie, byłem ze znajomymi, z moim kolegą bardzo dobrym ze szkoły średniej, który był z trójką swoich dzieci, wszyscy i z bratem, wszyscy byliśmy oczywiście w koszulkach Maidenów, było jeszcze parę osób na sali, trochę pustkami wiało, no ale powiedzmy piątek po robocie, ludzie mieli ważniejsze rzeczy do zrobienia i myślę, że nie żałuję ani sekundy. No jeżeli nadal czujecie ciary przy wstępie do Number of the Beast, czy przy Blood Brothers, czy jakimkolwiek innym utworze, to ten film jest dla was i chyba czekamy na kolejny koncert Ironów. Oni są nie do zajechania, naprawdę fajnie się to oglądało. Polecam wszystkim ten seans, warto, naprawdę warto. Co poza Ironami dzisiaj? Będzie parę nowości, nie za dużo. Parę rzeczy, które dzisiaj wyszło, postanowiłem, że sobie na spokojnie usiądę i przesłucham i przyniosę za tydzień. To są rzeczy ważne i chciałbym się do nich dobrze przygotować, żeby nie mówić, a nowa płyta tego zespołu X, wiecie, tu macie trzy utwory. Nie, nie, nie, to tak nie ma. Ja, podobnie jak zespół Iron Maiden, szanuję fanów audycji i postaram się, żeby te audycje jednak miały jakiś poziom bez robienia czegoś na odwal. Dlatego dzisiaj mam taką ciekawostkę, że ta audycja będzie podzielona na sekcje. Pierwsza sekcja będzie dość klasyczna. Był Iron, za chwilę będzie coś. Zaraz o tym powiem. Potem będzie death metal. Potem będzie ekstremalnie, bo będzie trochę grindcore'u pomieszanego z industrialem, black metalem i ogólnie no, będą dwa zespoły raczej mocne. A skończymy Doom metalem, bo dawno nie było. Ja tak nosiłem się cały czas, że za mało Cathedral gramy i będzie Cathedral na koniec, ale też z nieoczywistego materiału, także jeżeli wam się chce spać, to nie, walnijcie sobie kawkę, będzie do godziny pierwszej muza metal w różnych odsłonach. Mój kochany Iron na razie odkładamy na bok. Będziemy wracać do Iron Maiden. Tu w ogóle nie ma gadania. Jak niewielu rzeczy jestem pewien w życiu, to że do końca mojego życia muzyka Maidenów będzie przy mnie. 100% jestem tego pewien. Nie jestem maniakiem, nie uważam się za największego fana tego zespołu. Wielu rzeczy jeszcze nie wiem. Nie mam jakichś tam dyskografii japońskich, piątych wydań winyli ośmiocalowych i tego typu dupereli, ale na koncercie z wami wszystkimi bawię się zawsze świetnie i myślę, że następnym razem będziemy wszyscy w młynie pod sceną. Dobra, już kończę z tymi Ironami, bo naprawdę aż się wzruszyłem na tym filmie i muszę odreagować. Primordial. Będą na Mystiku. Dawno ich nie widziałem. Powiem to, co powiedziałem 3 lata temu, to, co powtarzaliśmy z Mateuszem. Jesteśmy fanami ostatniej płyty, nawet jeżeli ona zbierała jak na razie średnie recenzje. I zgadzam się, to nie jest ich najlepszy materiał w dyskografii, ale How It Ends sprzed prawie 3 lat odpaliłem sobie dzisiaj i nadal buja. Nadal jadą ci Celtowie na koniach. I no jest to muza dla mnie. A tutaj akurat te dwa autory są dość klasycznie, także wpasują się w te heavy metalowe korzenie rodem z Ironów, którzy zaczęli wszystko prawie. Dobra, lecimy z tym Primordialem, bo znowu zaczynam do Maidenu wracać. Co ja wybrałem? Nieoczywiste utwory. Końcówka płyty Coltu, Kerneneros i Victory has 1000 fathers, but defeat is an orphan. Primordial z jak na razie ostatniej płyty sprzed prawie 3 lat i na żywo już niedługo na Mystiku.

No jak można tego nie lubić? Michu, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Kolega Bart przysyła życzenia. Ja się dołączam. Te utwory były specjalnie dla ciebie. Dociągnij do tej setki w zdrowiu. Słuchaj dużo metalu, a będzie wszystko dobrze. Jeszcze raz 100 lat, 100 lat. To były specjalne, ekskluzywne życzenia urodzinowe dla Micha od Crushing Madness i Barta. A my lecimy dalej. Tym razem nowość death metal. Przechodzimy do sekcji najlepszego metalu na świecie, czyli death metalu. Niestety pierwsza płyta z dzisiejszych i mocne rozczarowanko. Chociaż dużo znajomych chwaliło i był koncert i wszyscy się świetnie bawili. Jest to trzecia płyta Amerykanów z Frozen Soul, czyli zespół, który stał się sławny z faktu, że podobnie jak Leak jedzie z Dismember, nazywajmy rzeczy po imieniu, Frozen Soul jedzie z Bullflower, a ja lubię Bullflower, ja kocham Bullflower, wszystkie płyty Bullflower i nawet basistkę mają, Frozen Soul ma basistkę tak jak Bullflower, no kurczę. I te pierwsze płyty, nawet dwie, były ok. A No Place of Warmth. Ja cię w ten deseń. Coś tu, fajnie, że są goście. A dlaczego w pierwszym utworze jest wokalista My Chemical Romance? Znacie My Chemical Romance? No. A w drugim wokalista Machine Head lub Flynn? No. Jeszcze tutaj jest chyba wokalista Sanguisa Gabok, ale to okej akurat. Natomiast poza tymi momentami, gdzie słychać oczywiście inspirację Bullflower, ale jestem dzisiaj miły, to chyba przez ten film o Iron Maiden, to potem wjeżdżają klimaty deathcore'owe, jakieś takie zwolnienia, się robi tak ciężko i im dłużej słuchałem tej płyty, tym mniej się chciało tej płyty mi słuchać. Paradoks. Ta płyta to jest jedna z tych płyt, które zamiast rosnąć z każdym kolejnym odsłuchem, u mnie traciła. I nie wiem, czy ją przesłuchałem więcej niż 4 razy. Docencie poświęcenie dla was. To jest wszystko dla was, słuchacze. Żeby ta audycja jakoś miała wyraz. No i ten Frozen Soul z mojej strony poleci. Poleci, bo poleci. Sami ocencie, czy te trzy utwory, a będą to dokładnie te trzy z tymi featuringami, czyli z gościnnymi udziałami wokalistów wymienionych wcześniej, wam podejdą i czy warto sięgnąć w tym wypadku po cały krążek. A może słyszeliście i macie swoje zdanie i teraz się pukacie po głowie, co ten gościu tam w tym radyjku pitoli. Przecież to jest świetny death metal. Lecimy, najnowszy Frozen Soul.

Tak jest, najnowszy Frozen Soul. No, momenty są, ale całość mnie męczy. Nie wiem, czemu przypomniał mi się niemiecki Disbelief, ale oni chyba lepiej podobnie grali, tylko że mi się to bardziej podobało swoją drogą. Dawno nic, 2 lata od ostatniej płyty Killing Karma, czy ja grałem Killing Karma 2 lata temu? Jak nie, to sprawdzę i wam przyniosę. Dobra, lecimy z kolejną nowością. Tym razem trochę lepiej. Jungle Rod wrócił, regularnie wracają. To już jest 12 płyta tych wariatów z Wisconsin. Debiut 30 lat temu. 5. płyta Warzone 20 lat temu. Oj, koniec czerwca będziecie mieli 2 płyty rocznicowo Jungle Rod. My z Mateuszem lubimy ten zespół, który nie wyważa dawno otwartych drzwi, robi to, co lubi. Na najnowszej płycie Cruel Face of War, jak za chwilę posłuchacie, dzisiaj była premiera. Powiem wam tak, lubicie florycki death metal, macie tu wszystko, macie stare obituary, macie stary Six Feet Under, ten dobry Six Feet Under z pierwszej płyty, nie z tych ostatnich, nie. I wszystko w temacie. I to już wszystko słyszeliście po 100 razy i naprawdę im dłużej tego słucham, tym bardziej mi się podoba, chociaż tu nie ma nic. W zasadzie nie wiem, dlaczego mi się to podoba. Po prostu jest nóżka tupie, główka chodzi, jest death metal. Bez jakichś kombinacji i bardzo, kurczę, dobrze. Czyli co? Tytułowy utwór jako pierwszy, jako drugi Maniacal i jako trzeci Radicalize. Najnowszy Jungle Rod zrobi wam bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kategorię death metal na dzisiaj. Lecimy.

No tak, z dwóch nowości dzisiaj w kategorii death metal zdecydowanie u mnie Jungle Rot jest na miejscu pierwszym. Dobra, to lecimy teraz z powrotem do Stoczni Gdańskiej. Przypomnę, albo ci, którzy jeszcze nie wiedzą, to będzie ostatnia, niestety, edycja Mystic Festivalu w tym miejscu. Szkoda, bo to miejsce miało swój klimat. Nie mam pojęcia, różne plotki chodzą, gdzie będzie w przyszłym roku. Może Stadion Gdański, ten Polsat Plus Arena, może gdzieś indziej. Ponoć ma być to nadal Gdańsk. Zobaczymy. No nic, będzie za 3 tygodnie dokładnie, co do dnia 5 czerwca. Benediction, jednym zespołu, które tam wystąpił, jednym z tych, które chcę koniecznie zobaczyć, dawno nie widziałem. Jeden z tych koncertów, które się zapamięta do końca życia, jeżeli chodzi o mnie, to Benediction na Metalmanii 2008, na małej scenie, tam pod schodami. Co się tam działo? Byłem pod samą sceną, powieszona flaga na głośniku. Dave Hunt na wokalu. No pięknie było, piękny koncert, nigdy go nie zapomnę. Dave Hunt śpiewał też na płycie Killing Music, której za chwilę posłuchamy, z 2008 roku. No a nie bez powodu ta zapowiedź, bo Dave Hunt wystąpi z zespołem Benediction jako wokalista za 3 tygodnie na Mystiku. Niestety Dave Ingram odchodzi z Benediction ze względu na stan zdrowia. Obiecał, że się pożegna. Nie wiadomo na ilu, ale będzie się starał na paru koncertach w tym roku jeszcze pożegnać z fanami i to tyle. No musi niestety walczyć o zdrowie. Na razie zastąpi go m.in. Oscar Hiszpan, który już zastępował go, bo jakiś czas już niestety ten problem Dave'a Ingrama trwa. No ale Dave Hunt wjedzie na Mystiku. A co do stałego wokalisty, bo chyba nie wygląda na to, że Dave Hunt wjedzie z powrotem na stałe za mikrofon. No ponoć zespół ma ogłosić jakiś hit z okazji też tej trasy w Ameryce Południowej, bo zespół powiedział, że nie kończymy działalności. Jedziemy dalej z tematem i już się zaczęły oczywiście dywagacje. A kto to wjedzie? Czy Dave Hunt? A może Barney z Napalmu wróci po 35 latach do Ameryki?

Tak jest. Z żalem żegnamy Dave'a Ingrama. No, nagrał z Benediction parę naprawdę klasycznych płyt death metalowych i będziemy na pewno w Thrashing Madness do nich wracać. Witamy Dave'a Hunta na zastępstwie, przynajmniej na Mystiku. Zobaczymy na jak długo. No, skoro się rzekło A, trzeba powiedzieć O, wywołuje niniejszym Anal Natrak do tablicy. To już 6 lat mija od jak na razie ostatniej płyty Endarken Mount i widzę, że zespół sobie jeździ w traski i ogłasza jakieś tam, no może nie w traski, ale na festiwalach się tam anonsuje i gra. A przecież jeszcze przypomnę wam, jeżeli nie znacie Anal Natrak, tymi pierwszymi płytami mi i Bartkowi Donarskiemu, ówczesnemu współprowadzącemu Thrashing Madness, zrobił niezłe kuku. No, dwuosobowy skład, intensywny grindcore pomieszany z industrialem, brak tekstów, odżegnywali się od grania na żywo, aż coś nagle po 2006 im pykło i zaczęli grać. No i właśnie, jeżeli dobrze pamiętam, to był 2013 rok, Obscene Extreme Festival w Czechach. I siedząc sobie na siedzeniu, kto był na Obscenie, to wie, że tam jest amfiteatr i masz normalnie siedzenia. Siedzisz sobie z langoszem, z piwkiem i oglądasz tych wariatów grindcore'owych i to, co się dzieje pod sceną i na scenie. I no nie ma lepszego festiwalu na świecie, nikt mi nie wmówi. Obscene Extreme, przynajmniej kiedyś. Potem to się trochę skomercjalizowało, ale te początki to były naprawdę dzikie i kochane wariaty. Siedzę sobie, patrzę, siedzi obok mnie Dave Hunt. Bo akurat właśnie wtedy Anal Natrak miał koncert na Obscenie. I tak wiecie, nie? To jest ten festiwal, gdzie możecie spotkać wszystkich znanych wam muzyków, jeżeli oczywiście ich znacie. Tak, jesteście takimi maniakami, że potraficie ich poznać, bo są oczywiście zespoły i są zespoły. Te mało znane grindowe kapele, no to przecież trudno tych ziutków poznać, no ale no, przychodzi ci taki brutal truf i siedzi obok ciebie i ogląda i się świetnie bawi, a ty z nimi. No i właśnie siedzi sobie Dave Hunt obok mnie, no to do niego zagadałem. I wyobraźcie sobie, że przez godzinę gadaliśmy jak stare kumple, jak stare Polaki o muzie metal, o horrorach. Okazało się, że Dave Hunt jest no, maniakiem filmów klasy, wszystkich klas, jeżeli chodzi o horrory. Gadaliśmy o tym, jak te filmy na przykład miały wpływ na powstanie niektórych ikonicznych okładek metalowych i w ogóle na metal. I no, po prostu nie chciało mi się kończyć tego. A on w ogóle totalnie, na totalnym luzie, bez żadnego zmęczenia, że ktoś tam go zagniata z Polski. No, gadaliśmy naprawdę, nie miałem wrażenia, że on to mówi tylko z jakiejś takiej angielskiej wyniosłej uprzejmości, tylko się okazało, że to jest dobry herbatnik. Także pozdrawiam serdecznie Dave'a Hunta, posłuchamy sobie dwóch utworów z ostatniej płyty Anal Natrak. No i panie, weź pan się do roboty, bo lud się domaga kolejnej płyty. A muszę wam powiedzieć, że ta płyta wyszła w tym dziwnym czasie, kiedy chyba nie było audycji na żywo. I jeżeli kojarzę, w ogóle jej nie graliśmy wtedy. No i nadrabiam niniejszym straty. Kajam się i uprzejmie proszę o nowy album. A jeżeli dobrze kojarzę, w październiku przypadnie 20. rocznica no, płyty Eschaton i gdzieś muszę wytargać moją czerwoną koszulkę z tejże właśnie okładką z płyty, którą chyba kupiłem na którymś z czeskich festiwali, także będę się ubierał w październiku i muszę zapisać sobie w moim koło notatniku o tej 20. okrągłej rocznicy. Koniec gadania, teraz was zniszczę, będzie ekstrema Anal Natrak sprzed 6 lat.

Tak jest, ostatnia jak na razie płyta Analna Track Endarkment. Jeżeli chcecie wiedzieć, skąd się wzięła nazwa zespołu, to obejrzyjcie film Excalibur z roku 81. Polecam, jeżeli lubicie fantazy Króla Artura i tego typu legendy. Teraz będzie niepokojąco coś podobnego, aż się zdziwiłem, słuchając sobie najpierw Brytyjczyków, potem Amerykanów. Scour, supergrupa Phila Anselmo na wokalach i jego kolegów, m.in. zespół Illegals, ale też z innych zespołów mniej lub bardziej znanych. No mamy tu kuzynów Adama i Johna Jarvisów. To są znani wyjadacze, jeżeli chodzi o amerykańską scenę ekstremalną, ale ja nie wyobrażam sobie, bo Scour zagra 6 czerwca na zakończenie festiwalu Mystic. Jak ten Phil Anselmo, który no ma już swoje lata i już swoje wykrzyczał, i byłem na paru koncertach choćby zespołu Down, gdzie już było słychać, a to było dawno, że on już raz sobie radzi lepiej, raz gorzej, i no na Panterze ostatnio dawał radę, to fakt, ale Scour, jak za chwilę sami usłyszycie, to jest zupełnie inna para kaloszy. Tu się dzieją rzeczy, to jest black metal amerykański, ale zawsze. I są momenty, kiedy właśnie to przypomina intensywnością Analna Track. Bardzo dobrze mi ta płyta robi. Czekałem długo na nią, ukazała się w zeszłym roku, nosi tytuł Gold. Poprzedzały ją epki Grey, Red i Black. No i z Mateuszem się też jaraliśmy tym materiałem, bo dzieją się tu rzeczy istotne. To co, otwierający Cross jako drugi Infusorium i trzeci Coin z gościnnym udziałem na gitarze niejakiego Gary Holta. Chyba znacie typa Scour na żywo 6 na Mystiku, a teraz Thrashing Madness.

0: Ała. To Buskauer. No, chcę zobaczyć Anselmo, jak to krzyczy wszystko. My będziemy mieli okazję za 3 tygodnie na Mystiku. No i ostatni zespół z Mystikowych na dzisiaj. Zwalniam tempo zgodnie z obietnicą z początku audycji. Będzie ciężko, będzie wolno, będzie soundtrack do apokalipsy. Będzie Electric Wizard. Dawno nie było, ostatnio chyba z 2 lata temu grałem. Z okazji 20. rocznicy coś z płyty We Live. No ale teraz będzie z koncertówki, skoro przyjadą do nas na Mystic. I zdaje się, że będą już chyba promować coś z nowej płyty, bo ponoć ma być. I no nie, gdzieś tam się pojawiły informacje, że kto wie, czy to nie jest ich ostatnia płyta. Ciekawe, ciekawe. A widziałem ich parę razy na żywo i warto, jeżeli jesteście fanami doom metalu. Z albumu Black Magic Rituals and Perversions Volume 1, czyli koncertówki, ale takiej trochę fałszywej, bo nagrywanej 6 lat temu podczas tych wszystkich absurdalnych sesji lockdownowych bez udziału publiczności, ale powiem wam, dobrze się tego słuchało i dzisiaj, gdy siedziałem sobie w pracy przy komputerku i rano była niezła gisuwa, padał ten deszcz, było ciemno, jak na poranne godziny to było dość mroczno, to był dobry soundtrack do tej roboty. Electric Wizard z jednego utworu The Chosen Few, który oryginalnie okazał się w 2007 roku na płycie Witch Cult Today, a już za 3 tygodnie na żywo na Mystiku. Zapraszam.
1: Hey Dylan, what are you doing?

No to byłby piękny utwór na zakończenie dzisiejszej audycji Traffic Madness, ale chyba mnie już znacie i wiecie, że jestem przekorna bestia. Dwa utwory na koniec. Urwał wam beret. Nikt się tego nie spodziewał. Epka Cathedral sprzed 30 lat Hopkins, The Witchfinder Generalu, która się ukazała kilka miesięcy po trzeciej płycie Carnival Bizarre. Ależ oni byli wtedy, szukam określenia, zwartym zespołem, jak się wsłuchacie. Akurat dwa utwory wybrałem dość specjalnie. Cathedral na epkach lubiło odpalać wrotki, ale tu to już do tych wrotek jeszcze doczepili rakiety. Oj, tam musiało być ostro brane. No jeszcze fajny teledysk nakręcili do tego Hopkinska z udziałem scen z klasycznego filmu Grozy Witchfinder General z roku 68. W głównej roli Vincent Price, genialny aktor, jeżeli chodzi o horrory, ale nie tylko. Wytwórnia Hammer, mówi wam to coś? Albo na przykład sample na drugiej płycie Theater of Tragedy. No, tam też był Vincent Price. To co? Będzie najpierw cover Artura Brauna Fire, no i potem ten Devil's Summit do godziny pierwszej. I uważajcie, bo będą nie tylko organy Hammonda. Będzie nie jeden, będą dwa saksofony i oni będą prowadzić pojedynki na te saksofony, więc... Jeżeli myśleliście, że metal to jest tylko umpa umpa i łupu-tupu, no to nie, tu się będą działy rzeczy naprawdę grube. Czy zaśniecie po tym? Nie wiem, ale się domyślam. Playka za chwilę na naszym profilu facebookowym. Wrzucę jako zdjęcie demówka Ironów z 79 roku z Polem Diano nieodżałowanym na okładce. A Paul Diano, gdyby żył, w niedzielę ukończyłby 68 lat. Szkoda. Szkoda chłopa. Dbajcie o zdrowie. Dbajcie o siebie nawzajem. No i pamiętajcie, za tydzień wracamy o 23. Dzięki za te dwie godziny. Do usłyszenia i złej nocy. To była audycja Traffic Madness w Radiu Afera. I am the God of Hellfire and I bring you a

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 200 000 000 000 nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
1: Najcięższa audycja w eterze.
4: Radio Afera, 98,6 MHz. Nocnik na 98,6.

wstyd. Nie jest mi żal, czego powinno być żal. Nie liczy się nic, nie liczy się nic oprócz ciebie.